0: Ten przebój Madamu to niezły pomysł na ustawienie budzika w telefonie. Jest poniedziałek, 6 rano, a budzik śpiewa. Jest już późno. W związku z tym, my, że jest już późno, to my was budzimy. Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry.
0: Piotr Jachim.
3: Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz. Dzień dobry. Spoglądamy na zegary. Jest już późno. A na zegarach 6.
2: No jak ktoś miał na 6 do pracy, to się nie ma co śpieszyć. Jest punktualnie 6 na zegarach. 18 maja mamy w kalendarzu, a zaczynamy jak zawsze od wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
4: Śmiertelne pobicie 13-latka na Mazurach. Prokuratura bada sprawę. Koniec ery Lewandowskiego w Barcelonie. Kibice dziękowali mu na stojąco. Polscy piłkarze ręczni wywalczyli awans na Mistrzostwa Świata. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmiertelnego pobicia 13-latka nad jeziorem Arklickim w gminie Barciany na Mazurach. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że 13-latek został uderzony w głowę w czasie awantury. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn, mówi Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
5: W wieku od 30 do 43 lat. No i tutaj policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia, w tym rolę poszczególnych zatrzymanych osób w tym zdarzeniu.
4: W sprawie nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów ze względu na dobro postępowania. Śledczy nie przekazują obecnie więcej informacji. Wśród rannych we włoskiej Modenie, gdzie w sobotę wieczorem samochód wjechał w grupę przechodniów, jest jedna osoba z Polski. Rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów, raniąc 8 osób, w tym 3 ciężko. Sprawca został schwytany przez grupę mężczyzn. Zranił nożem jednego z nich. To on pierwszy zatrzymał napastnika.
6: Widziałem, jak ludzie się odwracali, bo oczywiście byli przestraszeni, ale czasami trzeba zareagować. Zdałem sobie sprawę z niebezpieczeństwa, w jakim się znalazłem 2 razy. Najpierw, gdy prawie mnie przejechał, a potem, gdy zostałem dźgnięty nożem.
4: Sprawcą ataku jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka. To było pożegnanie godne legendy. Robert Lewandowski zagrał ostatni mecz w barwach Barcelony. Wczoraj poprowadził Barsę jako kapitan. Gola nie strzelił, ale duma Katalonii pokonała Betis 3-1. Kibice zgotowali Lewandowskiemu owację na stojąco. Kiedy tu trafiłem, wiedziałem, że Barsa to wielki klub, ale dzięki wam zrozumiałem, że jest dla mnie jedyny, mówił Lewandowski do kibiców. Spędził w Barcelonie 4 lata i zdobył 3 tytuły mistrzowskie. Puchar Króla i 3 superpuchary Hiszpanii. W debiutanckim sezonie w La Liga został królem strzelców. Polscy piłkarze ręcznie awansowali na Mistrzostwa Świata. W Olsztynie zremisowali wczoraj z Austrią 30-30. Pierwszy mecz wygrali 1 punktem. No i to biało-czerwoni pojadą na mundial. Mistrzostwa odbędą się w styczniu w Niemczech.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
8: Prace drogowe w Szklarskiej Porębie to możliwe utrudnienia, ale później komfort jazdy będzie o wiele lepszy. Mowa chociażby o remoncie Bronka Czecha od krzyżówki z Okrzei do przepustu na potoku Bednarz. To największy zakres robót, około 900 m2 nawierzchni, tarcza skrzyżowania, a także odcinkowy montaż koryt betonowych.

0: Pogoda w Jeleniej Górze.
1: Nie więcej niż 16 stopni zobaczymy w najcieplejszej części dnia na termometrach w Jeleniej Górze. W nocy temperatura spadnie do 6. Sporo słońca nad regionem karkonoskim, jak i samą Jelenią Górą. Do wieczora nie ma w planach deszczu, podobnie w trakcie najbliższej nocy. Ciśnienie utrzymuje się na stałym poziomie, wahaniami nie powinno mocno wpływać na nasze samopoczucie. Jutro za to więcej chmur i wtedy może przelotnie pokropić.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po szóstej, w tej wczesnej porze, w poniedziałek, zajrzymy do Lombardu i sprawdzimy, czy już otwarte.
3: Po szóstej sprawdzimy też, czy Polska już na nogach po weekendzie. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry w poniedziałek, 4 minuty po godzinie szóstej, a teraz, ho, ho, ho, kochani, do wakacji już coraz bliżej. Można sobie wyobrazić ten piękny czas, gdy nie ma dzieci i o tym teraz Kult.

0: Radio Złote Przeboje, na dzień dobry w poniedziałek, 6:10 na zegarach, weekend za nami, nastał dzień przymusowy. Czy wam też się nuci od weekendu jedna melodia? witamy po Eurowizji, już starczy, witamy po Eurowizji w poniedziałek, 18 maja, rozpoczynamy 21 tydzień roku, no i czas zajrzeć do kalendarza.
1: 45. urodziny obchodzi dzisiaj zespół Lombard.
0: No. Wszystkiego najlepszego.
2: Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego. Dzisiaj obchodzimy również Dzień Mostowca oraz Międzynarodowy Dzień Muzeum.
3: No tak się składa, że ja w weekend byłem w muzeum i to był ostatni raz, jak żona zabrała mnie gdziekolwiek.
1: Bo ja ci mówiłam, że w Muzeum Figur Woskowych nie wolno ciągnąć figur za włosy.
3: Ale nawet tych z gnosa?
2: Nawet.
3: Co to za atrakcje?
2: No dobrze. Porzućmy te atrakcje, zajmijmy się rzeczami poważniejszymi. Czy państwo, słuchacze, kochani, mieli jakieś poważne atrakcje w weekend? Jeśli
0: bangaranga,
2: tak, to dajcie znać.
0: Bangaranga.
2: Zapraszamy was do naszego porannego apelu 22 44 30. Dzwońcie do radia Złote Przeboje, a my zagramy Only Two Times 12 po 6.

0: Time of My Life, druga połowa lat 80. Tak się pięknie wtedy komponowało, tak się pięknie grało, śpiewało, tańczyło. Patrick Swayze przystojny był, dziewczyny naturalne były. Takie właśnie są złote przeboje z lat 80. i 90., a dzisiaj mamy to.
1: Słuchajcie, ale my po uparcie pozostaniemy wierni tym przebojom z lat 80. i 90. i sięgniemy po Kylie Minogue, I Should Be So Lucky. Już za kilka chwil bądźcie z radiem Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już dziś. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Dzień dobry, sąsiadce.
6: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
5: To do zobaczenia.
6: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Kanter spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
16: Sprawdź to sam. Czeki dał, kusi ceną każdy dział.
17: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów. Drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

0: Złote przeboje na dzień dobry śpiewa Janina, wielkie podzielenie, a u nas wielkie przebudzenie. Poniedziałek budzimy właśnie największymi przebojami z lat 80. i 90. i zapraszamy na apel poranny o 6.31. Czy już jesteście po pierwszej kawie? 22, 4, 4 i 3, 0.
1: Cześć. Ja generalnie porannej kawy nie potrzebuję, ponieważ moi synowie są jak Black Coffee starszy i jak podwójne espresso bliźniaki. Słuchajcie, po takiej dawce, a kopią jak dobra kawa.
2: Ej, ale też chyba trzeba dodać, że to szczególnie dobrze działa, jak tatusiowi posłodzą od samego rana, prawda?
0: Tak, tak.
2: Nie, zapadła taka niezręczna cisza. Dobrze, no to 22, 4, 4 i 3, 0 to jest telefon dla spóźnionek na apel poranny Radia Złote Przeboje. Dzwońcie, dorzućcie coś od siebie, osłodźcie nam poniedziałek swoimi cudownymi porannymi głosami. No a my zagramy Madonę, La Isla Bonita.

0: Radio Brothers i Crucified w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. No trzeba przyznać, że Szwedzi to naprawdę dobrze śpiewają, a jeszcze lepiej grają w piłkę kopaną.
1: Szwedzi!
0: A w każdym razie lepiej grają w piłkę kopaną niż my. Jak nie wierzycie, to będziecie mogli zobaczyć to na mundialu, na własne oczy, jak to robią.
2: Niestety. Za to my robimy dobre pierogi i konstruujemy dobre autobusy, a także mamy jedno niezłe kombi. To ze Skawińskim zagramy wam za chwilę, a wcześniej sprawdziły, jak się po weekendzie jedzie o tej porze do pracy. Take it to the first now.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
4: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Reklama. Złote przeboje w drodze.
11: Do 13 czerwca korzystamy z komunikacji zastępczej w związku z trwającym remontem linii kolejowej na odcinku Jelenia Góra, Szklarska, Poręba, Górna. Kolejne utrudnienia na tej trasie planowane są przez cały wrzesień. Warto sprawdzać rozkład jazdy, zwrócić też uwagę na znaki i co ważne, zaplanować dojście między stacją PKP a przystankiem autobusowym.
10: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Nastał nam dzień dzisiejszy, dzień przymusowy, poniedziałkowy. I tak jak w piątek człowiek się czuje jak Tommy Lee Jones w Ściganym, tak w poniedziałek czuje się tylko Ściganym. W poniedziałek czuje się jak?
2: W poniedziałek czuje się... Lepiej nie mówić.
3: Ja w poniedziałek czuję się jak Austriacy na Eurowizji.
4: O, a ja w poniedziałek czuję się jak maturzysta zdający fizykę kwantową na rozszerzonym. I co na to? A państwo, słuchacze, kochani, jak się czujecie w poniedziałek? Każdy może dokończyć zdanie. W poniedziałek czuję się jak? Czekamy na wasze głosy pod numerem 2244 i 30.
1: Za najbarwniejszą metaforę, porównanie przenośnie wyślemy mocną poranną kawę z nami na pudełku. Poranek małpa złoteprzeboje.pl to mail i telefon 2244 i 30.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Bonnie M. budzi nas w poniedziałkowy poranek w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry. 5 minut równo zostało do 7. My teraz szybko zaglądamy do studia wiadomości.
1: Miała być zmiana terminu egzaminów ósmoklasistów. Miały być w kwietniu, ale resort edukacji ostatecznie zrezygnował ze zmian. Dlaczego? O tym opowiem w najbliższych wiadomościach o 7. Posłuchajcie.
2: Let's go.

0: Kuba. Odmienią twój dzień.
1: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
2: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
3: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
0: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 24 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: Reklama. W kalendarzu mamy 18 maja, to jest poniedziałek, jest punktualnie 7. Iwona Barańska i wiadomości Radia Złote Przeboje.
11: Egzaminy ósmoklasisty zostają w maju. Ministerstwo Edukacji wycofało się ze zmian. Syreny zawyją dziś w Warszawie. To tylko test systemu alarmowego. Rusza remont drogi do Morskiego Oka. Będą utrudnienia. Resort Edukacji zrezygnował z planu przeniesienia egzaminów ósmoklasisty z maja na kwiecień. Taka zmiana miała wejść w życie w przyszłym roku szkolnym, ale nie wejdzie, bo prezydent zawetował ustawę o prawie oświatowym. Rząd toczył jeszcze dyskusję na ten temat, ale ostatecznie zrezygnował z przesuwania egzaminów. Choć, jak mówi wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, zmiana byłaby dobra.
12: Byłoby to wygodniejsze. W tej chwili to jest tak, że prawie całe wakacje trwa rekrutacja.
11: Prezydent uznał, że propozycja nowego prawa oświatowego wprowadza za dużo chaosu. Do niektórych miejsc trzeba było stać w kolejce 2 albo 3 godziny. Za nami noc muzeów. W Poznaniu na przykład największym zainteresowaniem cieszyły się Centrum Szyfrów Enigma, Centrum Kultury Zamek i Muzeum Narodowe. Jak mówią odwiedzający, noc muzeów to doskonała okazja na poznanie nowych miejsc.
13: Bo zwykle wybieramy to, co nam się podoba, a w taki sposób możemy też dotknąć czegoś nowego.
14: Coś nowego odkryć, pozwiedzać, zobaczyć, odkryć miasto na nowo.
15: My mieszkamy w Poznaniu, to jednak tutaj nigdy nie byliśmy, więc stwierdziliśmy, że to jest dobra okazja.
11: W całej Polsce z nocy muzeów skorzystało wiele tysięcy zwiedzających. W Warszawie odbędą się dziś testy syren alarmowych w 5 lokalizacjach. Jak informuje Urząd Wojewódzki, w ciągu dnia uruchomiony zostanie krótki, 5-sekundowy sygnał techniczny. Testy zaplanowano m.in. na Saskiej Kępie, Bielanach, Bemowie i Białołęce. Służby podkreślają, że nie ma żadnego zagrożenia, a mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań. Rusza remont drogi do Morskiego Oka. Przez 3 tygodnie na tej trasie będą utrudnienia w ruchu. W tym tygodniu droga będzie zamknięta dla elektrycznych busów i konnych zaprzęgów, ale można będzie przejść piechotą. To się zmieni w kolejnym tygodniu od 25 maja, mówi tatrzański przewodnik Tomasz Zając.
16: Tu już będą większe utrudnienia, zamknięty będzie parking na Palenicy Białczańskiej, będzie zamknięta całkowicie, łącznie z pieszymi, droga na odcinku Łysa Polana, Wodogrzmoty Mickiewicza.
11: Remont drogi do Morskiego Oka ma się zakończyć 19 czerwca.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
17: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Robert Lewandowski po raz ostatni zagrał przed własną publicznością w koszulce FC Barcelony. Kibice przygotowali mu specjalną oprawę. Hansi Flick wystawił go w pierwszym składzie i powierzył opaskę kapitana. Po meczu wzruszony Lewandowski podziękował kibicom za 4 sezony w barwach Dumy Katalonii. Barca wygrała z Betisem 3-1, a Mistrzostwo Hiszpanii zapewniła sobie już tydzień temu. Alurod Warta Zawiercie po raz drugi z rzędu przegrała finał siatkarskiej Ligi Mistrzów. Polski zespół w decydującym meczu finałowego turnieju w Turynie przegrał, podobnie jak rok temu z Perugią. Tym razem jednak nie ugrał nawet seta.
0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
18: Remont i przebudowa zapory w Pilchowicach to ważne wydarzenie dla kierowców. Około 2 lat muszą korzystać z objazdu na drugą stronę. Można dostać się przez pokrzywnik. Droga jest częścią placu budowy i niestety nie ma innej możliwości. Musiała zostać wyłączona z ruchu. W czerwcu zbiornik będzie całkowicie opróżniony.

0: Pogoda w Jeleniej Górze.
1: Do 16 stopni dziś w Jeleniej Górze w ciągu dnia, w nocy do 6 sporo słońca nad regionem karkonoskim. Bez deszczu czas upłynie nam także w trakcie najbliższej nocy. Jutro za to, zdaniem synoptyków, może już przelotnie pokropić. Ciśnienie wahaniami nie powinno zbyt mocno wpływać na nasze samopoczucie. We wtorek na termometrach w Jeleniej Górze do 18 stopni. To w ciągu dnia, bo w nocy temperatura nie spadnie poniżej 8.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
2: Dzień dobry, po 7 pojawi się nasza nowa prowadząca Beata Kozidrak. No i sprawdzimy, czy o tej bladej porze gwiazdy to już cokolwiek mówią, a może nawet świecą.
3: Po 7 też 3 rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie, gdybyś spędził ten weekend na wypatrywaniu słońca. Tak jak my, to jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, śpiewa nam Elton John. 5 po 7.

0: gorące granie z chłodnej Szwecji. To była grupa Ace of Base. Szwedzi też świetnie grają w piłkę nożną, chcieliśmy przypomnieć.
1: Niestety.
0: To jest niestety, tak? To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Jest 11 minut po 7. Kochani, dołączyła do nas 2 tygodnie temu, czyli jest już prowadzącą z pierwszymi radiowymi doświadczeniami na koncie. No i okazało się, że ma też zadatki na niezłą gwiazdę. Tak. Niech się nasza koleżanka radiowa państwu słuchaczom kochanym przedstawi.
2: Tu Beata Kozidrak. Zapraszam na spotkanie z moimi największymi przebojami w Radiu Złote Przeboje.
0: Wow, wow, niezłe to było, nie? A naprawdę, naprawdę, daję sobie radę w radiu. No i z Beatą w maju spotykamy się codziennie o 12.30 i słuchamy opowieści o największych przebojach lat 80. i 90.
1: Tak, a są to przeboje bajmu i fantastyczne wspomnienia z tych dekad. Dzisiaj pojawi się problem stary jak świat, czyli dziecko swoje, a ojciec swoje. I że dziecko to ma mieć porządny zawód, a nie jakieś wygłupy na scenie, prawda? Niezły tak. początek. Zachęceni, no to posłuchajcie opowieści Beaty, która o tym napisała piosenkę nawet. Będzie Beata i będzie piosenka o 12.30 w Radiu Złote Przeboje. No a teraz, jak słyszymy, panie i panowie, Lady Mojo w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 12 po 7.

0: sam początek lat 90. Tak się pięknie wtedy komponowało, grało, śpiewało się pięknie, tańczyło, była melodia, był wdzięk, jakiś taki optymizm, szup, szup song, śpiewała Cher. Takie właśnie są złote przeboje z lat 80. i 90., a dzisiaj mamy to.
1: Spokojnie, spokojnie, u nas będzie Queen, czyli muza prawdziwa, już za kilka minut na nas możecie liczyć w wielu rzeczach, bo potem coś dla tych, którzy w weekend spali i bumelowali i w poniedziałek wiedzą tylko, że głowa boli. My będziemy mieli trzy rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie. Takie rzeczy tylko w Radiu Złote Przeboje. Bardzo polecamy.
2: Radio Złote Przeboje.

0: rewelacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.

0: Trzy rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie.
1: Każdy poniedziałek w Radiu Złote Przeboje mamy podsumowanie weekendu dla tych, którzy bumelowali i niczego nie słuchali.
2: W miniony weekend mocno trzymaliśmy kciuki za Alicję Szemplińską na Eurowizji. Ostatecznie zajęła 12 miejsce. Po raz pierwszy w historii konkurs wygrała Bułgaria. Reprezentowała ją piosenkarka Dara, która wykonała utwór Bangaranga.
3: Bangaranga to jest piosenka z kategorii shopi, pi, pi, pi, pi, pi, czyli nienawidzisz, a jednak nucisz.
4: Bangaranga, bangaranga, bangaranga.
2: To był wzruszający weekend także dla Roberta Lewandowskiego. Wczoraj wieczorem pożegnał się z kibicami Barcelony, bo po sezonie odchodzi z klubu. Lewandowski przez 4 lata zdobył z Barceloną 3 mistrzostwa Hiszpanii, strzelił 119 goli.
1: Tak, tak, został królem strzelców, ale nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie dodali, jaka szkoda, że nie pojedzie na mundial.
2: W miniony weekend tysiące Polaków postanowiło ruszyć na miasto. Za nami noc muzeów. Do wielu miejsc trzeba było stać w kolejce 2 albo nawet 3 godziny.
1: Ale warto było, bo jak już człowiek swoje odstał, to dostał w zamian prawdziwe skarby, no nie?
0: Trzy rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie.
3: No tak, może i kolejki były długie, ale przynajmniej pogoda była brzydka. A teraz optymizm w czystej postaci popłynie z naszego Muzeum Przebojów z lat 80. Jakie to było wtedy fajne granie. Sami posłuchajcie Rick Astley w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry w poniedziałkowy poranek za 28.08.

0: niczym paróweczki z keczupem o poranku. Idealny duet. Annie Lennox, Dave Stewart, duet Eurythmics w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Tak, zaczynamy ten poniedziałek za 28.
1: A już niebawem przeniesiemy się do naszych ukochanych lat 80., polskich lat 80., do czasów, w których bardziej popularna od parówek była tylko Mortadela. Lady Punk, kryzysowa narzeczona, pojawi się w Radiu Złote Przeboje. Polecamy.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup? Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Skoczysz do Carrefoura?
15: Jasne. Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
16: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bez przewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
18: W Szklarskiej Porębie poprawi się komfort jazdy i bezpieczeństwo na remontowanych ulicach. Mowa chociażby o krzyżówce Sudeckiej, Izerskiej czy Mickiewicza. To konkretne działania, które poprawią komfort, bezpieczeństwo i estetykę przestrzeni w kilku ważnych punktach miasta. Mogą występować zatem krótkie wyłączenia wybranych odcinków. Trzeba uważać.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Poniedziałek. Czuję się jak... Tak, dokończenie tego zdania to jakże trudne zadanie na ten dzisiejszy poniedziałkowy poranek, tak? No to kochani, jak się czujecie? 22, 4 czwórki i 3 zera.
2: W poniedziałek czuję się jak wtedy, kiedy mój szef nie podpisuje mi urlopu.
3: Czuję się jak nowonarodzona.
4: W poniedziałek czuję się jak zdyszany koń po westernie.
5: W poniedziałek czuję się jak zaschnięta ryba.
6: W poniedziałek czuję się jak Windows po aktualizacji.
7: Ja w poniedziałek czuję się jak Anakin Skywalker, kiedy stracił wszystkie kończyny.
8: Poniedziałek czuję się jak nasi politycy przed wyborami. Bardzo dużo obiecuję, ale bardzo mało robię.
9: O tak. A wy jak się czujecie w poniedziałek? Każdy może dokończyć zdanie. W poniedziałek czuję się jak? I tutaj trzy kropki pod numerem telefonu 2244 i 30. Za najbarwniejszą metaforę, porównanie przenośne wyślemy mocną poranną poniedziałkową kawę z prowadzącymi na pudełku. Poranek małpa złoteprzeboje.pl i telefon 2244 i 30.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Cyndi Lauper pokazuje właśnie, jak należy zaczynać nowy dzień, nowy tydzień na uśmiechu, rozśpiewana, tak właśnie. A my tuż przed ósmą zaglądamy do studia wiadomości.
1: Nowa nadzieja w walce z chorobami odkleszczowymi. Szczepionka przeciw boreliozie może pojawić się już w przyszłym roku. Więcej o tym będzie w najbliższych wiadomościach o ósmej.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
8: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Reklama.
12: Mamy godzinę 8, a w kalendarzu jest 18 maja i to jest poniedziałek. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
13: Przełom w walce z boreliozą. Szczepionka może być dostępna za rok. Dziś matura z historii i języka francuskiego. Barcelona żegna Lewandowskiego. Szpaler, łzy i brawa kibiców. W ciągu roku ma być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie. Tak twierdzi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zakończyły się już badania kliniczne.
14: Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
13: W pracach nad szczepionką brali udział także polscy naukowcy. Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka przeciw temu jest dostępna. Maturzyści już za godzinę przystąpią do pisemnego egzaminu z historii. Po południu zaplanowano egzaminy z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. Egzaminy te nie są obowiązkowe. Przystępują do nich tylko ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką chęć. Setki placówek, tysiące odwiedzających. Tak minęła w całym kraju 22. Noc Muzeów. Swoje drzwi dla odwiedzających otworzyły muzea, ośrodki kultury, galerie i instytucje publiczne, w tym Sejm i Kancelaria Premiera.
15: Wybraliśmy Belweder, ale tam jeszcze gorzej się dostać.
16: A Kancelaria Premiera, bo?
15: Interesujemy się polityką.
16: Macie nadzieję, że zajrzycie i do gabinetu samego premiera w czasie wycieczki?
15: Byłoby super. Jestem ciekawa, jak tam wszystko wygląda.
17: Na co dzień pracuje tutaj pan premier. Swoje gabinety mają także wicepremierzy.
13: Były też wydarzenia nietypowe. Filmoteka Narodowa zaproponowała noc pod hasłem Przewijamy wstecz 90'sy w Polsce. Rozegrał w Barcelonie tylko 4 sezony, ale został pożegnany jak klubowa legenda. Robert Lewandowski po raz ostatni wystąpił wczoraj przed własną publicznością w barwach dumy Katalonii. Była specjalna oprawa, były łzy radości i wzruszająca przemowa.
3: To dla mnie poruszający moment. Od pierwszego dnia czułem się tutaj jak w domu. Nigdy nie zapomnę, jak śpiewaliście moje nazwisko. To był wielki zaszczyt grać dla tego klubu. Jestem dumny z tego, co tutaj zrobiłem i co zrobiliśmy razem.
13: A zrobił sporo, bo Barca w ciągu tych 4 lat wywalczyła 3 mistrzowskie tytuły. Lewandowski opuścił stadion idąc szpalerem utworzonym przez kolegów i pracowników klubu i odszedł jako klubowa legenda.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Złote Przeboje w drodze.
1: Jeleniogórscy policjanci wraz z nadejściem wiosny apelują o ostrożną jazdę i zwracanie uwagi na rowerzystów, a 3 czerwca nowe przepisy wchodzą w życie. Dzieci i młodzież do 16 roku życia będą zobowiązane do używania kasków w trakcie jazdy na rowerze. Pieszym mundurowi natomiast przypominają o noszeniu odblasków.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Pogoda w Jeleniej Górze.
2: Chociaż od samego rana chmur nad regionem karkonoskim, jak i samą Jelenią Górą nie brakuje, to później synoptycy prognozują przejaśnienia. Do wieczora nie ma w planach deszczu. Podobnie w trakcie najbliższej nocy. Dziś nie więcej niż 16 stopni pokazywać będą termometry w Jeleniej Górze w ciągu dnia, bo w nocy do plus 6. Ciśnienie utrzymuje się na stałym poziomie, wahaniami nie powinno wpływać na samopoczucie. Jutro 18 stopni.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, po ósmej wyjaśnimy w naszym porannym programie, co to takiego kotwica kebabowa.
2: O matko jedyna, po ósmej też wyślemy komuś z porannych słuchaczy złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. Dzień dobry, mówimy w poniedziałek i obiecujemy, że razem damy mu radę.
1: O tak.
2: Gimme, to jest Abba, jest 5 minut po ósmej.

0: Sam Levin, ten pewniaczek, przystojniaczek z grupy Maroon 5, ma już 47 lat. To odnotowujemy z niejaką satysfakcją. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, jest 11 minut po godzinie 8. A teraz uwaga, uwaga, takie pytanie mamy. Czy jak jesteście w restauracji albo w pizzerii, to zawsze zamawiacie to samo?
1: No.
0: Jeśli tak, no, to my wiemy, dlaczego tak robimy.
2: Osoby, które zawsze jedzą to samo w restauracji, to jak stwierdzili naukowcy, szukają poczucia bezpieczeństwa i unikają rozczarowań. Mm-hmm. Jest to tak zwana kotwica emocjonalna.
3: To by się zgadzało. Ja na przykład po nocnych melanżach weekendowych zawsze rzucam kotwicę w moim ulubionym kebabie tym samym. Czy ja powiedziałem melanż? Miałem na myśli oczywiście noc muzeów. Noc muzeów.
0: Noc muzeów.
3: Noc muzeów. Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Słuchamy teraz głosu Tiny Turner. 12 po 8.

0: Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, Michael Jackson śpiewa Beat It z początku lat 80. Tak się wtedy komponowało, tak się grało, tak się śpiewało, tak się tańczyło. Była melodia, był rytm, a dzisiaj mamy to. W ogóle to już wiemy, dlaczego Bułgaria wygrała Eurowizję. No. Głosowali, słuchajcie, z całego świata wszyscy miłośnicy Rabarbaru. A sezon na Rabarbar już się zaczął.
1: Tak jest. Miód, malina, normalnie. Kochani, my obiecujemy w Radiu Złote Przeboje melodię prawdziwą. Sounds like a melody. Alfa Bill już za kilka minut. A później wiążemy kawę naszego brandnego programu za najbardziej sugestywne i emocjonalne dokończenie zdania. W poniedziałek czuję się jak? Dzwońcie pod numer 224430. Czekamy.
2: Autopromocja.
3: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
4: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
5: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
4: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
3: Bądź z nami, słyszymy się już dziś.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Marian, A więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert taniej
10: masz. Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
20: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
20: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
20: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: Reklama.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy temat, mamy poniedziałek, a w poniedziałek czuję się jak? Dokończenie tego zdania to było zadanie na dzisiejszy poranek, no i czas podsumować wasze poniedziałkowe uczucia.
2: Ja w poniedziałek czuję się jak Wi-Fi w windzie. Niby działam, ale bardzo niestabilnie.
3: W poniedziałek się czuję jak ryba w wodzie.
4: W poniedziałek czuję się jak obiekt muzealny. Wyglądam dobrze, ale nie dotykać, bo włączy się alarm.
5: W poniedziałek czuję się jak MacGyver w próżni.
6: W poniedziałek czuję się jak sałatka po świętach wielkanocnych.
7: Czuję się jak Polska na Mundialu lub Euro. Wierzę, że tym razem będzie lepiej, a wychodzi jak zawsze.
8: W poniedziałek czuję się jak telefon na 1% baterii bez ładowarki.
9: W poniedziałek czuję się jak nasi politycy przed wyborami. Bardzo dużo obiecuję, ale bardzo mało robię.
1: W poniedziałek czujemy, że mocną kawę poranną z nami na pudełku wyślemy właśnie za ten ostatni telefon, co?
10: I to jest kawa wyborcza dla słuchacza, który wybrał Radio Złote Przeboje.
1: Tak, wręczamy i dziękujemy za wszystkie poranne poniedziałkowe głosy, jakże emocjonalne, a jutro z okazji Dnia Lekarza Rodzinnego wybierzemy najlepszy dowcip z cyklu. Uwaga, przychodzi baba do lekarza.

0: Jak ultra okazję do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just a Line za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
5: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
4: Są sprawdzone przepisy
5: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
4: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
5: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
6: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dilera Husqvarna.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
9: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
11: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem.

0: Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Reklama.
8: Złote przeboje w drodze.
9: Roboty budowlane przy Szkolnej w Piechowicach między budynkami 9 a 13 to utrudnienia, o których warto pamiętać, i to nie tylko o poranku. Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu istniejącej zabudowy, mają na celu poprawę infrastruktury i estetyki tej części osiedla. Urzędnicy proszą o wyrozumiałość. Finał prac we wrześniu.
8: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: of rock and roll. To jest najważniejsza fraza do zapamiętania z tego przeboju. Resztę można nucić na baby. I love rock and roll. Zagraliśmy w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. W poniedziałkowy już nie poranek, bo już poniedziałek prawie rozkręcony za 9:09. A teraz mamy dla was prawdziwą sensację przyrodniczą. Ta wiadomość to normalnie złoto.
1: Okazało się, że wulkan Erebus na Antarktydzie wyrzuca z siebie nie tylko gazy, ale też mikroskopijne cząsteczki złota. Codziennie do atmosfery trafiają chmury kruszcu warte 6 000 dolarów.
2: Ja.
1: No i teraz powstaje pytanie, czy na Antarktydzie wybuchnie gorączka złota?
2: Ja tutaj pragnę ostudzić emocje. W Krakowie nie takie cuda latają w powietrzu i jakoś nikogo to nie rusza. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, a teraz zespół Big Mountain, czyli muzyczne złoto w czystej postaci.

0: Sun, Rabba DBD w wykonaniu Big Mountain w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, a my szybko teraz zaglądamy do studia wiadomości.
1: Niespokojna pogoda dzisiaj, są ostrzeżenia przed burzami. O tym, gdzie zagrzmi, powiem już za chwilę w wiadomościach o 9:00. Posłuchajcie.
2: Autopromocja.
3: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Jak tak, to Allegro.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na kolejne polsko-niemieckie spotkanie networkingowe dla wszystkich pasjonatów edukacji i inicjatyw STEM, nauki, technologii, inżynierii i matematyki. Spotkanie odbędzie się 19 maja w Zagrodzie Kołodzieja w Zgorzelcu. Rejestracja na www.port.łukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2020.
14: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solentmar 25% taniej przy zakupie dwóch, a desery mleczne Solentmar już od 4,99.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Reklama.
19: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: Na zegarach mamy godzinę 9:00, w kalendarzu 18 maja i to jest poniedziałek, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Baranicka.
1: kilka województw z ostrzeżeniami przed burzami są najnowsze prognozy. W tym tygodniu seria ważnych polsko-amerykańskich konsultacji. Dentysta na NFZ. Będą ograniczenia. Przed nami kolejny dzień z burzami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał nowe ostrzeżenia. Dotyczą województw kujawsko-pomorskiego, w szczególności wschodniej i południowej części regionu, a także podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Alerty obowiązują od godziny 14 do 21. Nowy tydzień przyniesie ważne spotkania i rozmowy polskich polityków i wojskowych z ich amerykańskimi odpowiednikami. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz w środę spotka się z najwyższym rangą oficerem amerykańskiej armii, generałem Danem Kane'em. Spotkanie odbędzie się w czasie dyskusji dotyczących obecności wojsk USA w Europie. A jutro szef sztabu generalnego, generał Wiesław Kukuła, ma rozmawiać z dowódcą sił amerykańskich w Europie. Z kolei do Stanów Zjednoczonych wylecą wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. NFZ ogranicza pakiety stomatologiczne. Chodzi m.in. o lakierowanie i usuwanie kamienia. Oznacza to, że od teraz za pełną higienizację jamy ustnej pacjent będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni, ostrzegają stomatolodzy. Jak komentuje rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski, zmierzamy do pełnej prywatyzacji stomatologii.
20: Liczba spada gabinetów, które mają świadczenia z NFZ-em. Spada dostępność dla pacjentów. A pamiętajmy, zdrowie jamy ustnej to jest mniejsze ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, to jest mniejsze ryzyko nowotworów. To naprawdę takie powiedzenie, że zdrowie zaczyna się w jamie ustnej, nie jest na wyrost. Pacjent przed chemioterapią czy radioterapią głowy i szyi musi mieć wyleczone wszystkie zęby. Może go to nawet zabić.
1: NFZ tłumaczy, że to jedynie doprecyzowanie istniejących już przepisów. Chodzi o zmianę wyceny świadczeń. Pacjent będzie miał dostęp do darmowej profilaktyki. Dziś poznamy ceny maksymalne paliw na jutro, a na razie za tankowanie płacimy tyle samo co w weekend, czyli za benzynę 95 nie płacimy więcej niż 6,37 zł, a za olej napędowy 6,82 zł za litr.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
21: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
3: Sport w 30 sekund.
22: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Opaska kapitana, owacja kibiców, łzy w oczach przy zejściu z boiska, a na koniec wzruszająca przemowa za środka murawy w towarzystwie żony i córek. Robert Lewandowski w pięknym stylu pożegnał się z kibicami FC Barcelony po swoim ostatnim meczu na Camp Nou. Polscy piłkarze ręczni zagrają na Mistrzostwach Świata. W decydującym awansie dwóch meczu biało-czerwoni pokonali Austrię. Najpierw jedną bramką wygrali na wyjeździe, a wczoraj po niezwykle emocjonującym meczu zremisowali w Olsztynie 30-30. Bramkę na wagę awansu kilka sekund przed końcem całą syreną rzucił Michał Daszek. Mistrzostwa Świata odbędą się w styczniu w Niemczech.
21: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
3: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Pogoda.
1: Przed nami kilka deszczowych dni. Być dziś może padać w całej Polsce, w wielu miejscach też zagrzmi, ale będzie się też i przejaśniać. Na termometrach od 12 stopni w Gdańsku, 13 w Poznaniu, 15 we Wrocławiu, do 20 w Warszawie i Lublinie.
3: Radio Złote Przeboje, 106,2 FM. Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
23: Najważniejsze, że zimna Zośka już za nami, ale czy aby na pewno. Zmieniamy temat. Czy ktoś ma ochotę na 1500-1900 złotych polskich wypłacimy pieniądze w konkursie, którego finał już niedługo o 9.30?
0: Macie ochotę zarobić nawet 1500 złotych w kilka chwil, to zgłaszajcie się do zabawy na stronie złoteprzeboje.pl, a my już teraz zdradzimy, że główną bohaterką konkursu będzie nasza gwiazda, Beata Kozidrak. 4 minuty po 9, a zagra nam i zaśpiewa Hadaway.

0: Lublinie, w Lublinie i bratanki w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, czyli folkowo-popowo-rockowe granie na drugie śniadanie, gdyż każda dobra kanapka powinna mieć trzy składniki, w tym jeden chrupiący na wokalu, Halina Lenkowa oczywiście. Mamy nadzieję, że smakowało, na pewno bardziej niż to z Wiednia.
1: Słuchajcie, ja mam propozycję. Wróćmy do tego Lublina, dobra? Wróćmy do tego Lublina, jednak tym bardziej, że tam bywała nasza majowa gwiazda, czyli Beata Kozidrak, i to jej i zespołu Baim będą dotyczyły pytania w konkursie 1500-1900. Musimy sobie poradzić z tym poniedziałkiem,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, tak.
1: I za 20 minut będzie kasa do wygrania. Zgłaszajcie się na złoteprzeboje.pl. No a teraz jak to w poniedziałek będziemy, no cienko będziemy śpiewali, panowie z Bee Gees. Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, 12 minut po 9.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Reklama. Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Ingot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
7: Reklama. W końcu bo...

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

0: 1500-100-900.
1: W tej zabawie porannej do zgarnięcia jest codziennie 1500 zł. Wystarczy poprawnie odpowiedzieć na 5 pytań. I w tym tygodniu pytania dotyczą naszej gwiazdy i nowej prowadzącej jednocześnie, czyli Beaty Kozidrak. A o kasę powalczy słuchaczka Anna z Kamiennej Góry. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
3: Aniu, kilka regulaminowych takich wiadomości, żeby było wszystko jasne absolutnie. Płacimy po 100 za każdą poprawną odpowiedź, to pewnie wiesz. Ale
2: tak.
3: Po 5 poprawnej nagroda rośnie do 1500 zł i za to naprawdę trzymamy kciuki. Uprzedzamy jednak, że gramy do pierwszego błędu i masz 5 sekund na udzielenie każdej odpowiedzi. Czy jesteś gotowa?
2: Tak, jestem.
1: No to łyczek wody, łyczek kawy, trzy oddechy głębokie i zaczynamy. Uwaga, pytanie numer jeden. Jak brzmi panieńskie nazwisko Beaty Kozidrak?
2: Pietra.
1: Właśnie jest odwrotnie.
3: Właśnie jest odwrotnie. Panieńskie nazwisko Beaty Kozidrak brzmi Kozidrak. I nastała taka cisza,
1: ale się będą
3: kręcić, no jak, no dlaczego?
2: Bez komentarza.
1: Czyli tak, mamy tak, w zabawie 1500-100-900, Ania wygrywa bardzo ładny, fioletowy kubek Radia Złote Przeboje, brawo! Tak.
3: Brawo.
2: Dziękuję.
3: Dla ciebie! Mimo wszystko niech kawusia w kubeczku smakuje fantastycznie, a jutro rano znów zagracie o kasę. Trzymamy kciuki, żeby się udało. Gdybyście chcieli się z nami pobawić, no to zgłaszajcie się na stronie złoteprzeboje.pl i nie zapomnijcie, że spotkanie z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje już dzisiaj o 12.30.
0: 1500-100-900.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Herbaty przyjrzymy się różnym rodzajom herbat.
1: Powiemy, jak prawidłowo przygotować ulubiony napar.
0: I sprawdzimy, które herbaty będą najlepsze na lato.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: O, cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na kolejne polsko-niemieckie spotkanie networkingowe dla wszystkich pasjonatów edukacji i inicjatyw STEM, nauki, technologii, inżynierii i matematyki. Spotkanie odbędzie się 19 maja w Zagrodzie Kołodzieja w Zgorzelcu. Rejestracja na www.port.łukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
12: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem.

0: Aldi. Wybieram jakość, uwielbiam super ceny.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
7: Mercedes-Benz Grupa Wrubel, Jelenia Góra, telefon 777 100 100.

0: kaptury na przyłbicach, ręce złożone do modlitwy, to oni, właśnie Enigma zagrała w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Dawno nie słyszeliśmy tego przeboju, bardzo tak medytacyjnie, refleksyjnie nas nastraja, a tu trzeba już kończyć poniedziałkowy poranny program, za który dziękujemy.
1: Iwona Barańska.
2: Dziękuję
1: Tomek
2: bardzo.
1: Florkiewicz. Dziękuję. Piotr Jakin. Piotr Jaworski. Jesteśmy z wami, będziemy z wami jutro od 6 rano, a teraz Gosia Kościelniak, ale o 12.30 dołączy jeszcze jedna prowadząca.
2: No właśnie.
1: Nie mylę się.
2: I też Piotruś Jaworski też całkiem nie zniknie,
1: tak,
2: bo jeszcze o 12 też będzie, bo to on właśnie z tą naszą prowadzącą tajemniczą dla niektórych, a dla niektórych już kompletnie nie, będzie rozmawiał o 12.30, a będzie z nami Beata Kozidrak, więc już teraz zapraszamy, bo ona opowiada najpiękniej i najlepiej o swoich wielkich przybojach. Posłuchajcie, zostańcie z nami.

0: I ten wspaniały saksofon na koniec tego wielkiego przeboju Sting, Englishman in New York, tuż przed godziną 10:00, za 5 minut będzie dokładnie 10:00 i najważniejsze wiadomości z naszego miasta poniedziałkowo w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Reklama.
0: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
9: Poniedziałkowy przedpołudnie zbliża się 10. Zapraszamy na najnowsze, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Wiadomości z Jeleniej Góry.
11: Grzegorz Pałka, zapraszam. Ponad 700 tysięcy mieszkańców Dolnego Śląska dostało dodatkowe wypłaty z ZUS-u. Tegoroczne trzynastki wyniosły w sumie 1,3 mld zł, mówi Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka prasowa zakładu.
12: Każdy, kto trzynastkę od nas dostał, dostanie też od nas list, w którym informujemy o tym, w jakiej wysokości została ona przyznana. Jest tam jeszcze druga informacja o waloryzacji.
11: Oddział ZUS-u w Wałbrzychu, pod który podlega inspektorat w Jeleniej Górze, 267 tysiącom osób wypłacił kwotę ponad 526 milionów złotych. Karkonoski Park Narodowy wykupił stawy podgórzyńskie. To najstarszy sudecki kompleks stawów hodowlanych. Było to możliwe dzięki darowiźnie przekraczającej 29 milionów złotych, przekazanej do budżetu państwa przez Fundację Drzewo i Jutro. Nowy garaż wraz z zapleczem socjalno-sanitarno-bytowym został przekazany na potrzeby jednostki ochotniczej straży pożarnej w Jeleniej Górze. Znacząco poprawi to warunki codziennej służby strażaków.
10: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Jeleniej Górze.
11: Maksymalnie 16 stopni zobaczymy dziś na termometrach w Jeleniej Górze w najcieplejszej części dnia. W nocy temperatura nie spadnie poniżej 6. Warunki meteo w regionie karkonoskim zmienne. Najwięcej przejaśnień dopiero po południu, a do wieczora nie ma w planach deszczu. Podobnie w trakcie najbliższej nocy. Ciśnienie utrzymuje się na stałym poziomie. Wahaniami nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Jutro więcej chmur nad Jelenią Górą, takich deszczowych, popada i zagrzmi.
10: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
9: Poranek już za nami. Mam nadzieję, że spędziliście go z Radiem Złote Przeboje, bo było wesoło. No to teraz wchodzimy sobie w poniedziałkowe przedpołudnie, 10:02. Gosia Kościelniak, dzień dobry. Zapraszam. Będzie oczywiście mnóstwo największych przebojów lat 80. i 90. O 12:30 spotkanie z Beatą Kozidrak, a wcześniej porozmawiamy sobie w naszym cyklu.
13: Radio Złote Przeboje.
9: Cyklu Robota nie zając.

0: Radio Złote Przeboje, 106 i 2 FM.
1: Złote Przeboje.
2: Yes. Come on. Hey Martinez, you ready girl?

0: 9 minut po godzinie 10. Tak sobie pomyślałam, że gdybyśmy mieli opisać swoją pracę tytułem przeboju z lat 80. albo 90., to który to byłby tytuł? Bo w moim przypadku, jak grzebię sobie w duszy i myślę, co by to było, to pewnie show must go on, bo przedstawienie musi trwać w radiu, bez względu na wszystko, czy masz lepszy, czy gorszy dzień, czy deszcz jest, czy upał, czy boli ręka, czy też katar, czy się świetnie czujesz, show must go on, przedstawienie trwa. Czyli to by był chyba najlepszy opis mojej pracy. A jak jest u was, gdybyście mieli opisać swoją pracę tytułem przeboju z lat 80. albo 90. 2244 i 3 0. Za najciekawszą odpowiedź oddam w tym tygodniu z radością torby na zakupy z logo Radia Złote Przeboje, lnianą i pojemną. A jak nie chcecie dzwonić i wolicie mailem, to można. Robota @złoteprzeboje.pl.
1: Robota nie zając.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już dziś, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
8: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
7: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
0: Reklama.

Radio Złote Przeboje przed nami. Whitney Houston z okazji odbywających się Igrzysk Olimpijskich w Seulu wraz z kilkoma innymi gwiazdami nagrała specjalny singiel promujący to fantastyczne wydarzenie. W przedsięwzięciu udział wzięli też inni artyści, na przykład kultowa grupa Bee Gees, Eric Carmen, Taylor Dane. Okolicznościowy album pod tytułem 1988 Summer Olympics Album One Moment in Time wyprodukowany został we współpracy ze stacją sportową. Wydawnictwo zawierało m.in. tę wielką, sentymentalną balladę Jeden moment w czasie, One Moment in Time, zaśpiewaną oczywiście przed Whitney Houston. To pieśń na cześć wiary w siebie, wbrew wszelkim przeciwnościom losu. Natomiast jej sercem są wersy: jedna chwila w czasie, kiedy ścigam się z przeznaczeniem, a potem w tym jednym, jedynym momencie poczuję wieczność. No te słowa idealnie oddają podniosłą atmosferę bardzo ważnej imprezy sportowej. Posłuchajmy i powzruszajmy się jeszcze raz w Radiu Złote Przeboje.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy pomidory na gałązce na wagę 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją borówki amerykańskie 9,75 za opakowanie 300 gramów. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Castorama.
4: Teoria
2: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na kolejne polsko-niemieckie spotkanie networkingowe dla wszystkich pasjonatów edukacji i inicjatyw STEM, nauki, technologii, inżynierii i matematyki. Spotkanie odbędzie się 19 maja w Zagrodzie Kołodzieja w Zgorzelcu. Rejestracja na www.port.łukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
9: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam, spółka z o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90. Reklama.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Światło nosisz je w sobie. Pozwól mi choć raz

0: Robota nie zając.
1: Gdybyście mieli opisać swoją pracę tytułem przeboju z lat 80. albo 90., który to byłby tytuł? Dzwonicie.
2: Takim hiciorem chyba największym, który dobrze opisuje, szczególnie w poniedziałki moje życie, to ONI, kiedy powiem sobie dość.
3: Z moim zawodem kojarzy mi się piosenka zespołu Mysłowic, Sprzedawcy Marzeń. Bo to polski klasyk nawiązujący do pracy w handlu, idealny dla sprzedawców, którzy utożsamiają się z oferowaniem klientom nie tylko produktów, ale i lepszej wizji rzeczywistości.
2: Myślę, że znowu w życiu mi nie wyszło wódki suflera.
1: O, widzę, że nie ma optymizmu na razie w poniedziałkowe przedpołudnie. 2244 i 3-0. Gdybyście mieli opisać swoją pracę tytułem przeboju z lat 80. albo 90., który to byłby tytuł? Na razie wchodzą same polskie, bardzo jestem z tego dumna. Można też pisać robota@złoteprzeboje.pl. Czekam do 12. Za najciekawszą odpowiedź oddam z radością torbę na zakupy z logo Radia Złote Przeboje lnianą. Można już ją zobaczyć na naszym Instagramie. 2244 i 3-0.
0: Robota nie zając.

0: Wspaniały, miękki, ciepły głos Shade o tej porze. To duża poniedziałkowa przyjemność. Za 5 minut będzie 11 najważniejszej wiadomości w Radiu Złote Przyboje z naszego miasta i naszej okolicy. Zostańcie z nami, posłuchajcie, sprawdzimy prognozę pogody. Potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90.
1: To jest Radio Złote Przyboje.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
3: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
4: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80.
3: i 90.
5: I do dziś są kochane.
3: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
2: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
7: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
8: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: A co tam w Carrefourze?
14: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
17: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
1: Reklama.
18: Już prawie 11. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje w poniedziałkowe przedpołudnie.
2: Wiadomości z Jeleniej Góry.
19: Grzegorz Pałka, zapraszam. Na początek apel jeleniogórskich policjantów do użytkowników elektrycznych hulajnóg. To coraz popularniejszy środek transportu, który także wymaga przestrzegania przepisów, mówi podinspektor Edyta Bagrowska.
20: Nieodpowiedzialna jazda, brak koncentracji czy lekceważenie obowiązujących zasad mogą doprowadzić do poważnych wypadków i tragedii na drodze. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo zależy od odpowiedzialności każdego uczestnika ruchu. Chwila nieuwagi lub brawury może doprowadzić do tragedii.
19: Ostatnio mundrowiu karali mandatem 24-latka, który jechał drogą wojewódzką między Jelenią Górą a Dziwiszowem. A dziś początek rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W Jeleniej Górze obowiązuje wyłącznie nabór w formie elektronicznej. Uczniowie mają czas do 22 czerwca do 15. W Jeleniej mamy 4 licea, 7 techników i 2 szkoły branżowe. Elektrośmieci, zużyte baterie, drobne odpady problemowe albo rzeczy, których nie można wyrzucić do zwykłego kosza. Zbierać będzie mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Najbliższy przystanek już w czwartek przy szkole podstawowej nr 6 w Jeleniej Górze.
2: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Jeleniej Górze.
19: Do 16 stopni w ciągu dnia i do 6 w nocy to temperatura, jaką dziś prognozują synoptycy dla regionu karkonoskiego i samej Jeleniej Góry. Najwięcej przejaśnień w drugiej części dnia. Do wieczora bez deszczu, podobnie w nocy, ale jutro nad okolicą zbiorą się deszczowe chmury, popada. Możliwe też, że zagrzmi. Na termometrach wtedy maksymalnie 18 stopni, to w dzień, bo w nocy do plus 8.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
18: Zaczynamy kolejną godzinę poniedziałkowego przedpołudnia w Radiu Złote Przeboje, prawie 2 minuty po godzinie 11. Dzień dobry, Gosia Kościelniak, a teraz Fancy Flames of Love.

Clapton jest Bogiem. Takie napisy pojawiały się w latach 60. na londyńskich murach. Wiele ich było. Pierwszy z napisów zaobserwowano w 1965 roku przy Avon Road. Wkrótce wyznanie Clapton jest Bogiem zaczęło się pojawiać też w pozostałych dzielnicach Londynu. Na murach, na płotach, w stacjach metra. Wiele lat później Eric Clapton zastanawiał się, czy to przypadkiem nie menadżer grupy, w której wtedy grał młody Clapton, 20-letni, namalował pierwsze graffiti. Pytanie potem się pojawiło, kto był lepszym gitarzystą, Eric Clapton czy Jimi Hendrix? I do dziś wzbudza ono emocje fanów obu wielkich muzyków. Radio Złote Przeboje, Eric Clapton.

0: Myślisz Modivo Club Gold?
1: Nie, a warto?
0: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super, no to jak dołączyć?
0: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na kolejne polsko-niemieckie spotkanie networkingowe dla wszystkich pasjonatów edukacji i inicjatyw STEM, nauki, technologii, inżynierii i matematyki. Spotkanie odbędzie się 19 maja w Zagrodzie Kołodzieja w Zgorzelcu. Rejestracja na www.port.łukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vw.dostawcze.pl.

0: robota, nie zając.
1: Radio Złote Przeboje i nasze wspólne poniedziałkowe przedpołudnie. Robota, nie zając. Spokojnie, można na chwileczkę zadzwonić do Radia Złote Przeboje i robicie to, żeby podzielić się takim przemyśleniem, który tytuł piosenki Wielkiego Przeboju lat 80. lub 90. opisuje waszą pracę.
2: Cześć, dzień dobry. Gdybym miała polskim przebojem opisać swoją pracę, to byłby to utwór zespołu Lady Punk Zamki na Piasku, bo tak w istocie to wygląda.
3: Jestem murarzem, więc który przebój najbardziej mógłby mi się kojarzyć z moim zawodem? Another Brick in the Wall. Nie może być inaczej. Pozdrawiam.
4: Cześć, to Piotrek. Mój tytuł piosenki Red Red Wine, który pasuje do mojej pracy, gdyż jestem winiarzem. Pa, pozdro.
5: Moją pracę określiła piosenka Republiki Telefony, Telefony, ponieważ pracuję w rejestracji.
1: To bardzo interesujące. Zobaczcie, ile tytułów może opisać idealnie to, jak się czujemy w pracy albo to, czym się zajmujemy. Przypominam, że ja swoją opisałabym akurat wielkim przebojem grupy Queen. Show must go on. Przedstawienie musi trwać. W radiu tak właśnie to odczuwam. Jak jest u was? Gdybyście mieli opisać swoją pracę tytułem przeboju z lat 80. lub 90., który to byłby tytuł? 2244 i 30. Do 12 czekam na wasze odpowiedzi, a potem naszą lnianą, bardzo pojemną torbę na zakupy na przykład chętnie oddam za najciekawszą odpowiedź. Możecie zobaczyć, jak ja pakuję do tej torby przeróżne rzeczy na naszym Instagramie Radia Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
6: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
15: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl. To się opłaca.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiezycie.pl.

Już mamy 18 dzień maja, no a od początku maja, już kolejny tydzień, jest z nami w Radiu Złote Przeboje gwiazda Beata Kozidrak, która ma swój autorski muzyczny program u nas w radiu w każdą niedzielę od 12 do 14, ale nie tylko, bo codziennie opowiada w rozmowie z Piotrem Jaworskim o swoich przebojach, o swoim życiu, o nietypowych wydarzeniach, śmiejemy się często razem serdecznie, których to próżno szukać gdzie indziej tych opowieści, a Beata się z nami dzieli. A o czym dzisiaj usłyszymy od 12:30? Wracamy do cudownych lat 80. i 90., do jej przebojów, które wiążą się z tak wieloma naszymi wspomnieniami, więc już niedługo usłyszymy kolejne.

0: Hates Jazz i fantastyczna melodia tego wielkiego przeboju z 87 roku. Bo to jest Radio Złote Przeboje. Za 3 minuty będzie południe i najważniejsze wiadomości. Zapraszamy.
1: Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
4: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
5: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Jelenia Góra. Telefon 777-100-100.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Reklama. Zapraszamy na najnowsze wiadomości Radia Złote Przyboje w poniedziałkowe południe.
10: Wiadomości z Jeleniej Góry.
11: Grzegorz Pałka, zapraszam. W Jeleniej Górze odbyło się wyjątkowe wydarzenie. Moda na recykling. Uczniowie ze szkół podstawowych pokazali, że ekologia i kreatywność świetnie idą w parze. O szczegółach opowie Agnieszka Pędzik.
12: Pod okiem profesjonalnego projektanta mody dzieci tworzyły niezwykłe kreacje z materiałów przeznaczonych do recyklingu. Powstały stroje, które udowadniają, że drugie życie odpadów może być naprawdę efektowne. Uczestnicy poznawali też zasady prawidłowej segregacji, szczególnie w zakresie odpadów opakowaniowych i elektroodpadów.
11: To ważna wiedza, która pomaga dbać o środowisko każdego dnia. Na szlaku Jelonka pojawił się nowy mieszkaniec Chrobruś. Zamieszkał przy szkole podstawowej numer 2. To już prawie 30 jelonków rozsianych po całym mieście. Każdy z nich ma swój wyjątkowy charakter i historię. Jeleniogórscy urzędnicy zachęcają do spacerów ich szlakiem. A w Karpaczu działalność rozpoczęła Gminna Rada Seniorów. Została wyłoniona zgodnie z przyjętym statutem po otwartym naborze kandydatów ogłoszonym przez burmistrza. Pod koniec maja rozpoczną się pierwsze rozmowy dotyczące kierunków działań i pomysłów na aktywizację.
10: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Jeleniej Górze.
11: Bez deszczu upłynie nam czas do wieczora w regionie karkonoskim, jak i w samej Jeleniej Górze. Nie powinno padać też w nocy, ale jutro nad okolicą zbiorą się deszczowe chmury. Możliwe też, że zagrzmi. Dziś w Jeleniej Górze w najcieplejszej części dnia do 16 stopni. W nocy natomiast temperatura nie spadnie poniżej 6. Ciśnienie wahaniami nie powinno mocno wpływać na nasze samopoczucie, a jutro 18 stopni w Jeleniej Górze.
10: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
9: Prawie 2 minuty po południu. 18 maja, poniedziałek i witamy w popołudniu na poniedziałkowym Radiu Złote Przeboje. Gosia Kościelniak, teraz No Mercy, rok 96, to największe przeboje lat 80. i 90. Za kilka minut podsumujemy sobie nasze dzisiejsze rozmowy z cyklu Robota nie zając.

0: Robota, nie zając.
1: A gdybyśmy mieli opisać swoją pracę tytułem przeboju z lat 80. albo 90., który to byłby tytuł? Dzwoniliście?
2: Moją pracę można określić jednym słowem Highway to Hell.
3: Z jaką piosenką z lat 90. kojarzy się mój zakład pracy? Wydaje mi się, że najlepszym określeniem byłby tytuł piosenki zespołu Lady Punk, Fabryka Małp.
4: Jestem hydraulikiem i to by był za ostatni grosz zespołu Budka Suflera.
5: Zajmuję się głównie myciem podów w korytarzach biurowych oraz podów w halach produkcyjnych i naszą ulubioną piosenką, którą zawsze śpiewamy podczas mycia, a która doskonale opisuje naszą pracę, jest utwór pod tytułem Mój jestem kawałek podłogi.
1: To sobie wyobrażam, kilka osób myjących podłogę z pieśnią na ustach. Mój jest ten kawałek podłogi. Fantastyczne. I pomaga Radio Złote Przeboje. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie wasze telefony dzisiaj i maile. No i dla ciebie, wokalisto, który śpiewasz przebój Mr. Zub, mój jest ten kawałek podłogi. Dzisiaj wyróżnienie w postaci naszej lnianej torby Radio Złote Przeboje na pamiątkę tego dnia, tego poniedziałku właśnie, 18 dnia maja. A już za 20 minut będzie w Radiu Złote Przeboje rozmowa z Beatą Kozidrak. Rozmowa na dziś.
0: Robota, nie zając.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
13: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
15: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Jelenia Góra. Telefon 777 100 100.
16: Jeszcze nie śpisz?
17: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
16: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
17: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
18: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Castorama.
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
19: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

0: No i właśnie przyszedł czas na nasze dzisiejsze spotkanie z Beatą Kozidrak i jej opowieścią o kolejnym przepięknym i wywołującym wiele wspomnień i wzruszeń przeboju.
1: Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak.
2: Spotkanie z Beatą Kozidrak, współprowadząca, powiedzieliśmy na samym początku, i tak już zostanie.
3: No i ja już w to wierzę, że kiedyś zapytałam również dziennikarza radiowego, no mówię, twoja praca? On mówi, to nie jest moja praca, to jest moja pasja. To ja teraz to rozumiem, naprawdę.
2: A tata nie chciał. I tu zaczynamy kolejną historię związaną z kolejną piosenką. Tata się bał, że to jest taka praca, która no, ciężko się będzie utrzymać.
3: To jest niebezpieczne, bo rozrywka kojarzy się z tym, co jest zagrożeniem w ogóle dla człowieka, a już dla młodej kobiety to już w ogóle nie bardzo widział mnie jako artystkę na scenie.
2: Miał jakiś plan na to?
3: Nie, no dobrze by było, żebym, wiesz, policją poszła na studia, nie wiem, była prawnikiem, lekarzem, no lepiej mieć stabilną pracę, jakieś eleganckie pieniądze z tego.
2: Ten śmiech był cudowny.
3: No nie, no tak.
2: Bo na życie nie zarobisz, tak?
3: No tak, czyli tak się stało w moim życiu, że taki trudny moment, kiedy tata bardzo ciężko chorował, czuł, że już odejdzie i wziął mnie za rękę, tak, nie zapomnę tego nigdy i poprosił mnie, żebym się zaopiekowała mamą. Wiesz, która
2: miała taką niepoważną pracę, której przyszłość tak się bała, no, było utrzymanie.
3: No, później był dumny bardzo ze mnie. Ale ta różowa kula, bo o tej piosence, o tym tekście właściwie jest mowa, to były te nasze relacje między mną i tatą. No chciałam mu tyle powiedzieć, on się zamykał bardzo w sobie. Tak się dziwiłam nawet, dlaczego tak jest, czemu nie zapyta się mnie, co u mnie, wiesz, żebyśmy rozmawiali. Tego nam zabrakło bardzo. No ale później, wiesz, jak odchodził, to strasznie chciał mnie widzieć przy swoim łóżku i w szpitalu i trzymał mnie za rękę i po prostu strasznie dużo chciał mi powiedzieć. I ja mówię, tato, dlaczego teraz? Także niech to będzie przestrogą na wszystkich, którzy się tam zamykają w sobie, a później żałują tego.
2: Zróbcie głośniej radio i posłuchajcie.
3: I zaśpiewajcie razem.
2: I zaśpiewajcie, a Beata Kozidrak teraz zapowie.
3: Piękna ballada z duszą, z serduchem wielkim. Różowa kula dla was.

0: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Mega Paka 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę?
12: E-obuwie wie.
11: Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
13: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic Dove. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic Dove. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
15: Reklama.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

A dzisiaj konkurs związany z muzyką, z osobą Beaty Kozidrak i w ogóle z latami 80. i 90. w muzyce. Od razu, już teraz, wcześniej. Mamy dla Was zagadkę. Pytamy o rzecz związaną z Beatą i z tymi wspaniałymi latami, a Wy dzwonicie do Radia Złote Przeboje. Czekają radia, radyjka z limitowanej edycji, z logo Radia Złote Przeboje i piękne zdjęcie Beaty z jej autografem. Możecie zobaczyć ten zestaw na Instagramie. Na Wasze telefony będziemy czekać od teraz do godziny 17, a o 17.30 poznamy dzisiejszego zwycięzcę. Jeśli jesteście gotowi na pierwszą podpowiedź, to ja też jestem gotowa. Uwaga! Na rozwiązanie zagadki może naprowadzić hasło dźwięk zapisany w okręgu. Wy jesteście dobrzy w zgadywaniu, więc wiem, że za chwilkę będą dobre odpowiedzi. 2244 i 3 zera. Dodajcie do odpowiedzi również to, za co lubicie Radio Złote Przeboje, bo wśród autorów dobrych odpowiedzi wybierzemy tę z najciekawszym uzasadnieniem tego, za co lubicie Radio Złote Przeboje. 2244 i 3 zera. Na rozwiązanie zagadki może dziś naprowadzić hasło dźwięk zapisany w okręgu.

0: Lighthouse Family, Radio Złote Przeboje High. Za 5 minut będzie godzina 13, najważniejsze wiadomości z naszego kraju i ze świata. I zobaczymy, co w tej chwili jest najbardziej istotne. Posłuchajcie, zostańcie z nami, potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
0: Dobrze wiedzieć. W Radiu Złote Przeboje to proste i sprytne patenty na codzienne sprawy.
2: Te dotyczące domu, pracy, urzędu czy samochodu. Bo przecież dobrze wiedzieć. Codziennie o 16.30. Tomek Grel, zapraszam.
0: Włącz Radio Złote Przeboje i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
4: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
12: Już czas na nowe, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 13. Zapraszamy.
13: Ceny paliw będą jutro wyższe niż w weekend. Polscy ministrowie udają się do USA w sprawie relokacji wojsk. W Tatrach fatalne warunki i drugi stopień zagrożenia lawinowego. Dorota Wertycka. Paliwo będzie droższe. Ceny maksymalne na jutro są wyższe niż dziś i w weekend. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 ma jutro kosztować nie więcej niż 6,42 zł. Benzyny 98 6,97 zł, a oleju napędowego maksymalnie 6,85 zł. Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula złożyła w prokuraturze zeznania w sprawie organizacji walk osób w kryzysie bezdomności. Polityczka lewicy zeznawała jako świadek po tym, gdy zgłosiła do organów ścigania kontrowersyjny pomysł Federacji Prime MMA. Paweł Razewicz.
14: Gala pod nazwą Kloszard Combat miała wykorzystywać ludzkie nieszczęście. Jej organizatorzy mogli łamać prawo, mówi Katarzyna Kotula.
15: Chcemy wysłać jasny sygnał, że nie ma zgody na promocję przemocy, ale przede wszystkim nie ma zgody na monetyzację takich działań, w których wykorzystuje się osoby w trudnej sytuacji życiowej, osoby w kryzysie bezdomności, osoby z niepełnosprawnościami.
14: Jak przekonuje polityczka, niewykluczone, że potencjalni uczestnicy walk nie wiedzieli, na co się decydują.
15: Czas, żeby państwo przygotowało dobre narzędzia do reagowania.
14: Projekt dotyczący zakazu patostreamingu jest już w Sejmie.
13: Statek wycieczkowy, którego pasażerowie zakazili się hantawirusem, przypłynął rano do portu w Rotterdamie w Holandii. Zostanie zdezynfekowany, a jego załoga przejdzie kwarantannę. Kapitanem statku jest Polak, nie wymaga on pomocy medycznej. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła do tej pory 10 przypadków zakażenia hantawirusem spośród pasażerów. 3 osoby zmarły. Wiceszefowie MON-u Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski udają się do Stanów Zjednoczonych na spotkania m.in. w Pentagonie. Tomczyk przekazał, że jadą do USA z wiadomością od premiera Donalda Tuska, że Polska jest gotowa na zwiększenie obecności amerykańskiej w Polsce. A to w związku z pytaniami, które pojawiają się po decyzji Waszyngtonu o wstrzymaniu rotacji wojsk amerykańskich do Polski, mówi Paweł Zalewski.
16: W środę będzie generał Kane, czyli głównodowodząca armii amerykańskiej, u ministra wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. Ja będę to wyjaśniał w Waszyngtonie. W tym tygodniu. Także w tym tygodniu będziemy mieli więcej odpowiedzi na pytania rzeczywiście, które zawisły i które są całkowicie słuszne.
13: Według szefa resortu obrony nie została podjęta żadna decyzja o zmniejszeniu amerykańskiego zaangażowania w Polsce. Z kolei Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ocenia, że doniesienia o wstrzymaniu rotacji i zmniejszeniu obecności USA nie dotyczą bezpośrednio i docelowo Polski. Dziś w Warszawie policjanci będą ćwiczyć w rejonie wieżowca Intrako przy ulicy Stawki. To policyjne ćwiczenia z zakresu reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Ćwiczenia potrwają do wtorku w rejonie Stawki, ale też Andersa i Pokornej. Policja apeluje do wszystkich osób przebywających w tej okolicy o stosowanie się do poleceń wydawanych przez policjantów. W Tatrach intensywne opady śniegu, wzrosło zagrożenie lawinowe do drugiego. Warunki do uprawiania turystyki są trudne. Możliwe są samoczynne lawiny z mokrego, ciężkiego śniegu, przekazali toprawcy. Według danych MGW na Kasprowym Wierchu rano były 33 cm śniegu, a w Dolinie Pięciu Stawów pokrywa śnieżna osiąga 50 cm.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Dzisiaj wszędzie w Polsce możliwy deszcz i mamy spore zachmurzenia, ale możliwe też są przejaśnienia. Najcieplej 20 stopni w Warszawie i Lublinie, na Pomorzu i w Katowicach 12, a na pozostałym obszarze od 14 do 16 stopni. Kolejna godzina po południa poniedziałkowego właśnie się rozpoczęła. 2 minuty po godzinie 13. Gosia Kościelniak, zapraszam. Już pierwsza podpowiedź w naszym konkursie, naszej zabawie związanej z muzyką z latami 80. i 90. No i oczywiście z Beatą Kozidrak za nami, ale niedługo będzie kolejna.

Dziękujemy, Celine Dion. 10 minut po godzinie 13, a przed nami utwór, który wydano w 1986 roku na tej samej płycie wraz z innym wielkim przebojem tego zespołu, Rzeka Miłości, Morze Radości, Ocean Szczęścia. Oba utwory zyskały sporą popularność, ale to właśnie Mówię Ci, że stało się jednym z największych przebojów końca lat 80. Tilt, bo o nim mowa, stał się wtedy popularny na całą Polskę. Dużą wagę zespół przywiązał do tekstu tej piosenki. Motywem przewodnim jest wolność, pokój i miłość, a zamysł Tomka Lepińskiego na stworzenie tekstu zakładał pozostawienie pewnych niedopowiedzeń, żeby słuchacze sami mogli interpretować go na swój własny sposób. Radio, Złote Przeboje. Tilt, Mówię Ci, że...

No i można mieć do siebie dystans, tak. I całe życie się poczuciem humoru kierować również. I Shaggy jest najlepszym tego przykładem. No i dodatkowo jeszcze bardzo pracowitym jest, bo w tym roku na przykład skupia się na wydaniu i promocji swojego 16. albumu studyjnego Lottery, który ukazał się dosłownie w piątek, teraz ten ostatni, 15 maja. Ten krążek jest niezależnym projektem Shaggy'ego i promuje filozofię stawiam na siebie samego. Zawiera 13 utworów. Łączą one i dancehall, i reggae, i pop, i R&B. I na płycie wystąpiło też wielu gości, w tym powracający do współpracy Sting, a także Akon. I przez cały rok 2026 Shaggy będzie w podróży. Koncerty i w Stanach, i w Europie. Do Polski też zawita w lecie. Pointer Sisters w Radiu Złote Przyboje, 13:29.

Beata Kozidrak. Zapraszam na popołudnie pełne największych przebojów lat 80. i 90. w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Herbaty przyjrzymy się różnym rodzajom herbat.
1: Powiemy, jak prawidłowo przygotować ulubiony napar.
2: I sprawdzimy, które herbaty będą najlepsze na lato.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
4: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
5: Dzień dobry, sąsiadce.
6: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
5: To do zobaczenia.
6: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez

0: resztę. Aktywuj na modi.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Mamusia?
5: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: pięknie do ostatniego dźwięku. Nasz konkurs popołudniowy już rozpoczęty. Pierwsza podpowiedź za nami, kolejną już zdradzi Tomek Broń niedługo, a czekają m.in. radia z limitowanej edycji z logo Radio Złote Przeboje. Udało się przyjemnie dotrzeć do tej godziny, do tym bardziej reszta popołudnia poniedziałkowego będzie już z górki. Gosia Kościelniak do jutra. Dzień dobry, Tomku.
1: Będzie z górki, będzie z górki. Będziemy się odrobinę popędzać, to też mogę obiecać. Podpowiedź tak, mam ją w zanadrzu i nie zawaham się jej na pewno użyć. To już za kilkanaście minut warto zachować tak zwaną wzmożoną czujność. Zostańcie z nami, zaczynamy.

I to był kolejny dowód na to, że warto słuchać Radia Złote Przeboje codziennie, bo tylko u nas możecie usłyszeć największe przeboje lat 80. i 90. Za chwilę zaczynamy poniedziałkowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Wcześniej co nieco o pogodzie i sprawdzone wiadomości już o 14.00.

0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Właśnie minęła 14, słuchacie radia Złote Przeboje, czas na sprawdzone wiadomości. Te najbardziej aktualne ma dla Was Dorota Wardycka.
2: W poważnym, ale stabilnym stanie jest Polka ranna we Włoszech. Od dziś utrudnienia na trasie do Morskiego Oka. Przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda. To o Robercie Lewandowskim. Dorota Wardycka. W poważnym, ale stabilnym stanie jest Polka, która została ranna w Modenie na północy Włoch, gdzie w sobotę rozpędzony samochód wjechał w grupę przechodniów. Auto jechało z prędkością 100 km na godzinę. Obrażenia odniosło 8 osób, w tym Polka mieszkająca w pobliskiej miejscowości. 5 osób nadal przebywa w szpitalach. Za kierownicą siedział 31-letni obywatel Włoch pochodzenia marokańskiego, który został aresztowany. Wojska amerykańskie pozostaną w Polsce, zapewnia wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Jednocześnie jednak na nasze pytanie mówi wprost, że 100% gwarancji nie ma. Wcześniejsze zapowiedzi mówiły o wycofaniu 4000 żołnierzy z Niemiec.
3: Stan na dzisiaj jest jasny i prosty i wynika z dwóch komunikatów, które do nas płyną. Pierwszy komunikat od prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który powiedział, że w Polsce, jeśli już, to zwiększy się liczba żołnierzy amerykańskich, a drugi komunikat od generała Grinkiewicza, który przekazał informację, że zmiany, które dzisiaj są czynione w Europie, nie dotyczą Polski.
2: Wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski lecą dziś do Stanów Zjednoczonych, mają rozmawiać m.in. z przedstawicielami Departamentu Wojny. Powiązana z PiS-em znajoma Zbigniewa Ziobry Dagmara Pawelczyk-Woicka zrezygnowała ze stanowiska przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa. Jak napisała w oświadczeniu, zrobiła to, bo Sejm w piątek, wbrew decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który podobnie jak Rada jest nadal kontrolowany przez PiS, wybrał nowych sędziów członków KRS-u. Trybunał wydał zabezpieczenie, na które powołuje się była już przewodnicząca, którego obecnie rządzący nie uznają, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
4: Widzieliśmy dziesiątki takich zadziwiających zabezpieczeń, które były politycznymi zabezpieczeniami na zamówienie polityczne. Wiemy, że w tym składzie uczestniczyli dublerzy.
2: Sejm wybrał w piątek 15 sędziów, wśród których 13 zostało wskazanych przez obecną koalicję, przy czym zostali oni wyłonieni przez zgromadzenia sędziów w kraju. Od dziś jedna z najpopularniejszych tras w Tatrach będzie częściowo wyłączona z ruchu. Rusza remont drogi do Morskiego Oka. Nie będą kursowały busy, nie będą też jeździły konie. Trzeba się również spodziewać utrudnień w ruchu pieszym, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
5: To jest ten pierwszy tydzień pracy. W weekend prace będą wstrzymane, natomiast po weekendzie tu już będą większe utrudnienia. Zamknięty będzie parking na Palenicy Białczańskiej. Dojście do Morskiego Oka będzie możliwe, ale dłuższą drogą, albo przez Rusinową Polanę, z Wierchu Porońca, przez Zasadnią, ewentualnie przez Halę Gąsienicową, no ale to już można powiedzieć, że to są bardzo długie wycieczki.
2: Utrudnienia na tej trasie będą występować do samych wakacji. Przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Tak Roberta Lewandowskiego pożegnała FC Barcelona. Polak rozegrał wczoraj ostatni mecz w barwach klubu. Michał Waszkiewicz.
6: Łzy w oczach Roberta Lewandowskiego pojawiły się dwa razy. Najpierw, gdy w 84. minucie opuszczał murawę, a kibice żegnali go na stojąco. Potem, gdy przemawiał na środku stadionu, a towarzyszyły mu na murawie żona i dwie córki. Kibice cały mecz skandowali nazwisko Polaka. Hasło przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda, opublikował sam klub. Niebywałe, bo przecież to były tylko 4 lata, choć z 7 tytułami, w tym 3 mistrzostwami Hiszpanii.
2: A co dalej? Czekamy na decyzję Roberta Lewandowskiego.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
1: Pogoda dzisiaj, krótko mówiąc, nie zachwyca. Najładniej na zachodzie i południowym zachodzie. Poza tym niestety miejscami opady deszczu. Najmocniej popada w Wielkopolsce i na Kujawach. W centrum oraz w Bieszczadach miejscami burze z gradem. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie oraz na zachodzie do 21 na południowym wschodzie. No nie ma co ukrywać, mam takie wrażenie, że już lepsze prognozy zdarzało mi się czytać. Na szczęście prognoza muzyczna w Radiu Złote Przeboje zawsze dopisuje. Za chwilę między innymi nasz ulubiony Modern Talking. Pojawi się też historia pewnego teledysku, który zmienił życie bardzo znanego artysty. A teraz Ricky Martin, z którym będziemy witać wakacje. Drugi dzień lipca, jego koncert w Krakowie. Zaczynamy w takim razie. Tomek Gryl, witajcie. Zapraszam.

Niedawno sprawdzałem, co ciekawego słychać u Nika Kershawa, no i koncertuje do dzisiaj. Maj, czerwiec, kilka jego koncertów, niestety w Wielkiej Brytanii, ale miejmy nadzieję, że pofatyguje się także i do nas. Poniedziałkowe popołudnie, tu Radio Złote Przeboje. Na pewno jeszcze dzisiaj sprawdzimy, jak idzie wam szukanie pewnego tajemniczego hasła w naszym konkursie, w którym do zdobycia jest fantastyczny radioodbiornik z naszym logo i zdjęcie Beaty Kozidrak, oczywiście z podpisem. Pierwsza podpowiedź już się pojawiła, za niedługo kolejna, no a dzisiejszy finał naszej zabawy w okolicach 17.30. Warto zachować tak zwaną wzmożoną czujność.

0: zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Autopromocja.
2: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
2: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
3: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
5: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo e-obuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: ZUS, podatki, czynsz, konto...
12: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
11: Ty nie?
12: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
11: Płacą ci? Dużo?
12: 4000 się uzbierało.
11: No żartujesz.
13: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
14: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
15: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

Zaglądałem na Instagram Eltona Johna, no i można dojść do wniosku, że pewnie ma w swoim domu wielką, przepastną szufladę, może nawet i kilkanaście szuflad, na swoje okulary. Bo co ciekawe, na każdym zdjęciu na Instagramie ma inny model. No i dzięki takim artystom jak Elton John na świat my z kolei patrzymy przez różowe okulary, mimo poniedziałku. Teraz Billie Joel i Uptown Girl. Być może nie wszyscy wiedzą, że tytułową dziewczyną z wyższych sfer w teledysku była modelka Kristen Brinkley, która wkrótce po nakręceniu tego klipu została żoną Billiego Joela. Taki przypadek. Obecnie już byłą żoną, tak to już w show biznesie bywa. Słuchamy.

0: Martowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka. Tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na kolejne polsko-niemieckie spotkanie networkingowe dla wszystkich pasjonatów edukacji i inicjatyw STEM, nauki, technologii, inżynierii i matematyki. Spotkanie odbędzie się 19 maja w Zagrodzie Kołodzieja w Zgorzelcu. Rejestracja na www.port.łukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
16: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland. Reklama.

Pięknie. Richard Marx w Radiu Złote Przywoje. No, trzeba przyznać, że niektóre piosenki mają niezwykłą historię. Choćby właśnie Right Here Waiting. Richard Marx napisał tę piosenkę dla swojej dziewczyny, późniejszej żony, Cindy Rhodes, która była zmuszona wyjechać na plan zdjęciowy do południowej Afryki. No i tęsknił i pisał piosenki. Cynthia Rhodes, ta sama, która wystąpiła w teledysku Rosanna zespołu Toto i oczywiście kilka lat później w Dirty Dancing u boku Patryka Swayze i Jennifer Grey. Ot i cała historia. Trzeba przyznać w takim razie, że piosenka, która pojawi się za moment, ma nieco prostszą historię, co nie oznacza, że historia była taka całkiem prosta. No nie, nie, nie. Co to, to nie. Pieśń o miłości, jak to zwykle w piosenkach bywa, miłości trudnej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. She drives me crazy.

0: Pięknie, takie Złote Przeboje to tylko u nas, tylko w Radiu Złote Przeboje. To już za kilka minut na pewno pojawi się kolejna podpowiedź w naszej zabawie z Beatą Kozidrak. Do zdobycia przypominam radio z naszym logo i zdjęcie Beaty Kozidrak z autografem. Ale to za kilkanaście minut, wcześniej sprawdzone wiadomości w naszym studiu Dorota Werdecka. No i z tego co widzę, będziemy się ostrzegać. 6 województw, burze, silny wiatr. Gdzie dokładnie? O tym w wiadomościach o 15.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Sprawdź to sam, czeki out, kusi ceną każdy dział.
3: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.
8: Dochodzi już 15, a to oznacza, że pora na sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Ponownie Dorota Wardycka.
9: Uwaga na burze z silnym wiatrem, są alerty dla kilku regionów. Pierwszy w Europie ośrodek serwisowania Abramsów powstanie pod Lublinem. ZNP krytykuje pomysł stworzenia stanowiska rzeczników praw uczniowskich. Dorota Werdycka. Uwaga na burze i silny wiatr. Synoptycy ostrzegają, że będą się one pojawiać do późnego wieczora, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
10: Podczas tych burz lokalnie prognozuje się wysokość opadu do około 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę, a lokalnie także możliwe są opady gradu.
9: Alarm burzowy obowiązuje w 6 województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. W Dęblinie na Lubelszczyźnie powstanie trzeci na świecie i pierwszy w Europie ośrodek serwisowania silników do czołgów Abrams. Wojskowe zakłady lotnicze podpisały dziś umowę z amerykańskim przedsiębiorstwem Honeywell na budowę obiektu. W wydarzeniu brali udział minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu podczas uroczystości odniósł się do doniesień amerykańskich mediów o wstrzymaniu rotacji 4000 żołnierzy z USA do Polski.
11: Nie jest polską rolą recenzować nowe strategie, inny typ dyplomacji, ale naszą rolą jest przypominać: macie tutaj przyjaciela, macie tutaj wyłącznie przyjaciół nad Wisłą, macie najbardziej lojalnego sojusznika. Warto o tym pamiętać, bo lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie.
9: Centrum serwisowania silników do czołgów Abrams ma powstać w 2028 roku. Planowane na środę przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego nie odbędzie się. Chodzi o sprawę tzw. dwóch wież, przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
12: W ostatnich dniach wpłynęło do Prokuratury Okręgowej w Warszawie pismo, w którym pełnomocnik świadka Jarosława Kaczyńskiego wnosi o przełożenie terminu z uwagi na stan zdrowia świadka. Do tego pisma załączone zostało zaświadczenie lekarskie. Nowy termin nie został jeszcze ustalony.
9: Sprawa dotyczy planowanej przez spółkę Srebrna na inwestycji dwie wieże, czyli budowy dwóch wieżowców w centrum Warszawy. Prokuratura bada sprawę po tym, jak w 2018 roku austriacki biznesmen oskarżył spółkę o oszustwo, na którym stracić miał prawie 1,5 miliona euro. Rzecznicy praw uczniowskich mieliby pojawić się w szkołach od 1 września. Tak między innymi zakłada rządowy projekt zmian prawa oświatowego, nad którym pracuje Sejm. Rzecznikiem z automatu miałby być nauczyciel, który opiekuje się samorządem uczniowskim. To jednak nie podoba się Związkowi Nauczycielstwa Polskiego. Dlaczego o tym Bartosz Kądziołka?
13: Jak mówi szef łódzkiego ZNP Marek Ćwiek, to dużo pracy i duża odpowiedzialność, ale bez dodatkowego wynagrodzenia. Do tego skargi będą mogły być anonimowe.
14: Mogą być tutaj pewne problemy dotyczące jakichś zmyślonych spraw albo też sytuacji takich, gdzie ktoś chce komuś zrobić jakąś krzywdę i konfabuluje.
13: Poza tym osoba jawnie zgłaszająca skargę miałaby być objęta ochroną jak sygnalista.
14: Jest to przepis na jakiś paraliż, na jakieś konflikty.
13: Zdaniem ZNP do rozwiązywania spraw związanych z prawami ucznia wystarczą nauczyciele, a zwłaszcza wychowawcy, do tego szkolni pedagodzy, dyrektorzy i kuratorzy.
9: Najstarszy na świecie mrówkojad będący pod opieką człowieka skończy wkrótce 30 lat. To Juri, mieszkanka warszawskiego zoo. Z tej okazji Stołeczny Ogród Zoologiczny organizuje obchody urodzin mrówkojada z wręczeniem prezentu, przygotowywaniem posiłku dla zwierzęcia i opowieściami opiekunki tego najstarszego na świecie mrówkojada. Impreza urodzinowa w Stołecznym Zoo w najbliższą środę.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Jeleniej Górze?
15: Grzegorz Pałka, zapraszam. Na dużym ekranie ponownie do zobaczenia Pedro Pascal. Gwiazda serialu Narcos tym razem gra w kolejnej odsłonie Gwiezdnych Wojen. Złowieszcze Imperium upadło, a imperialni watażkowie rozpierzchli się po galaktyce. Kiełkująca Nowa Republika pragnie ochronić wszystko, o co walczyła rebelia. Werbuje więc legendarnego łowcę nagród. Całość do zobaczenia w kinie Helios w Jeleniej Górze. 26 maja można wybrać się na wieczór w Paryżu, nie opuszczając Jeleniej. To kameralny koncert wśród bukietów róż. W Zdrojowym Teatrze Animacji. Od 19 zabrzmią melodie kojarzone z francuską stolicą. Pojawi się m.in. romantyczny Paryż filmowy, ale i wiele innych popularnych utworów. W Kowarach przy Dworcowej działa natomiast mini muzeum Przystanek Kowary. To wyjątkowe miejsce nawiązuje do lokalnej historii i tradycji regionu. Obiekt jest czynny od wtorku do niedzieli. Można się wybrać między 8 a 16.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Pogoda.
8: Dzisiaj do końca dnia najładniej na zachodzie i południowym zachodzie, poza tym niestety miejscami deszcz. Najmocniej popada w Wielkopolsce i na Kujawach. Z kolei w centrum oraz w Bieszczadach miejscami burze z gradem. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie oraz na zachodzie do 21 w okolicach Tarnowa. A tak swoją drogą, a propos pogody, no to spotkałem się swego czasu z teorią mówiącą, że jaki maj, takie wakacje. No miejmy nadzieję, że jednak nie. Poniedziałkowe popołudnie to Radio Złote Przeboje. Za kilka minut na pewno pojawi się kolejna podpowiedź w naszym konkursie z Beatą Kozidrak. No a teraz muzycznie suplement do pogody, czyli It's Raining Men. Deszczowa piosenka Jerry Halliwella. Tomek Brel, witajcie, zapraszam.

0: Ależ pięknie, Eddie Grant w Radiu Złote Przeboje. No takie hity to tylko u nas, tylko w Radiu Złote Przeboje usłyszycie największe przeboje lat 80. i 90. No a ja sprawdzam, jak wam idzie szukanie pewnego tajemniczego przedmiotu, o którym wspominała Beata Kozidrak. Pierwsza podpowiedź już nam się pojawiła. No i jak z odpowiedziami wam idzie?
1: Cześć, Maciej się kłania. Jeżeli chodzi o dźwięk zapisany w okręgu, to myślę, że chodzi o różową kulę.
0: Co na to, Beata?
2: Ciekawa propozycja, ale nie.
0: No to szukamy dalej. Na szczęście mam, moi drodzy, drugą podpowiedź. Przedmiot, którego dzisiaj szukamy, wymaga delikatności i odpowiedniego sprzętu. Zapraszam, 22 4 4 30. Nagrajcie poprawną odpowiedź na naszej sekretarce i pamiętajcie o rzeczy najważniejszej. Oprócz poprawnej odpowiedzi należy też odpowiedzieć na jedno pytanie. Dlaczego lubię Radio Złote Przeboje? Najbardziej kreatywne uzasadnienia doczekają się nagrody. Dzisiaj do zgarnięcia radioodbiornik z naszym logo i zdjęcie Beaty Kozidrak z autografem. No to zapraszam, 22 4 4 30. Automatyczna sekretarka czeka, a ja czekam na poprawne odpowiedzi. W okolicach 17:30 będą prezenty.
2: Nie!

0: Miau.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Marian, A więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
13: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
14: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
15: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Jelenia Góra. Telefon 777 100 100.
16: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
17: To przy okazji zjesz z nami.
16: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
18: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
17: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
16: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
17: To tylko przy okazji.
16: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
19: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
20: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na kolejne polsko-niemieckie spotkanie networkingowe dla wszystkich pasjonatów edukacji i inicjatyw STEM, nauki, technologii, inżynierii i matematyki. Spotkanie odbędzie się 19 maja w Zagrodzie Kołodzieja w Zgorzelcu. Rejestracja na www.port.łukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
21: Reklama.

Pięknie, Duran Duran. No niby nie trzeba nikomu dwa razy powtarzać, że warto słuchać Radia Złote Przyboje, ale w tym przypadku trzeba. To z Bonda. Moi drodzy, poniedziałkowe popołudnie przed nami. Pewnie myślami wracać będziemy do ostatniego weekendu. A jeżeli weekend, no to oczywiście program Marzeny Rogalskiej w ostatnią sobotę. Radiowe spotkanie z Natalią De Barbaro, autorką kilku książek, trenerką, organizatorką warsztatów. W rozmowie Marzeny Rogalskiej pojawiło się bardzo ciekawe zdanie. Zacytuję: my kobiety jesteśmy osłabione przez talent do opieki. Bardzo ciekawe, prawda? Dlatego gorąco polecam, jeżeli przegapiłyście, drogie panie, weekendowy program Marzeny Rogalskiej, no to zapraszam do posłuchania, choćby na naszych stronach internetowych. Zapraszam na złoteprzeboje.pl. Poniedziałkowe popołudnie, za chwilę Fleetwood Mac, teraz ATC.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki.

0: w aplikację BPMe. Aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca, kawa mielona Qualita Oro, 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media.

0: start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Bonnie Tyler, czyli głos pokolenia, może nawet i dwóch pokoleń. Ostatnio jej temat pojawił się nawet w brytyjskim parlamencie. Były życzenia powrotu do zdrowia. No i miejmy nadzieję, że faktycznie Bonnie Tyler szybko wróci na scenę. Poniedziałkowe popołudnie to Radio Złote Przeboje. Dzisiaj jeszcze przypominam na pewno to, na co wszyscy czekamy, czyli finał konkursu z Beatą Kozidrak. Do zdobycia radio z naszym logo, no i podpisane zdjęcie Beaty Kozidrak. Kolejna podpowiedź na pewno pojawi się już za niedługo. Przy okazji przypominam o jednej bardzo ważnej rzeczy. Oprócz poprawnej odpowiedzi na pytanie, jakiegoż to przedmiotu dzisiaj szukamy z Beatą Kozidrak, trzeba też odpowiedzieć na pytanie, za co kochacie Radio Złote Przeboje. No i zdarzyła się sytuacja niezwykła. Zadzwoniła do mnie Iwona, która stwierdziła, że
1: kocham was za to, że puszczacie takie przeboje, że żyć się chce.
0: No i wszystko pięknie, tylko zabrakło też odpowiedzi na pytanie, jakiego tajemniczego przedmiotu dzisiaj szukamy. Pozdrawiam gorąco, moi drodzy. Trzecia podpowiedź pojawi się już na pewno po godzinie 16:00.

Cool and Gang i Fresh w Radiu Złote Przeboje tuż przed godziną 16. O 16 sprawdzone wiadomości, w nich no wygląda na to, że mamy kolejną awanturę. Tym razem awantura o, uwaga, ceny masła. O co dokładnie chodzi? O tym w wiadomościach o 16.

0: reklama.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu lease and drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
5: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
4: Są sprawdzone przepisy
5: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
4: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
5: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w biedronce.

0: 27,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie dezodoranty i antyperspiranty, drugi tańszy produkt, 70% taniej. Biedronka.
1: To już prawie 16 poniedziałkowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj 18 maja, czas na sprawdzone wiadomości. Dorota Wardycka.
2: Do wieczora mogą potrwać przesłuchania w sprawie tragedii na Mazurach. Uwaga na burzę z silnym wiatrem, alerty dla 6 regionów. Awantura oceny masła, sprawa zgłoszona do UOKiK-u. Dorota Wartycka. Do wieczora mogą potrwać przesłuchania mężczyzn zatrzymanych w sprawie tragedii nad jeziorem Arklickim na Mazurach. Prokuratura rejonowa w Kętrzynie na dziś zleciła sekcję zwłok 13-latka, którego odnaleziono na bagnistych terenach i mimo reanimacji nie udało się go uratować. W tej sprawie zatrzymano 4 mężczyzn, którzy mieli wcześniej wdać się w awanturę z 13-letnim Mikołajem i jego rówieśnikami. Zatrzymani mężczyźni są w wieku od 30 do 43 lat i są ze sobą spokrewnieni. Jeden z nich w momencie zatrzymania był pijany, a w gminie Barciany, która wciąż jest w szoku po sobotniej tragedii, w szkołach od rana z uczniami pracują psycholodzy. Dron, który spadł wieczorem w rejonie Uciańskim na wschodzie Litwy, zawierał ładunek wybuchowy, przekazała litewska policja. Służby zdecydowały o neutralizacji ładunku na miejscu, ponieważ jego transport stwarzał zagrożenie. Według policji szczątki drona znalazł mężczyzna, który kosił trawę. Odległość od najbliższego gospodarstwa do miejsca upadku bezzałogowca wynosiła około 300 metrów. Szef litewskiego Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazał, że na podstawie wstępnych informacji można przypuszczać, że był to ukraiński dron. Litewskie służby przyznają, że system wczesnego ostrzegania przed dronami nie działa właściwie i wymaga dodatkowego finansowania. Mamy alerty przed burzami, a służby przypominają, by ich nie lekceważyć, zwłaszcza jeśli nawałnica zastanie nas na otwartym terenie.
3: Jeżeli jesteśmy na otwartej przestrzeni, powinniśmy się schować, gdzie będziemy bezpieczni. Wyładowania atmosferyczne, oczywiście one będą uderzały w najwyższe punkty okolicy. Pamiętajmy o tym, żeby się nie chować pod samotne drzewa. To są takie, można powiedzieć, ściągacze piorunów.
2: Mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej. Alarm burzowy obowiązuje w 6 województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. Afera wokół cen masła. Dwie sieci dyskontowe wprowadziły promocję, w czasie której cena masła oscyluje między złotówką a 2 złotymi. SPOEM złożył w tej sprawie skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Według prezesa SPOEM Ryszarda Jaśkowskiego mleczarnie sprzedają do sieci handlowych masło za około 4 zł za kostkę.
4: Awantura, może za duże słowo, ale chciałbym dowiedzieć się, dlaczego UOKiK nie reaguje w kwestii właśnie drastycznych cen masła w sklepach dyskontowych, z uwagi na to, że no, to jest cena zupełnie nierealna.
2: UOKiK twierdzi, że to krótkotrwała promocja i ceny ustalają sami sprzedawcy, chyba że dochodzi do zmowy cenowej. Ruszają zapisy na półkolonie, na przykład w Bydgoszczy. Miasto przygotowało w sumie 3700 miejsc dla dzieci do 13 roku życia. W programie szeroka gama zajęć, zapowiada rzeczniczka ratusza Marta Stachowiak.
5: Zajęć integracyjnych na świeżym powietrzu, zajęć sportowych, ale też zajęcia teatralne, taneczne, wokalne, krótkie wycieczki plenerowe.
2: Za tydzień wypoczynku rodzice zapłacą od 295 do 335 zł.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Jeleniej Górze?
7: Grzegorz Pałka, zapraszam. Bohater znanej już od wielu lat gry komputerowej Mario do zobaczenia na dużym ekranie, tym razem w amerykańsko-japońskiej koprodukcji, wyrusza w kosmos i mierzy się z galaktycznymi wyzwaniami, a historię możemy obejrzeć w jeleniogórskim kinie Helios. Natomiast na początku czerwca w Jeleniogórskim Centrum Kultury Kasia Piasecka zaprezentuje najnowszy stand-upowy tekst. Dużo zmian w jej życiu przyniosło dużo śmiesznych historii. Zabawne i bezkompromisowe żarty szerokim strumieniem popłyną od 18:00. Dorośli mający ochotę na odrobinę twórczej rozrywki po pracy mogą zapisać się na warsztaty do pracowni Mistrza Szkła. To w Galerii Muflon najbliższe 10 czerwca. Po wakacjach będzie można kontynuować. W programie m.in. małe witraże, szklane mozaiki czy projektowanie i wykonywanie biżuterii. Co warto podkreślić, każdy uczestnik tworzy własne prace i zabiera je potem do domu.
6: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Pogoda.
8: W nocy najładniej będzie na zachodzie, tu padać nie powinno. Na pozostałym obszarze niestety więcej chmur z przejaśnieniami, ale i przelotnymi opadami deszczu, a na wschodzie jeszcze zanikające burze. Temperatura od 4 stopni na zachodzie, przez 8 w centrum, do 11 na Suwalszczyźnie. Chłodniej w kotlinach górskich, tu nawet spadki temperatury do minus 1 stopnia. No nie ma co ukrywać, że o maju, który nam towarzyszy, artyści potrafili pisać piękne piosenki, na przykład wyjątkowo zimny maj zespołu Manam. Miejmy nadzieję, że będzie można wkrótce powiedzieć, że pogoda wychodzi na tak zwaną prostą. Za chwilę udamy się muzycznie w nieco cieplejsze rejony, Kokomo i Beach Boys. No a teraz najsłynniejszy dentysta wśród wokalistów, być może nawet jedyny, dr Alban. Ale w zawodzie podobno przepracował niecałe 2 lata, więc jakby co, to nie polecamy.

Kokomo w Radiu Złote Przeboje to piosenka z filmu Cocktail, w którym zagrał Tom Cruise przed laty. Wcielił się wtedy w rolę barmana. No i co ciekawe, za rolę w tym filmie dostał Złotą Malinę, czyli anty-Oscara, i pewnie dlatego jakoś tak niechętnie o tym filmie mówi. No, do tematu Złotych Malin aktorzy podchodzą albo śmiertelnie poważnie, albo z dużą dozą dystansu. No, pamiętamy przecież przepiękną przemowę Hailey Berry, która dostała Złotą Malinę za film, w którym wcieliła się w rolę kobiety kota. Jak powiedziała, ściskając w ręku statuetkę: chcę podziękować moim agentom, mojemu menedżerowi, że namówili mnie do udziału w tym filmie. To wspaniale mieć w swojej kolekcji takie coś. No właśnie, i tak się to robi.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Marian, a więcej się nie da?
15: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
17: Kamper spakowany? Jedziemy?
18: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
17: Znowu? Przecież już brałeś.
18: Ale działała za słabo i za krótko.
19: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
20: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: No i jak twój kręgosłup?
19: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
20: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
0: Reklama.

0: Pamiętam, jak to bawiliśmy się doskonale na ich koncercie. Aha, w Radiu Złote Przeboje. No dobrze, a teraz dowody na to, że Radio Złote Przeboje nie tylko bawi, ale i uczy.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Ponieważ wakacje zbliżają nam się wielkimi krokami, dzisiaj w naszym stałym cyklu Dobrze Wiedzieć spróbujemy zaoszczędzić na wakacyjnych wojażach, bo to wbrew pozorom wcale nie jest takie trudne. Jeżeli planujecie wakacyjny wyjazd i chcecie zaoszczędzić, warto pamiętać o kilku prostych zasadach. Po pierwsze, elastyczność, bo często wystarczy zmienić termin wylotu o dzień lub dwa, żeby cena spadła nawet o kilkaset złotych. Po drugie, obserwujmy oferty last minute, ale też i first minute, bo biura podróży coraz częściej kuszą promocjami dużo wcześniej. Warto też korzystać z porównywarek cen i ustawić alerty na wybrane kierunki. No i najważniejsze, nie rezerwujmy pod wpływem emocji. Kilka minut porównania ofert może oznaczać dodatkowy budżet na wakacyjne przyjemności. Które to pieniądze i tak wydamy, zwłaszcza mając małe pociechy.
1: Dobrze wiedzieć.

0: się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Reklama.
15: Sponsorem programu jest Carbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Carbazar.pl.
16: Złote przeboje w drodze.
17: Uwaga na burze z silnym wiatrem i ulewami. Są alerty przed burzami dla warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, a także lubelskiego i podkarpackiego. Tutaj ostrożnie jedziemy i ostrożnie parkujemy, jeśli pojawią się czarne chmury. Noga z gazu też na Krajowej 12 na odcinku Gostyń-Leszno. Mogą to być jeszcze utrudnienia. To w Wielkopolsce po zderzeniu osobówki z dwiema ciężarówkami. Po wypadku droga została zablokowana.
15: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Carbazar.pl.
16: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Alan Parsons Project w Radiu Złote Przeboje, pięknie. Alan Parsons stoi za takimi płytami jak Abbey Road Beatlesów czy Dark Side of the Moon zespołu Pink Floyd. No czego chcieć więcej? Jego zawodowe dokonania może przebić tylko jedna osoba na świecie i znamy ją doskonale. Beata Kozidrak, zespół Bajm. Moi drodzy, przy okazji pora na ostatnią już dzisiaj podpowiedź. Szukamy pewnego tajemniczego przedmiotu, o którym opowiada Beata Kozidrak. Dwie podpowiedzi już się pojawiły. Czas już chyba na podpowiedź trzecią, ostatnią. Proszę bardzo, co to może być?
1: Dziś chodzi nam o nazwę krążka odtwarzanego na gramofonie. Na tym nośniku wydaliśmy m.in. album Chroń Mnie.
0: Przypominam, moi drodzy, o najważniejszej rzeczy. Prócz poprawnej odpowiedzi na pytanie, czego możemy szukać, jest jeszcze jedno pytanie. Za co kochacie Radio Złote Przeboje? I ta odpowiedź też musi się pojawić. Zapraszam gorąco, 22 44 30. No a po 17 gdzieś w Polsce zadzwoni telefon i to będę ja z prezentami. Piękne radio z naszym logo i zdjęcie Beaty Kozidrak z autografem. 22 44 30.

0: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
7: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na kolejne polsko-niemieckie spotkanie networkingowe dla wszystkich pasjonatów edukacji i inicjatyw STEM. Nauki, technologii, inżynierii i matematyki. Spotkanie odbędzie się 19 maja w Zagrodzie Kołodzieja w Zgorzelcu. Rejestracja na www.port.łukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska Saksonia 2021-2027.
8: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Reklama.
12: W kalendarzu 18 maja, poniedziałek, właśnie minęła 17, a to oznacza, że czas na sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Dorota Wardycka.
13: 3,5 roku więzienia za napad z nożem na taksówkarza. Strajk w 3 zakładach na Śląsku. Chodzi o podwyżki. Dziedziniec pałacu w Wilanowie będzie otwarty dla gości. Dorota Wertycka. 3,5 roku więzienia. Taki wyrok usłyszała dziś w sądzie 32-latka, która w styczniu w Łodzi napadła z nożem na taksówkarza. Zagroziła mężczyźnie po tym, jak ten odmówił kursu do innego miasta za 20 zł. Nagrania z wideorejestratora zamontowanego w aucie taksówkarza obiegły internet. Dziś Ewelina R. w sądzie przyznała się do winy. Wyrok sądu nie jest prawomocny. Obie strony mogą się jeszcze od niego odwołać. Żądają podwyżek i dziś rano rozpoczęli strajk. Nie pracują 3 polskie zakłady międzynarodowego koncernu Minowa w Siemianowicach Śląskich, Truskolasach i Polkowicach. Powodem strajku są nieudane rozmowy płacowe. Pracownicy żądają 12% podwyżek i pełnej premii rocznej, mówi organizator strajku Adam Lazar z Solidarności.
14: Pracownik z 20-letnim stażem pracy ma na rękę, mówi już netto, ma na rękę 400-4200. Ledwo powyżej minimalnej krajowej, tak. A tym bardziej, że zyski firmy za 2025 rok były bardzo duże. Nastroje są bojowe, trzymają się wszyscy razem.
13: Firma odpowiada, że przedstawiła propozycję, która jej zdaniem jest sprawiedliwa w obecnych warunkach rynkowych. Według związkowców to niecałe 4% podwyżki i prawie o połowę mniejsza premia. Obywatel Polski jest w rękach izraelskiego wojska. To aktywista z flotylli Global Sumut. Według aktywistów izraelskie wojsko przechwytuje statki flotylli z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy na wodach międzynarodowych. Szymon Kępka.
15: Obecnie jest kontakt tylko z dwojgiem Polaków. Jeden z trojga został zatrzymany, mówi Rafał Piotrowski z Global Sumut Flotilla.
16: Z pokładu Łodzi Marylin Łukasz Kozak został porwany przez izraelskie siły. Jeśli chodzi o pozostałą dwójkę delegatów, wciąż mamy z nimi kontakt.
15: Flotylla, która chce dotrzeć do Strefy Gazy z pomocą humanitarną, składa się z 52 niewielkich statków. Izraelskie służby zaczęły rano przechwytywać statki niedaleko wybrzeża Cypru, a to wody międzynarodowe.
16: Przechwycenie flotylli jest całkowicie sprzeczne z międzynarodowym prawem morskim i humanitarnym.
15: Konkretnej reakcji międzynarodowej, takiej jakiej domagają się aktywiści, na razie nie ma. Na podstawie transmisji na żywo w serwisie YouTube część statków flotylli nadal samodzielnie płynie do Gazy.
13: Polska armia uzbroi samoloty M28 Bryzę i wykorzysta je do polowania na drony. Zapowiedział to niedawno generał Ireneusz Nowak, zastępca dowódcy generalnego rodzaju sił zbrojnych. Mówi Tomasz Kieć z Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu.
17: Najprostsze rozwiązanie to są karabiny. Karabiny o kalibrze 7,62 oraz 12,7. Integracja ich jest naprawdę szybka. Dodatkowo możemy zintegrować głowicę optoelektroniczną, która pozwoli w identyfikacji celów. Kolejnymi rozwiązaniami są już działka automatyczna, rakiety kierowane, rakiety niekierowane. zaangażowane.
13: Uzbrojona bryza ma stać się częścią wielowarstwowej tarczy przeciwdronowej. Od soboty dziedziniec pałacu w Wilanowie będzie za darmo otwarty dla wszystkich. Wszyscy goście będą mogli ponownie wejść na dziedziniec przez główną bramę pałacu. Przekazał pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Piotr Gurajec. W czwartek szefowa resortu kultury Marta Cienkowska odwołała z funkcji dyrektora muzeum Pawła Jaskanica. To w związku z kontrowersjami wokół zorganizowanej na początku maja na dziedzińcu pałacowym imprezy techno, po której było słychać skargi na hałas oraz niszczenie przyrody.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
3: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
1: Pogoda.
12: W nocy najładniej będzie na zachodzie, tu padać nie powinno, na pozostałym obszarze nieco więcej chmur i przelotne opady deszczu, a na wschodzie także zanikające burze. Temperatura od 4 stopni na zachodzie, przez 8 w centrum, do 11 na Suwalszczyźnie. Chłodniej w rejonach podgórskich, tam mogą się zdarzyć nawet przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia.
3: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
12: No powiem szczerze, odrobinę nie mogę się doczekać tego, co będzie się działo za kilkanaście minut. Za kilkanaście minut finał waszych zmagań w konkursie z Beatą Kozidrek, no i okaże się, do kogo powędruje radio z naszym logo i podpisane przez Beatę Kozidrek zdjęcie. Pamiątka fantastyczna. Szukaliśmy pewnego tajemniczego przedmiotu, Beata Kozidrek podpowiadała, no i zobaczymy, czy udało się rozszyfrować, o co chodziło.

Kiedy na scenie w latach 90. pojawił się zespół Backstreet Boys, nic już w muzyce nie było takie samo, prawda? Z dobrych wiadomości, no to już za kilkanaście minut szczęśliwy finał waszych zmagań. Szukamy pewnego tajemniczego przedmiotu, o którym opowiadała Beata Kozidrak, trochę podpowiadając. No, zobaczymy, czy komuś uda się trafić. Co to może być, to się okaże już za kilkanaście minut. Do zdobycia przepiękne radio z naszym logo i zdjęcie Beaty Kozidrak z autografem. Poniedziałkowe popołudnie, teraz w Radiu Złote Przeboje Tears for Fears, czyli sam środek lat 80., a za chwilę razem z zespołem Various Monks odwiedzimy dekadę lat 90.

0: Autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: A jutro z okazji Dnia Lekarza Rodzinnego wybierzemy najlepszy dowcip z cyklu Przychodzi baba do lekarza.
1: Nie może Cię zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg biosminy. Aflofarm.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.

0: To Mary Mary Shackles w Radiu Złote Przeboje. No a teraz już pora, moi drodzy, na finał dzisiejszej zabawy z Beatą Kozidrak. Do zdobycia radio z naszym logo i podpisane zdjęcie. Przedmiot, którego pracowicie szukaliśmy od mniej więcej godziny 12, no bardzo tajemniczy. Pojawiły się trzy podpowiedzi. Pierwsza, dźwięk zaklęty w okręgu. No i zaczęły się schody. Zaczęły się poszukiwania. A to szklanka wody, a to różowa kula. Ale nic z tych rzeczy. Na szczęście dwie pozostałe podpowiedzi nieco ułatwiły sprawę. No i jest ze mną Gosia przy naszym telefonie. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry, witam.
0: Gosia, bardzo ładnie odpowiedziałaś na pytanie, za co kochasz Radio Złote Przeboje. Za to, że poprawia humor nie tylko w łatwych chwilach, ale też w tych zdecydowanie trudniejszych. Bardzo piękne słowa. Przejdźmy w takim razie, żeby wszelkim formalnościom stało się zadość, do odpowiedzi na pytanie, jakiego to tajemniczego przedmiotu szukamy.
1: Znaczy, jestem pewna na 100%, że chodziło o płytę winylową.
0: Czy mam zaznaczyć?
1: Tak, bardzo proszę.
0: Proszę bardzo, i to jest bardzo dobra odpowiedź. Słuchaj, wszystko absolutnie się zgadza. Posłucham w takim razie nagrodę, o którą tak dzielnie walczyliśmy, czyli radio z naszym logo i oczywiście podpisane zdjęcie od Beaty Kozidrak. Powiedz mi, a propos płyt winylowych, czy ty masz może gdzieś tam na strychu gramofon, czy nie?
1: Mam, oczywiście. Oprawda jest bardzo stary, ale ciągle funkcjonuje i mam nawet kilka płyt, które kiedyś skrzętnie, gromadząc pieniądze, kupywałam jako nastolatka.
0: Gosia, w takim razie, słuchaj, no to ja życzę w takim razie samych radosnych chwil z Radiem Złote Przeboje. Posyłam nagrody, miłego słuchania, no i słuchaj Radia Złote Przeboje codziennie.
1: Słucham codziennie.
0: Dużo dobrego życzę.
1: I nawzajem wszystkiego dobrego.

Radio Złote Przeboje.

0: Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm.
3: Marian, a więcej się nie da?
1: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
5: Co za dzień?
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
9: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Jelenia Góra. Telefon 777 100 100.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
11: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
2: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
13: Znowu lecicie?
14: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
13: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
14: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
16: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
15: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
16: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
15: Czyli?
16: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
18: Ulewy, wichury, a do tego przede wszystkim burze. Takie alerty zostały wydane dla kilku województw, dla warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, a także podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego. To dziś, ale również jutro może zagrzmieć. A w Łódzkiem utrudnienia dla kierowców na drodze numer 74 od granic Sulejowa do granicy z województwem świętokrzyskim oraz na Krajowej 12 między Klinami a Strzelcami. Tutaj noga z gazu i ograniczenie prędkości.
2: Radio Złote Przeboje 106,2.

0: Don't Cry Tonight w Radiu Złote Przeboje. No, takich hitów można słuchać bez końca. Same największe przeboje lat 80. i 90. to tylko u nas, tylko w Radiu Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk obok mnie, dzisiaj wyjątkowo tajemniczy, z białą kopertą. To dla mnie? Nie dla mnie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Tomku. Tak spoglądasz na tą białą kopertę. Co tam może być? To już informuję ciebie i słuchaczy, że tam mam zaproszenia na niezwykły koncert, który szykuje się w Warszawie 29 maja. Królowie życia Skawiński i Tkaczyk. 50 lat na scenie. Ten duet będzie świętował oczywiście fantastycznymi piosenkami zespołu Kombi. Zatem bądźcie czujni i słuchajcie bardzo uważnie Radia Złote Przeboje po godzinie 18:00, a gwiazd muzyki także nie zabraknie, na pewno do 22:00.

0: takimi dźwiękami to sama przyjemność zaczynać poniedziałkowy wieczór ze złotymi przebojami już po godzinie 18. Wiele niespodzianek, między innymi bilety na cudowny koncert i o nim opowiem wam już po godzinie 18. Zatem zostańcie koniecznie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Herbaty przyjrzymy się różnym rodzajom herbat.
1: Powiemy, jak prawidłowo przygotować ulubiony napar.
0: I sprawdzimy, które herbaty będą najlepsze na lato.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na kolejne polsko-niemieckie spotkanie networkingowe dla wszystkich pasjonatów edukacji i inicjatyw STEM. Nauki, technologii, inżynierii i matematyki. Spotkanie odbędzie się 19 maja w Zagrodzie Kołodzieja w Zgorzelcu. Rejestracja na www.port.łukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.
10: 18 na zegarach, a to jest idealny moment na to, żeby rozpocząć wieczór ze Złotymi Przebojami. A na dobry początek mamy dla Was garść informacji sportowych.
11: Sport w 30 sekund.
12: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hansi Flick przedłużył kontrakt z FC Barceloną o kolejny sezon do czerwca 2028 roku. Niemiecki trener w ciągu dwóch sezonów zdobył z zespołem 5 z 8 możliwych trofeów. 2 tytuły mistrzowskie, 2 superpuchary Hiszpanii i Puchar Króla. Ani Sara została nową trenerką naszej kadry short tracku. 48-letnia była reprezentantka Francji, podpisała 4-letnią umowę, a cel przed nią postawiony to pierwszy w historii medal olimpijski w tej dyscyplinie. Sara pochodzi z Kanady, a system szkolenia budowała w swojej ojczyźnie, a także we Francji i Holandii.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Pogoda.
10: Wieczór i noce z przelotnymi opadami deszczu w paśmie od Bydgoszczy aż po Zakopane. Jutro burze i przelotny deszcz w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej będzie w Mielnie. Tam termometry pokażą zaledwie do 13 stopni. Najcieplej w okolicach Wrocławia, Poznania i Zielonej Góry. Tam termometry w ciągu dnia pokażą nawet do 21.
0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
10: To już minuta po godzinie 18. No mam nadzieję, że większość z Was o tej porze może zrobić jedno. Odetchnąć pełną piersią, no bo poniedziałek, czyli ten najgorszy dzień w pracy, mamy już dawno za sobą, to teraz tylko i wyłącznie proszę oddać się samym przyjemnościom, no choćby w delektowaniu się tymi największymi kawałkami lat 80. i 90. To na dobry początek Baltimora i Tarzan Boy.

0: Ta piosenka to już chyba od zawsze kojarzyć mi się będzie z latem, ciepłym morzem i ciepłym piaskiem pod stopami. To oczywiście Robert Palmer w radiu Złote Przeboje. Gramy dla Was te największe kawałki lat 80. i 90. Prawie 9 minut po godzinie 18, a my dużymi krokami zbliżamy się do wyjątkowego koncertu, który odbędzie się 29 maja w Warszawie na Torwarze. Tytuł tego koncertu jest taki jak jedna z piosenek zespołu Kombi.
1: Królowie życia mówią tak.
0: No i królowie życia pojawią się na jednej scenie. Waldemar Tkaczyk, Grzegorz Skawiński. 50 lat panowie świętować będą na scenie. A my mamy dla Was wyjątkowe zaproszenia na ten koncert. Aby je zdobyć, wystarczy teraz kliknąć na złoteprzeboje.pl, odpowiedzieć w maksymalnie 5 słowach, z czym kojarzą się Wam królowie życia. No i czekać na nasz telefon. Pierwszy finał u nas przed godziną 19, a drugi przed godziną 20, więc macie jeszcze szansę. Więcej o tym koncercie już teraz także na złoteprzeboje.pl. No a w Radiu Złote Przeboje dorzucamy teraz do pieca, dodajemy Wam energii na te kolejne godziny poniedziałkowego wieczoru. Annie Lennox, Dave Stewart, no i legendarny duet Eurythmics.

0: Britney Spears, która ostatnio w wywiadzie przyznała się, że przechodzi duchową przemianę, no nawet kupiła podobno węża. No i tak się zastanawiam, czy nie zmienia profesji na zaklinaczkę węży. 18 minut po godzinie 18 tu Radio Złote Przeboje w poniedziałkowy wieczór, a my od czasu do czasu z naszymi gwiazdami uwielbiamy wspominać lata 90. Ostatnio miałem wielką przyjemność porozmawiania z zespołem Big Day, no i zapytałem ich, co pamiętają z tamtych lat 90.
1: Kojarzy mi się na pewno właśnie z taką potworną ilością właśnie wyjazdów, to z pewnością, to co powiedział Marcin, czyli wiecznie gdzieś tam kursowaliśmy, a więc muzyka, jeszcze raz muzyka, która wchodziła z każdej strony i była w nas i wszędzie na okrągło, że nie było czasu tak naprawdę odetchnąć i pomyśleć o życiu prywatnym po prostu. Z tym mi się kojarzy. Kojarzy mi się z pewnością, no właśnie z tą otwartością, z taką otwartością, że można było poznawać masę ludzi, ciągle jeździć, ciągle być w ruchu. To ewidentnie lata 90. I wydaje mi się, że jakaś taka siermięga gdzieś w tle jeszcze tego wszystkiego mi się kojarzy.
2: Kraj był dużo biedniejszy też wtedy.
1: Pamiętam
2: też
1: takie właśnie siermiężne koncerty, że to takie było nie zawsze dorobione, nie zawsze fajne.
2: Ale urokliwe.
1: Zimne garderoby, jakieś takie rzeczy też pamiętam, które właśnie były wtedy dość powszechne, mam wrażenie, ale to było urocze i to było jedyne i nie oddałabym tego za nic po prostu. Te przeżycia są cudowne.
0: To pozostajemy jeszcze w tych magicznych latach 90. Wiosną 97 roku pojawił się ten singiel i od razu cała Polska zakochała się w tej piosence. Magma i

Kto wielki miłośnik historii uwielbia odkrywać zabytki, natomiast w wolnym czasie podobno chętnie wraca do spokojnego życia na irlandzkiej wsi. To był Chris DeBarque w poniedziałkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. Przypominam, jeszcze przed 19:00 ktoś z Was otrzyma podwójne zaproszenie na niezwykły koncert Królowie Życia na w roli głównej na scenie Skawiński i Tkaczyk. 50 lat na scenie. Przyjaciele od 50 lat tworzą genialną muzykę, także grupy Kombi. 2244430. Dajcie także znać, jak tam spędzacie ten poniedziałkowy wieczór.

0: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
12: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Reklama.
16: Złote przeboje w drodze.
17: Uważajcie na burze, zwłaszcza w centrum i na wschodzie kraju. Tam nie dość, że może zagrzmieć, to możliwe jeszcze ulewy, silny wiatr, a miejscami też grad. A na drogach 3 osoby ranne po zdarzeniu 3 osobówek na Krajowej 81 w Gardawicach w Śląskiem. Jeszcze 2 godziny zablokowana może być jezdnia w kierunku Skoczowa.
16: Radio Złote Przeboje 106.1.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komu

0: Lubię was zaskakiwać takimi cudownymi polskimi dźwiękami z lat 70. Marek Grechuta, no i nie dokazuj w radiu Złote Przeboje. Za 22 minuty będzie 19. Niektóre polskie czy też zagraniczne gwiazdy swoją wielką muzyczną karierę zaczynały od programów typu Talent Show. Niedawno Ania Wyszkoni w studiu radia Złote Przeboje wspominała swój udział w programie Szansa na sukces.
1: Tak, to była taka przygoda po drodze. Ja bardzo chciałam zobaczyć ten program przede wszystkim od kuchni. Chciałam poznać nowych ludzi i rzeczywiście to mi się udało. Zaśpiewałam Długość dźwięku samotności, wygrałam ten program i nie byłam świadoma, jak bardzo mi to pomogło. Teraz już właśnie patrząc jako troszkę mądrzejsza i dojrzalsza artystka, wiem, że otworzyło mi to wiele drzwi. Poznałam właśnie wielu ludzi, którzy później pomagali mi na drodze artystycznej. Więc to nie była tak do końca tylko jednorazowa przygoda.
0: To tyle wspomnienia. Już za niespełna 6 minut do kogoś z was trafi podwójne zaproszenie na koncert Królowie Życia Skawiński Tkaczyk. 50 lat na jednej scenie. Ten koncert odbędzie się 29 maja na warszawskim Torwarze. Bądźcie czujni, bo być może to właśnie do was zadzwonimy już za moment. No a teraz pora na irlandzką formację The Cranberries.

To piosenka, która pojawiła się w filmie Klejnot Nilu z Michaelem Douglasem w roli głównej, a to był Billy Ocean w radiu Złote Przeboje. Za 13 minut będzie 19, no to teraz emocji będzie co niemiara, bo ktoś z was otrzyma ode mnie podwójne zaproszenie na niezwykły koncert, który odbędzie się w Warszawie na Torwarze 29 maja. Koncert zatytułowany

0: Królowie życia Skawiński i Tkaczyk. No ten duet doskonale wam jest znany. Od 50 lat na scenie delektujemy się ich wyjątkową muzyką zespołu Kombi. No ale żeby zgarnąć można to podwójne zaproszenie, no to wcześniej trzeba było kliknąć na złoteprzeboje.pl, odpowiedzieć na proste słowa, najlepiej w 5 słowach opowiedzieć, z czym tak naprawdę kojarzą wam się Królowie życia. No i przyznam wam się szczerze, że najbardziej to spodobało mi się, co napisała Sylwia, która jest po drugiej stronie telefonu. Dobry wieczór, Sylwia.
1: Dobry wieczór wszystkim.
0: Gdzie ja cię tam złapałem, dziewczyno, o tej porze? Co porabiasz?
1: Ja jestem w miasteczku śląskim, oglądamy z mężem telewizor i tu patrzę, radio Złote Przeboje do mnie dzwoni i z niedowierzaniem z mężem.
0: No widzisz, my lubimy zaskakiwać, wiesz, później ta adrenalina tak buzuje, pulsuje w takim razie. Słuchaj, Sylwia, wracając do naszego tematu, bardzo mi się spodobało, jak napisałaś w 5 słowach, co dla ciebie znaczą Królowie życia. To wolność, swoboda życia, pewność i odkrywczość. Dlaczego akurat tak, powiedz?
1: No to życie powinno być taką swobodą, taką wolnością, przyjemnością. Mhm. No powinniśmy skorzystać z życia, za czym możemy, bo życie jest nieprzewidywalne.
0: Nieprzewidywalne, czyli każdy dzień traktujmy tak, jakby był ostatnim, niektórzy tak twierdzą. Tak. No właśnie, brać tak życie garściami. Tak. No i myślę sobie, że tak właśnie garściami biorą życie dwaj dżentelmeni, Skawiński oczywiście i Tkaczyk, którzy od 50 lat są na muzycznej scenie. Powiedz mi, masz ochotę wybrać się na ten koncert?
1: Oczywiście. Mąż jest zachwycony.
0: Mąż zachwycony. A jak ma mąż Artur na imię, powiedz?
1: Artur.
0: Jest tam gdzieś w pobliżu?
1: Poszedł radia do góry słuchać, pewnie nagrywa.
0: Pewnie nagrywa. Dobra. No to jak wam mam to powiedzieć? Kochani, jedziecie na koncert do Warszawy!
1: Dziękujemy.
0: Proszę pięknie. W takim razie szykuje się naprawdę niesamowita muzyczna impreza. Jeśli tylko tak, po tej imprezie dacie radę, to dajcie znać, jak było, dobra?
1: Na pewno będzie cudownie.
0: No pewnie, nie może być inaczej. Duet Skawiński-Tkaczyk gwarantują doskonałą. W takim razie trzymaj się, Sylwia. Fantastycznego wieczoru ci życzę ze Złotymi Przebojami.
1: Dziękuję, już go zrobiliście. Fantastycznym wieczorem.
0: No to proszę się delektować chwilą. Pozdrowienia poszły, trzymajcie się ciepło, a jeśli komuś nie udało się zgarnąć zaproszeń na koncert, no to będzie jeszcze szansa przed godziną 20. Teraz Modern Talking.

0: Zanim została wielką gwiazdą, pracowała jako szwaczka do Tasmin Archer w poniedziałkowy wieczór w radiu. Złote przeboje do takich niezapomnianych, genialnych dźwięków lat 80. i 90. Obiecuję wam, powrócimy jak bumerang tuż po wiadomościach sportowych w radiu. Złote przeboje, które punktualnie o 19:00. Zostańcie z nami.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
13: Wow, zrobiłam dyszkę.
14: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
15: Hot grill.
16: Parilla caliente.
17: Grilla calda.
18: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
19: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: Kategoria trawienie.
21: Po jednej nutce.
20: Ciężko na żołądku.
21: A teraz?
20: Uczucie pełności.
21: Dobrze, i ostatni.
20: Gazy.
21: Świetnie, a co można na to zaradzić?
20: Najlepiej zastosować Trawisto.
22: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
23: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
24: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Jelenia Góra. Telefon 777 100 100.
25: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
0: Reklama.
2: Wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 19. Pora sprawdzić, co dzieje się w świecie sportu.
4: Sport w 30 sekund.
26: Przemysław Pozowski, zapraszam. Magdalena Fręch i Maja Chwalińska wygrały. Kamil Majchrzak przegrał. Nasi tenisiści w różnych humorach schodzili dziś z kortu. Fręch wygrała mecz pierwszej rundy turnieju w Strasburgu z Talią Gibson. Chwalińska w pierwszej rundzie kwalifikacji do Rolanda Garrosa pokonała Alice Ramé. A Majchrzak przegrał w Hamburgu z Camilo Ugo Carabellim. Fermin Lopez nie zagra w piłkarskich mistrzostwach świata. Klubowy kolega Roberta Lewandowskiego z FC Barcelony złamał kość śródstopia, będzie musiał przejść operację i nie zdąży wyleczyć urazu przed mundialem.
4: Pogoda.
2: Nadchodząca noc z przelotnymi opadami deszczu na północy, w centrum i na południu. Jutro burzowo i deszczowo w całym kraju. Najchłodniej jutro w okolicach Koszalina. Tam termometry pokażą zaledwie do 13 stopni, a najcieplej w Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu. Tam termometry pokażą nawet do 21. Minuta po godzinie 19 zaczynamy kolejną godzinę tego poniedziałkowego wieczoru, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie będziecie mieli kolejną szansę na to, żeby wygrać podwójne zaproszenie na koncert Skawiński i Tkaczyk. 50 lat na scenie. Ten koncert odbędzie się 29 maja na warszawskim Torwarze. A już za moment opowiem Wam, jak zdobyć te bilety. A na dobry wieczór już teraz The Hooters, no i słynne Johnny B.

Tak powinien płynąć wieczór po ciężkim dniu pracy, jak ta piosenka. Spokojnie, delikatnie, bez pośpiechu. To Dajdo w radiu Złote Przeboje. To już prawie 10 minut po godzinie 19. W tej godzinie ktoś z Was otrzyma ode mnie podwójne zaproszenie na koncert Królowie Życia do Warszawy, który odbędzie się 29 maja na Torwarze. Ale wcześniej musicie kliknąć na złoteprzeboje.pl. Tam znajdziecie drogę do koncertu Królowie Życia. No i musicie jeszcze napisać, z czym kojarzą się Wam Królowie Życia. Wystarczy 5 słów. No a przed 20 do kogoś zadzwonię, wybiorę najbardziej kreatywną wypowiedź. No i nagrodzę podwójnym zaproszeniem na koncert do Warszawy na 29 maja. Panowie Skawiński i Tkaczyk świętować będą 50 lat na scenie. Na ten zespół niedawno świętował 40 lat na scenie. Przed Wami Simple Red.

0: Formacja jednego przeboju, ale za to jakiego. Ten zespół pochodzi z miasta, gdzie, słuchajcie, w kranach płynie woda prosto z Alp. To Wiedeń, a ta formacja nazywa się Opus. To Life is Life w Radiu Złote Przeboje. 18 minut po godzinie 19, to już za moment pojawi się Kaja Bregowicz, no i słynny Prawy do lewego. Piosenka w tym roku kończy, uwaga, 27 lat. Niedawno Kaja opowiedziała nam, jak doszło w ogóle do spotkania jej z Goranem Bregowiciem.
1: Ja po prostu kiedyś posłuchałam soundtracku do filmu Underground Pustelnicy i strasznie mi się to spodobało. Tego jeszcze nikt nie znał i w ogóle nie ten. Ja pamiętam, że kupowałam na gminie tą płytę i woziłam po całym świecie, rozdawałam ją znajomym. I kiedyś na machinerach posadzono mnie przy stoliku z jakimś obcym facetem, po czym wezwano na scenę, żebym odebrała nagrodę i zaśpiewałam. I dopiero kiedy wróciłam do stolika, wywołano tego faceta na scenę po nagrodę. Okazało się, to jest Bregowicz, więc w ogóle masakra. No i tak. I pamiętam, że podałam mu tylko rękę i byłam tak stremowana, że nie byłam w stanie mu zadać żadnego sensownego pytania. I chociaż doskonale wiedziałam, jaka jest odpowiedź, powiedziałam: ja przepraszam, an underground, Osencję śpiewa Cezary Awora, tak? On tak. Aha, dziękuję. I po prostu poszłam i pojechałam do domu, tak. Natomiast 2 tygodnie później dostałam telefon, czy jestem zainteresowana zrobieniem płyty w duecie z nim, bo on słyszał mnie na tych machinerach, spodobało mu się, ma pewien pomysł. Ja miałam to szczęście, że mogłam napisać nowe teksty. Ta płyta mi bardzo dużo pomogła. Raz, że dzięki niej kupiłam dom. Dwa, że rzeczywiście bardzo umocniła moją pozycję na rynku. A trzy, że w przenośni i niekoniecznie dotarłam nią pod strzechy.
0: No i można śmiało powiedzieć, że po 27 latach ten numer do dziś rozkręca niejedną domówkę. Kaja Bregowicz, no i Prawy do Lewego już teraz w Radiu Złote Przeboje.

gwiazda muzyki lat 80. w Radiu Złote Przeboje, Nick Kershaw, który do dziś komponuje, do dziś koncertuje, a także pomaga młodym gwiazdom wystartować w ten cały muzyczny show biznes. No a już za moment pojawi się piosenka Michaela Jacksona, która zaczyna się od takich riffów gitarowych. No i na razie nic więcej nie będę zdradzał, szczegóły za moment. Zostańcie z nami.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
1: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
2: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm.

gdyby był razem z nami, to gwarantuję wam, że jego piosenki błyskawicznie lądowałyby na szczytach list przebojów. To Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje za 25 minut. Będzie 20, to teraz pora na zespół, który swoje wszystkie przeboje nagrywał, słuchajcie, w studiu, które przez lata było odcięte od świata, nie miało nawet telefonu, a dostęp do niego miało tylko kilka osób. No to już odkrywam karty, przed wami niemiecka formacja Kraftwerk.

0: To cover wielkiego włoskiego przeboju, który śpiewał w latach 70. Umberto Tozzi, to słynna Gloria, a tym razem w wersji Lori Brangen. Za 17 minut będzie 20, żeby zgarnąć u nas podwójne zaproszenia na niezwykły koncert Królowie Życia. No wcześniej trzeba było kliknąć na złoteprzeboje.pl, tam odpowiedzieć w 5 słowach, z czym kojarzą wam się Królowie Życia. No a my oczywiście wieczorową porą wybieramy te najbardziej kreatywne. Po drugiej stronie telefonu jest Justyna. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Chciałem powiedzieć Sylwia, nie wiem czemu ktoś mi tutaj napisał Sylwia, to przecież Justyna dzwoni, prawda?
1: Oczywiście, tak.
0: Dobrze. Justyna, droga, to gdzie ja cię zastałem o tej porze? Co tam porabiasz, powiedz?
1: No, w Częstochowie, już sobie odpoczywam wieczorem po pracy.
0: Rozumiem, pracę masz lekką, łatwą i zapewne przyjemną i dobrze płatną.
1: No, oczywiście.
0: No, oczywiście, nie mogło być inaczej. Dobrze, Justyno, droga, skoro napisałaś o Królowych Życia, no bardzo ładnie napisałaś, bo napisałaś, że Królowie Życia to, uwaga, sława, pieniądze, kobiety, wino i śpiew. A czemu nie mężczyźni, skoro pisała to kobieta?
1: Czemu nie mężczyźni?
0: No.
1: No bo pytanie było odnośnie mężczyzn, więc to jest słaba.
0: No dobrze, chciałem cię troszkę złapać za złówka. Justyna, słuchaj, no spodobało mi się to naprawdę bardzo. Sława, pieniądze, kobiety, wino, śpiew. To Królowie Życia. No cudownie napisałaś. Powiedz mi, kto będzie szczęściarzem? Kogo zabierasz na koncert?
1: No myślę, że to będzie moja przyjaciółka Ewelina.
0: No to słuchajcie, będziecie się, dziewczyny, nieźle bawić na tym koncercie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Proszę pięknie, Justyna, w takim razie SMS-em albo telefonicznie powiedz swojej przyjaciółce, że wyjeżdżacie 29 maja do Warszawy na koncert Królowie Życia. Skawiński, Tkaczyk na jednej scenie. Panowie świętować będą 50 lat. W takim razie, Justyna, fantastycznego wieczoru ci życzę ze złotymi przebojami. Trzymaj się, pozdrawiamy.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję, pozdrawiam.
0: No a my wracamy do tych najpiękniejszych wieczornych dźwięków. Teraz Stevie Wonder.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze, i ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie, a co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
12: Mercedes-Benz Grupa Wróbel. Jelenia Góra. Telefon 777-100-100.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
13: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
15: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
16: To już 20 na zegarach. Poniedziałkowy wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Już za kilka minut gościem Tomka Brela w programie Cała Muzyka będzie Krzysztof Skiba, którego doskonale znacie choćby z zespołu Big Cits. Na to spotkanie gorąco Was zapraszam, a już teraz na dobry wieczór Lady Punk.

0: Moi drodzy, powiem szczerze, czekałem i udało się w naszym radiowym studiu programu Cała Muzyka, Krzysztof Skipa, zespół Big Cyc. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć, witam wszystkich.
0: Zespół Big Cyc od zawsze zaangażowany w walkę. Nawet jedna z waszych płyt nosiła tytuł Manifesto. Przeciwko czemu manifestował zespół Big Cyc na tej płycie?
1: To dobre pytanie, bo rzeczywiście manifesto kojarzy się z manifestem, ale to jest bardziej taki, wiesz, manifest nie przeciwko czemuś, tylko chyba za czymś. Za tym, żeby jednak walczyć o swoją młodość. To jest historia o tym, że wiek jest sprawą umowną. To znaczy, można być młodym, mając lat 70, a można być starym, mając lat 20. Wszystko zależy od naszej wewnętrznej harmonii, od naszego nastawienia do życia. My namawiamy ludzi, żeby byli nastawieni pozytywnie. I ta płyta w ogóle jest taka pozytywna, taka bardziej lekka niż te poprzednie, które były takie zaangażowane, publicystyczne, poruszały różne wkurzające nas tematy, irytujące ze świata, który nas otaczał, a no ile można, wiesz, być takim cały czas na barykadzie
0: i walczyć?
1: Tak jest. To miało dobry swój czas, natomiast to nie znaczy, że ta płyta jest jakaś tam, wiesz, wesołkowata, bo ona jest wesoła, ale nie wesołkowata, bo to jest właśnie jakby różnica. No i to jest takie trochę, wiesz, też taka z przymrużeniem oka oczywiście satyra na tych, którzy zbyt łatwo się poddają, że to jest taki jakby manifest właśnie ku temu, że dopóki słuchasz muzyki, dopóki masz hobby, dopóki masz pasję, dopóki ci się chce, nie da się zamknąć w tych przysłowiowych kapciach przed telewizorem, w takim, wiesz, jakby akwarium domowym, to na pewno wewnętrznie czujesz się młody i o taką młodość warto walczyć i warto zabiegać.
0: Krzysztof Skiba dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Zespół Big Cyc zawsze był zaangażowany politycznie. No, tymczasem scena polityczna jakby zmieniła się nie do poznania od lat 80. Czy wy się nie obawiacie, że z czasem politycy albo świat polityki przestaną wam dostarczać pożywki?
1: No myślę, że ja bym się nie obawiał o to, że zabraknie nam tematów. No, żyjemy w takim kraju, gdzie naprawdę dużo się dzieje i to jest często wracający motyw taki, czy ty się nie boisz, że zabraknie ci pomysłów na żarty i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że gdzieś tam wewnętrznie każdy ma z twórców jakąś taką obawę. Kiedyś ktoś ładnie powiedział, że piosenki do niego przychodzą i często, kiedyś przychodziły częściej, teraz przychodzą rzadziej i też tak bywa z twórcami muzyki rockowej, że czasem masz nagle jednego dnia 5 pomysłów na piosenki, a czasem coś na siłę chcesz napisać i nie wychodzi, trzeba się trochę dłużej tutaj pomęczyć i zastanowić i tak dalej. Natomiast ja bym się naprawdę nie obawiał, proszę Państwa, że w tym kraju owładniętym jakimś obłędem, no powiedzmy sobie szczerze, to się powtarza już od wielu lat, to jest jakaś część naszej tożsamości narodowej, to wariactwo, to o tym przecież pisał Wyspiański w Wyzwoleniu, pisał w Weselu. My to wariactwo polskie dziedziczymy z pokolenia na pokolenie i właściwie przez 120 lat ono się nie zmieniło i jak sobie Państwo pójdą gdzieś obejrzeć Wyzwolenie Wyspiańskiego, to się okazuje, że oni 120 lat temu mieli podobne problemy jak my dzisiaj. No nie było co prawda internetu, ale pewne paranoje są niestety dziedziczne, więc tutaj jeżeli chodzi o brak tematów, to byłbym całkowicie spokojny. No ja nie wiem, czy Bareja by to wymyślił, jakby ktoś to umieścił w jakiejś komedii współczesnej, to pewnie pojawiłyby się opinie, że nie, to przesada, to nie jest możliwe. Okazuje się, że jest możliwe, że życie pisze najciekawsze scenariusze.
0: W Radiu Złote Przeboje dzisiaj Krzysztof Skiba. Ja pamiętam, jak to na początku lat 90. będziemy dzisiaj trochę podróżować pewnie w czasie. To był bodajże rok 91. W plebiscycie magazynu Teraz Rok mieliście nagrody w takich kategoriach jak, uwaga, zespół roku, przebój roku, autor tekstów i okładka roku. Takie mam wrażenie, że chyba od samego początku lubicie sobie wysoko postawić poprzeczkę.
1: No wiesz, później chyba aż takiego sukcesu nam się nie udało powtórzyć, ale faktem jest, że to ciekawe, bo to nie branża decydowała, tylko słuchacze i rzeczywiście rozbiliśmy bank, można powiedzieć. To było takie mocne wejście na rynek muzyczny, bo my byliśmy skromnymi chłopakami właściwie z podziemia, z takiego undergroundu, a nagle nasze piosenki okazały się na tyle ciekawe, że zawędrowały na pierwsze miejsca list przyboju, właśnie Berlin Zachodni, piosenka góralska, Kapitan Żbik, mówię o tych piosenkach z tej pierwszej płyty, która okazała się taka właśnie przebojowa, ona się sprzedała w nakładzie ponad 1 000 000 egzemplarzy. Oczywiście dzisiaj to nie jest możliwe, bo jest inny obieg muzyczny, ale wtedy były płyty analogowe jeszcze, no i przede wszystkim kasety jako taki podstawowy nośnik dźwięku. Oprócz tego jeszcze byliśmy dość mocno spiratowani, bo przypomnę, że te przemiany ekonomiczne, kapitalistyczne były tak dynamiczne, że jakby prawo nie nadążało nad tym, co się działo, i powstała jak grzyby po deszczu, powstały takie właśnie nielegalne wytwórnie, czy półlegalne pirackie, i właśnie które kopiowały nie tylko zachodnie przeboje, ale także przecież T-Love, Kult i Bigcyca, i zespół Ira, i wiele innych, wszystkie te, które miały w tamtym czasie jakieś przeboje, a tak się złożyło, że Bigcyc właśnie produkował tych hitów wtedy dość sporo, więc to po prostu jest tak, że nie zawsze tak się uda od razu zachwycić publiczność, ale myślę, że widzowie, fani rocka docenili, że Bigcyc to jest po prostu coś nowego i przede wszystkim coś takiego, co nie było wcześniej. Znaczy wszystkie, jednak myśmy się różnili na tle tych całej masy tych zespołów rockowych. Mieliśmy swój charakterystyczny język, swój styl, robiliśmy jakieś happeningi i ta jakaś taki charakter pisma Bigcyca, bo to jest ważne, żeby zespół tak, no wiadomo, no nic nowego w muzyce się tam specjalnie nie wymyśli. No, podobno już 100 czy 200 lat temu jakiś artysta powiedział, że nic nowego i to się to powiedzenie się co jakiś czas powtarza, ale ważne jest, żeby taką swoją osobistą pieczątkę na muzyce odbić i Bigcyc to potrafił. Mamy taki swój charakter. Myślę, że każdy z Państwa, jeżeli zaczęłyby się jakieś tutaj piosenki lecieć, to każdy by już po refrenie, czy może pierwszych słowach zwrotki zorientował się, że to jest właśnie Bigcyc.
0: Krzysztof Skiba dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Nasza muzyczna podróż w czasoprzestrzeni jeszcze się nie kończy. Za moment wracamy, ale też porozmawiamy o upływie czasu.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje Krzysztof Skiba, zespół Big Cyc. Próbuję sobie przypomnieć, ale chyba nie było żadnej przerwy w działalności tego zespołu. Nieczęsto się to zdarza, to jest taki wyczyn historyczny, bym powiedział.
1: Mamy swoje miejsce w historii, nie mieliśmy żadnego pustego sezonu. Jedyna przerwa, no to pandemia, ale to nikt na świecie nie grał. Przez 7 miesięcy był zakaz zespołów sanitarnych na występy. Właściwie to już gubimy się w ilości nagranych płyt, w ilości nagranych, zagranych koncertów czy nagranych teledysków. Ale jak to mówił kiedyś poeta, podróż trwa i to jest najważniejsze.
0: Podróżujemy w drugą stronę, czyli z lat 90. wracamy do teraźniejszości. Chociaż ponownie też zajrzę do kalendarza, no bo tak, w lipcu będą, które to urodziny?
1: No. Tak, odkryłeś moją skrywaną prawdę. No, szóstka z przodu, no nie ma się co tutaj śmiać, no taka jest prawda, taka jest okrutna prawda, licznik bije, czas leci, pantarej. Młodsi, nikt z nas młodszy nie będzie, ale właśnie ja trzymam się tej zasady, o której mówiłem przy okazji piosenki Manifesto. Trzeba być po prostu młodym duchem i to jest najważniejsze, a kto by tam w tym wieku liczył lata?
0: Tak, ja pamiętam, jak to z Muńkiem Staszczykiem rozmawiałem na ten temat i on powiedział, że nie wie, kiedy to zleciało, generalnie problemu z upływem czasu nie ma, ale ta szóstka z przodu to już wygląda niepokojąco.
1: No, kiedyś to, wiesz, nie przypuszczaliśmy na przykład, że będziemy mieli kumpli w tym wieku, tak? Bo to, jak masz tam 30 lat, to ktoś, kto ma 40-50, to ci się wydaje strasznie, strasznie stary. No, ale to wiadomo, ta granica się przesuwa. Później, jak masz 50 lat, to już masz kumpli, którzy mają 70, są starsi, ale ty też cały czas się czujesz jeszcze taki trochę od nich młodszy. No, a teraz wiesz, no i to wygląda, ale naprawdę ja nie mam z tym problemu, dlatego, że granie rocka odmładza, w ogóle bycie na scenie odmładza, to jest cały czas kontakt z fajnymi ludźmi, to jest cały czas niesienie jakiegoś sztandaru, wiesz, zabawy, jakieś możliwość, co zawsze mnie kręciło, jakiegoś namieszania, nakręcenia, jakieś, wiesz, zrobienia happeningów, nabrojenia trochę, mówiąc tak językiem takim właśnie takich zgrywusów. Bardzo, bardzo to powoduje to, że twoje życie nie jest nudne, że cały czas coś się dzieje i dzisiaj zdarza mi się zagrać na przykład dwa koncerty dziennie, albo zagrać jakiś program, bo też mam swoje programy komediowe, właśnie stand-upy, albo zagrać tam gdzieś o 18-19 stand-up, a wieczorem jeszcze koncert i przemieścić się 200 kilometrów i następnego dnia to powtórzyć. Więc to powoduje, że nie masz czasu na nudę, nawet jak już wracasz do domu, to też masz sporo pracy, bo właśnie, no, to masz jakiś pomysł na piosenkę, tu na książkę, cały czas udzielasz się twórczo i dopóki właśnie nie dasz się zamknąć w jakimś takim klimacie, nie wiem, właśnie tych słynnych przysłowiowych już ciepłych kapci i ciepłych kaleson na zimę, tylko będziesz cały czas w ruchu, to moim zdaniem zachowasz młodość ducha i to jest najważniejsze. Poza tym żyjemy też, warto sobie to uświadomić, no, w epoce, gdzie te wszystkie bariery zostały przełamane. Kiedyś 100 czy 150 lat temu człowiek 40-letni to był człowiek już właściwie, a szczególnie mężczyzna, bo kobiety żyją trochę dłużej, to był, no, człowiek już taki prawie że staruszek i stojący nad grobem, a dzisiaj nie wiem, Johnny Depp ma tam sporo na karku, a jest nadal podziwiany przez kobiety na całym świecie, więc się okazuje, że można być dalej atrakcyjnym, mając jednak te parę dych na liczniku.
0: I tej myśli się trzymajmy. Słuchaj, skoro już rozmawiamy o upływie czasu, to teraz zadam ci może dziwne pytanie, ale tak, pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem z Albertem Hammondem, czyli autorem przebojów między innymi Tiny Turner, i on zrobił rzecz niezwykłą. Gdzieś tam w swoim domowym archiwum znalazł swoje nagrania sprzed 50 lat i nagrał duet z samym sobą, czyli facet w sile wieku śpiewający z nastolatkiem. Taką technikę mamy. Powiedz mi, gdybyś spotkał Krzysztofa Skibę z końca lat 80. tuż przed startem zespołu na przykład, to o czym byście pogadali? No, prócz tego, żeby zainwestować w Bitcoina.
1: Wiesz co? No to jest ciekawe. To jest takie trochę, wiesz, wróżenie z fusów i taka futurologia, bo wiadomo, że tego młodego nie spotkam. Ja w zasadzie, wiesz co, myślę, że nie popełniłem zbyt wielu. Każdy popełnił jakieś błędy, ale zbyt wielu tych błędów w życiu nie popełniłem i właściwie niewiele rzeczy żałuję. Nie wspominam życia w ten sposób, raczej wspominam te jasne strony i nie wiem, może bym mu powiedział tylko, żeby jeszcze więcej szalał niż to robił. Tak mi się wydaje, że jeszcze bym byłem za spokojny, mimo że nabroiłem trochę w życiu. Taki mam charakter, taki mam, to jest, mój kolega określał to, że to jest kwestia białka, tak? Jedni mają takie białko, że mogą siedzieć w urzędzie i pracować w jakiejś takiej praca biurowa i ich to kręci, a inni są tacy, że muszą być non-stop w trasie i bez koncertów, bez występów, po prostu źle się czują, usychają. To jest domena mojego życia i nie wiem, no wiadomo, że teraz mam, to jest normalne i oczywiste, że mam po tych wielu latach na scenie jakieś większe doświadczenie, a jak człowiek jest taki młody, no to jest wiadomo, jakby z motyką na słońce, czy jak to ktoś kiedyś powiedział, z brzytwą na czołgi, nie kalkulujesz za bardzo, wiesz, co ci się opłaca, co nie, tylko po prostu to robisz. Nie wiem, czy bym, raczej nie mówiłbym mu, słuchaj Krzysiek, tak, zwolnij trochę, tylko chyba bym mu mówił odwrotnie, wiesz co, przyspiesz.
0: Krzysztof Skiba dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Mamy mnóstwo tematów do poruszenia, dlatego no, też chyba przyspieszymy. Za chwilę wracamy.
2: Radio Złote Przeboje 106,2.

0: Krzysztof Skiba, zespół Big Cyc. Tak sobie myślę, że energii na scenie może wam pozazdrościć chyba nie jeden nastolatek. A skoro o tym mowa, to ja sobie uświadomiłem, że chyba istnieje coś takiego jak tak zwana stara gwardia, to w cudzysłowie oczywiście, bo pamiętam, jak rozmawiałem z Wandą Kwietniewską i ona mi opowiadała o swoich pokoncertowych aktywnościach, że w dalszym ciągu, mimo tylu lat, lubi sobie poimprezować i co ciekawe, czasami młode pokolenie kompletnie nie dotrzymuje im kroku, jeżeli chodzi o imprezowanie po koncertach. Słuchaj, jak to jest u was? Czy wy po koncercie też lubicie w cudzysłowie posiedzieć sobie?
1: Słuchaj, potwierdzam, znam Wandę Kwietniewską bardzo dobrze, to jest fantastyczna dziewczyna i niestety, no kobieta petarda, po prostu kobieta, której wiek się nie trzyma, lata się jakby jej w ogóle ten jej metryka w ogóle jest tutaj czymś kompletnie nieistotnym. Ma cały czas power, cały czas ochotę do grania. Widać zresztą to po tym, jak występuje na scenie. To jest kobieta, która cały czas ma apetyt na granie i apetyt na występy i to jest ważne, to publiczność to widzi, prawda, że artysta tam odgrywa kolejne swoje hity bez jakiegoś specjalnego przejmowania się, czy jest po prostu zaangażowany, tak jak właśnie Wanda. A co do imprez, no cóż, no, napisano na ten temat, wiesz, tony analiz i nakręcono 150 filmów. Myślę, że o imprezach Big Cyca też można by nakręcić 3 niezłe seriale sensacyjno, słuchaj, przygodowe, ale wiesz co, no nie ma co ukrywać, że te największe imprezy i wariactwa to już są za nami, no teraz po prostu mamy doświadczenie, bo słuchaj, kiedyś jak jesteś młody, to często bywało tak, że nie potrafisz obsługiwać pewnych sytuacji, no na przykład nie masz świadomości swojej własnej kondycji, że następnego dnia jest koncert i też musisz być w dobrej formie i tak dalej. Poza tym, wiesz, no młody organizm więcej zniesie, natomiast dzisiaj to wszystko, cała ta scena muzyczna, to chyba tylko właśnie tak jak powiedziałeś, stara gwardia trzyma pion w tych sprawach, bo ta scena muzyczna tych młodszych wykonawców zrobiła się no, strasznie grzeczna. Ona jest taka wręcz aż zagrzeczna. To są takie po prostu bardzo dobrze wychowane, grzeczne dzieci, które oczywiście są sympatyczne, no ale czegoś im brakuje. Brakuje im tej ikry, brakuje im tej takiej złotej jakiejś, wiesz, takiej sygnału z kosmosu, no jakby tej złotej iskry, która powoduje, że czujesz, że obcujesz z kimś, kto jest poetą, kto jest na przykład, wiesz, jakimś artystą, zwierzęciem scenicznym i tak dalej. To są dobrze skrojeni, dobrze przygotowani do promocji, do tych social mediów, do tego nowoczesnego świata ludzie, którzy wiedzą, jak trochę to są takie chodzące komputery. Oni wiedzą, że o tej się muszą położyć, o tej muszą wstać. Tu mają przygotowane już wyprasowane spodenki, tu mają, wiesz, wyprasowane koszule i trochę kiedyś ci muzycy byli bardziej szaleni. Może mniej zarabiali pewnie, może też nie mieli innej perspektywy, oprócz tego, żeby się wyhasać i wykrzyczeć, ale no, rzeczywiście, to nawet, wiesz co, uczestnicy festiwali to jakby powtarzają tą prawdę, że kiedyś na festiwalach takich czy innych, czy festiwal w Opolu, czy w Sopocie, czy jakieś festiwale rockowe, to ta socjeta muzyków to tworzyła jakąś taką jedną społeczność. Ci ludzie w hotelach muzykowali, ktoś gdzieś, zawsze było jakieś pianino, fortepian, ktoś wyciągnął z pokoju gitarę i były spontaniczne dżemy, muzykowanie, śpiewanie dla przyjemności, nie dla pokazu. Dzisiaj, jeżeli ktoś robi jakiś występ taki gdzieś tam, nie wiem, na korytarzu czy niemalże w toalecie, to zaraz go sfilmuje i robi to, żeby kogoś szokować, tych widzów, a kiedyś robiono to po prostu dla przyjemności. Zatraciliśmy chyba taką, mnie, ale może część środowiska zatraciła taką przyjemność grania, przyjemność muzykowania. To wszystko jest takie korporacyjne, wiesz, wyrachowane. Teraz jedziemy w trasę, teraz nagrywamy płytę, teraz robimy przebój, teraz robimy promocję i tak dalej. Brakuje tej iskry szaleństwa. To na pewno tutaj miałeś rację, prezentując i Wanda Kwietniewska też miała rację, prezentując taki właśnie pogląd.
0: A propos Starej Gwardii, słuchaj, podróżujemy trochę w czasie, teraz będziemy podróżować do przyszłości, bo znalazłem w waszym terminarzu na fantastyczne wydarzenie koncert pod tytułem Zadzwońcie po milicję. Skład jest absolutnie fantastyczny. Słuchaj, skąd pomysł na takie wydarzenie?
1: Są to bardzo fajne koncerty, robione w hołdzie po prostu tym wszystkim, którzy w stanie wojennym walczyli z komunizmem, ale także to jest taka podróż sentymentalna. Przeboje z tamtych czasów, zespoły z tamtych czasów, tak są właśnie dobrane. Koncert ma niesamowitą oprawę. Są grupy rekonstrukcyjne ZOMO, które oczywiście z przymrużeniem oka prezentujemy na scenie. Ja jestem przebrany w mundur milicyjny i prezentuję się jako sierżant z Kiba i wymyślam różne żarty właśnie związane z tamtym okresem. Mamy nawet taki słowniczek stanu wojennego, różne konkursy związane właśnie z filmami z tamtych czasów, programami telewizyjnymi, nie wiem, gazetami, pismami, które się ukazywały z jakimiś przedmiotami marzeń. Przecież w PRL-u te przedmioty marzeń, obiekty marzeń były zupełnie inne niż dzisiaj. Wtedy marzono na przykład o, nie wiem, rowerze Wigry, o butach Relax, o takich przyziemnych, małych sprawach, które dzisiaj należałyby do jakiegoś muzeum staroci. Ale wtedy były to topowe gadżety, jak miałeś rower Wigry, czy telewizor produkcji radzieckiej Rubin, który udawał, że jest kolorowy, bo tak do końca nie był kolorowy, to były jakieś absolutne hity, czy na przykład magnetofony Kasprzak, na których nagrywano kasety właśnie z muzyką rockową. Przychodziło się na koncert i taki magnetofon trzeba było głośnikiem w stronę sceny ustawić i takie były właśnie pirackie nagrania, ale wszyscy na to się godzili, bo później taka osoba z taką kasetą wracała gdzieś do swojej miejscowości z koncertu, gdzieś tam na wieś czy do mojego miasteczka i od razu 10 czy 20 osób przegrywało sobie to dalej na kasetę, więc to jest bardzo fajna, bardzo udana trasa. Mam nadzieję, że trasa będzie się rozwijała, rozkręcała i dotrzemy też do wielu innych miast.
0: Krzysztof Skiba dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Skoro już tak podróżujemy w czasie, to za moment cofniemy się kilkadziesiąt lat wstecz i zajrzymy do pewnej niezwykłej książki.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Sprawdź to sam, czy Kidout kusi ceną każdy dział.
10: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: Tu Radio Złote Przywoje, tu program Cała Muzyka, dzisiaj wśród gości Krzysztof Skiba. Słuchaj, skoro jedną nogą jesteśmy dzisiaj w poprzednich dekadach, to muszę cię zapytać o jedno, bo pamiętam w książce Komisariat Naszym Domem pojawiły się dokumenty dawnej Służby Bezpieczeństwa, donosy na twój temat i na temat kolegów. Czy ty sprawdzałeś, co tam w IPN-ie jest na twój temat?
1: No tak, tak. Pisząc książkę, napisałem dwie książki takie wspomnieniowe. Jedna książka nazywa się Artyści, Wariaci, Anarchiści. Tą książkę napisałem wspólnie z Jarkiem Janiszewskim, wokalistą Bielizny, i z Pawłem Koniem-Konakiem, znanym z Totartu i programu Lala Mido. I to była książka dotycząca gdańskiej alternatywy. My opisywaliśmy to gdańskie podziemie kolorowe, artystyczne z czasów stanu wojennego. Natomiast była też druga książka pod tytułem właśnie, którą wspomniałeś, czyli Komisariat Naszym Domem. I pierwszą teczkę podarował mi dziennikarz. Słuchaj, była ta moda na sięganie do tych teczek, grzebanie w tych teczkach. Ja jakoś specjalnie nie byłem, podniecony tym, że gdzieś tam się dowiem, kto na mnie donosił, czy że będę czytał te, trzeba było złożyć jakieś, wiesz, te dokumenty. W sumie to są papiery stworzone przez oprawców, czyli przez Służbę Bezpieczeństwa. Ale tak się złożyło, że miałem urodziny i słuchaj, dziennikarz pewnej stacji telewizyjnej i powiedział: Skiba, ja kręcę taki film o stanie wojennym i właśnie musiałem przejrzeć różne papiery, między innymi dorywałem się do twojej teczki i ją skopiowałem i mogę ci ksero odbitki z tej twojej teczki przynieść. No i rzeczywiście była to dosyć fascynująca lektura. Dowiedziałem się o tym, że od 1984 roku miałem podsłuch telefoniczny w domu. No właśnie, były też te lektura niezbyt przyjemnych donosów na mój temat, gdzie tam TW Jola na przykład, przy czym TW Jola mógł być Andrzejem, no wiadomo, wiesz, pisał o mnie różne tam historie, że tam organizuje w klubie Balbina jakiś koncert i tam, wiesz, no tego typu historie. Dowiedziałem się też z tej teczki, że człowiek, który mnie zatrzymał w Jarocinie, funkcjonariusz SB, miał na nazwisko Wesołek, no więc wiesz, Wesołek zatrzymał Wesołka, można powiedzieć, jakby taka pewna metafora tutaj się też, wiesz, dokonała nieświadomie. A potem jeszcze okazało się, że de facto ja mam dwie teczki. Jedna część papierów na mnie zmieści się w tak zwanym SOR, to jest sprawa operacyjnego rozpoznania. To jest kryptonim Alternatywa. To są te czasy, kiedy ja rozrabiałem razem z kolegami w podziemiu w Gdańsku. A z kolei w Łodzi, gdzie studiowałem, gdzie wyjechałem na studia, bo maturę robiłem w Gdańsku.

0: Specjalną teczkę mi poświęcono i to jest teczka, czyli SOR sprawa operacyjnego rozpoznania Jantar, czyli Jantar, dawna nazwa bursztynu. No, no, trzeba przyznać, że funkcjonariusze SB dość poetycko mnie tutaj określili. Byłem tym bursztynem na łódzkiej ziemi. Przybyłem z Gdańska. No i tam już są właśnie różne takie właśnie raporty z akcji, z happeningów, donosy, kto trzymał jaki transparent. Powiem ci, że one też pełnią na przykład te raporty z happeningów, milicyjne meldunki, pełnią też rolę takich, wiesz, pewnej kroniki teatralnej podziemia, bo ja już nie pamiętałem, kto jaki transparent niósł, co tam dokładnie się działo. Znaczy, no, wiesz, wtedy nie było tak dużo kamer, jak dzisiaj, że każdy ma w telefonie komórkowej kamerę. Niektóre akcje były sfilmowane, ale tak naprawdę takie happeningi, demonstracje, akcje były, to jest rzecz bardzo ulotna, tak? Ona jest, dzieje się tu i teraz, a za chwilę o niej zapominamy. A tu nagle, po latach tam 30 czy 40, masz raport milicyjny, że ten i ten był tak ubrany, ten i ten niósł taki transparent, więc wiesz, bo odświeżyłem sobie pamięć o tych różnych akcjach i byłem no jakby zaskoczony taką drobiazgowym opisem tych niektórych happeningów, co czasem było zabawne, a czasem było przerażające.
1: Krzysztof Skiba dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, wracamy w takim razie do rzeczywistości, żeby zakończyć miło i sympatycznie. Zapytam cię o twój wolny czas. Powiedz mi, masz jakieś ukochane, ulubione miejsca? No bo nie ma co ukrywać, że nagrywając piosenkę Jedziemy na Chorwację, zainspirowałeś no pewnie setki tysięcy Polaków.
0: Tak, tak. No, to jest zresztą też ciekawostka, bo wokół tytułu tej piosenki narosły różne spory purystów językowych, którzy protestowali przeciwko no, tej takiej popularnej formie, tak? Bo prawidłowo powinno być jedziemy do Chorwacji oczywiście, ale ponieważ przyjęło się, że jednak pół Polski, a może i cała Polska mówi jedziemy na Chorwację, więc zespół tutaj zastosował taki trik, że odwołujemy się do tego vox populi, tak? Że popularne jest takie sformułowanie, chociaż może nie do końca jest eleganckie językowo. Myślę, że profesor Miodek i profesor Bralczyk zgłosiliby tutaj votum separatum. Natomiast ulubione miejsce na wakacje. Ja w ogóle uwielbiam, to nie jestem tutaj jakby, wiesz, jakoś szczególnie oryginalny. Uwielbiam wszystkie miejsca, gdzie jest woda, czyli wiesz, jeziora, morze. Mimo, że pochodzę z Gdańska i urodziłem się nad morzem, a mój ojciec był marynarzem i razem z ojcem pływałem po morzach i oceanach, jak byłem nastolatkiem i to tak naprawdę, wiesz, zaliczyłem kilka takich poważnych rejsów. To były statki handlowe, ale na przykład zaliczyłem burzę na Biskaju. To każdy, kto pływał na statkach, to wie, że Biskaj to jest bardzo niebezpieczne, bo tam strasznie wieje i po prostu fale są, dochodzą do 20 metrów, więc to takie historie. I nie ma wtedy twardzieli. Słuchaj, żyga cała załoga, wiesz, od najbardziej wytrawnych marynarzy po kapitana okrętu. Ale generalnie takich marzeń jakichś wakacyjnych też szczególnie nie mam, bo większość jest spełniona. Takim marzeniem dla mnie były na przykład wyjazd do Japonii czy do Meksyku i oba już spełniłem. Myślę, że mam jeszcze takie marzenie, żeby wybrać się w taki, tylko właśnie ciężko jest dopasować tutaj terminy, bo jak są terminy tej wycieczki, to ja mam zajęte poprzez właśnie koncerty zabukowane już i jakoś tam po prostu podpisane umowy, więc nie mogę tego zerwać, ale są takie rejsy statków pasażerskich na Karaibach. Mhm. I właśnie każdego dnia jest się na innej wyspie i to mnie kręci, bo ja bardzo z racji rodzinnych lubię zapach portu, zapach statku, zapach tawotu, lin, bo mi to kojarzy się właśnie lin statkowych, cum, mi to kojarzy się ze statkiem, z dzieciństwem po prostu, bo mój ojciec był marynarzem i zawsze tatę się żegnało, ale też tatę się witało, jak przyjeżdżał gdzieś tam z Australii, czy z Nowej Zelandii, czy z Chin, czy z Azji, gdzieś z jakichś takich, z Wietnamu Południowego, jakichś takich bardzo dalekich, ciężkich rejsów, to wtedy stało się na kei i się czekało, aż po prostu statek dobije do kei i rozłożą trap i będzie można wejść na statek, więc taki rejs po Karaibach, taki trochę szlakami, piraci z Karaibów, wiesz, myślę, że jeszcze sobie na pewno zafunduję, tylko właśnie no, muszę wcelować się w jakiś taki moment, że nie będzie koncertów, przynajmniej przez 2 tygodnie.
1: Krzysztof Skiba dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, pięknie ci dziękuję.
0: Dziękuję państwu za uwagę, dziękuję za miłe, sympatyczne pytania. Mam nadzieję, że nie udało nam się państwa jakoś szczególnie znudzić, że była to ciekawa rozmowa i że państwo być może z tej rozmowy wyciągniecie jakieś ciekawe wnioski. One pomogą wam przetrwać kolejne 5 minut.
2: Radio Złote Przeboje 106,2

0: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczyk.
2: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
9: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
11: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
13: Chyba niewiele jest osób, które uznają poniedziałek za najfajniejszy dzień tygodnia, ale nawet w poniedziałek trzeba szukać plusów. Wśród nich jest m.in. fakt, że poniedziałek powoli nam się kończy, a z każdym kolejnym dniem, każdą kolejną godziną w zasadzie jesteśmy bliżej weekendu. A ten dzisiejszy wieczór, tę końcówkę poniedziałku spędzić możecie właśnie z nami, z Radiem Złote Przeboje na 106,2 FM, do czego gorąco zachęcam i jak zwykle po godzinie 21 zapraszam Was na spotkanie z kulturą i sztuką w Radiu Złote Przeboje. Zapraszam na magazyn Co jest grane w Jeleniej Górze. Ja nazywam się Igor Kociubiński, a najbliższa godzina to sporo informacji dla miłośników kina, teatru, muzyki i wielu, wielu innych dziedzin sztuki. Zapraszam, zostańcie z nami.
12: Co jest grane w Jeleniej Górze?
13: Czasu do wakacji jeszcze troszkę pozostało, ale w Sobieszowie podróżować możecie niezależnie od daty w kalendarzu i są to czasem bardzo odległe podróże, dzięki którym poznać można niezwykłe zakątki świata, przede wszystkim ich kulturę. To bajkowe podróże, do odbycia których zachęca Agnieszka Sieczkarz z Jeleniogórskiego Centrum Kultury Muflon właśnie w Sobieszowie. Przed nami ostatnia przedwakacyjna odsłona, więc jeśli nie macie na najbliższy weekend planów, no to warto będzie zawędrować właśnie do Sobieszowa.
14: Jeleniogórskie Centrum Kultury Muflon w Sobieszowie serdecznie zaprasza na ostatnie w tym sezonie baśniowe podróże po kulturze. Już 24 maja o godzinie 11.11 spotkamy się w sali widowiskowej Domu Kultury. Tym razem przeniesiemy się w sam środek Alp, gdzie czekają legendy, zagadki, śmiech i odrobina magii. Poznamy legendy o Trychelu i sprawdzimy, skąd wzięły się dzwonki u alpejskich krów. Wyruszymy na górski szlak, żeby odkryć, kto mieszka w Alpach, jakie zwierzęta można tam spotkać, jakie rośliny rosną wysoko w górach i jakie tajemnicze, bajkowe stworzenia mogą się tam ukrywać. Po drodze poszukamy echa i przekonamy się, gdzie się chowa i jak je zawołać. Poznamy historię małej Heidi i wspólnie zaśpiewamy o niej piosenkę. Zajrzymy też do świata alpejskich ziół, a nawet spotkamy się z koboldem, duszkiem domowego ogniska i posłuchamy, jakie ma zwyczaje. Spróbujemy swoich sił w jodłowaniu i odkryjemy, dlaczego wcale nie jest takie trudne i jest całkiem zdrowe. Czekają też konkursy, zabawy i oczywiście kreatywne warsztaty, w czasie których wykonamy leśne talizmany z Alp. Na szczęście, odwagę i dobre przygody. Baśniowe podróże po kulturze szczególnie dedykujemy dzieciom w wieku od 3 do 8 lat wraz z opiekunami. Ale oczywiście serdecznie zapraszamy także młodsze i starsze pociechy. Bilety do nabycia w sekretariatach JCK oraz na stronie biletyjck.pl. Baśniowe podróże po kulturze prowadzą dla Państwa Agnieszka Gierus, Agata Makutynowicz i Marcin Sweklej z Jeleniogórskiego Centrum Kultury MUFLON w Sobieszowie.
13: A zapraszała Agnieszka Sieczkarz. Przypominam, w Jeleniogórskim Centrum Kultury MUFLON na kolejnych, ostatnich w tym sezonie baśniowych podróżach po kulturze widzimy się w najbliższy weekend, 24 maja, niedziela, godzina 11:11.
7: Co jest grane w Jeleniej Górze?
13: Podróżniczym akcentem rozpoczęliśmy, to teraz czas na kino w audycji Radia Złote Przeboje. A jeśli kino, to oczywiście jeleniogórski Helios w pierwszej kolejności. W tym tygodniu sporo nowości i sporo okazji do spędzenia wolnych chwil właśnie w salach kinowych. Mamy kino familijne, mamy kino z dreszczykiem, mamy także propozycje dla najmłodszych. Jeśli chodzi o tę pierwszą kategorię, czyli kino familijne, to bardzo serdecznie zapraszam na pokazy filmu Drzewo Magii w reżyserii Bena Gregora. Polly i Tim wraz z trójką dzieci stają przed koniecznością przeprowadzenia się na odludną angielską prowincję. Wkrótce po przyjeździe najmłodsi odkrywają niezwykłe drzewo zamieszkane przez barwne, ekscentryczne postacie. Jeśli odważą się wspiąć na jego szczyt, czekają na nie fantastyczne krainy pełne zapierających dech przygód. Drzewo Magii od dziś w repertuarze jeleniogórskiego kina Helios. Jeśli chodzi o najmłodszych, to oni mogą wybrać się na animację Kuro Zając i Świątynia Świstaka. Gdy wyjątkowy półkurczak, półzając odkrywa, że nie jest sam i ma siostrę, a cały gatunek Kuro Zająców potrzebuje ratunku, wyrusza w ryzykowną podróż do legendarnej Świątyni Świstaka. Tylko ukryta tam moc może odmienić ich los. Przed nim niebezpieczna droga, przeciwnicy gotowi na wszystko i decyzja, która będzie wymagała prawdziwej odwagi. Na szczęście nie jest sam. Towarzyszą mu wierni przyjaciele, nieco sarkastyczny żółw i przebojowa skunksica. To pełna przygód i humoru opowieść o rodzinie, przyjaźni i sile bycia sobą. Trzecia nowość tego weekendu i ostatnia premiera to film pod tytułem Obsesja, czyli najnowszy horror w reżyserii Carego Berkera. Nieśmiały Bear nie potrafi wyznać uczuć swojej przyjaciółce z dzieciństwa, Nikki. Zamiast tego trochę dla żartu, a trochę nie, kupuje w sklepie z antykami zabawkę, która ma spełniać jedno życzenie. Nikki natychmiast się w nim zakochuje. Życzenie Beara się spełnia, ale cena, jaką musi za to zapłacić, jest dużo mroczniejsza, niż mógł się spodziewać. Film Obsesja od tego weekendu również w jeleniogórskim Heliosie. I jeszcze muzyczna ciekawostka, cykl Helios na scenie. Jest to pełnometrażowy dokument pod tytułem Iron Maiden Burning Ambition, który przedstawia niezwykłą 50-letnią drogę zespołu Iron Maiden. Obok członków zespołu w filmie zobaczymy także znanych artystów i wielbicieli grupy, m.in. Javiera Bardema, Larsa Ulricha oraz Chucka D, którzy przed kamerą opowiadają o wpływie Iron Maiden na muzykę, kulturę i kolejne pokolenia fanów na całym świecie. Premiera filmu zbiegła się z trwającą 2-letnią światową trasą koncertową Run For Your Lives, w ramach której zespół dał triumfalny koncert na London Stadium, niedaleko miejsca, gdzie wszystko zaczęło się 5 dekad temu. Ale na tym nie koniec, bo wyjątkowe wydarzenie celebrujące twórczość zespołu Edfest odbędzie się 11 lipca w historycznym Nebworth Park w Anglii i będzie częścią ponad 50 koncertów zaplanowanych na całym świecie w 2026 roku. Iron Maiden, założony w 1975 przez basistę Stevena Harrisa, stał się jednym z najbardziej utytułowanych zespołów na świecie. Od momentu wydania debiutanckiego albumu w 1980 roku utrzymują regularną aktywność fonograficzną. Na ich dorobek składa się 17 albumów studyjnych, 13 albumów koncertowych, aż 47 singli, które sprzedały się w łącznym nakładzie ponad 100 milionów egzemplarzy na całym świecie. Co więcej, zespół zagrał niemal 2,5 tysiąca koncertów w 64 krajach. A jakie były tego początki, przekonać możecie się w jeleniogórskim Heliosie. Zapraszam na pokazy filmu Iron Maiden Burning Ambition.
7: Co jest grane w Jeleniej Górze?
13: A teraz przypomnienie o jeleniogórskiej karcie mieszkańca, która rośnie w siłę. Jeśli korzystacie z instytucji kulturalnych w mieście, z atrakcji w Jeleniej Górze, no to warto taką kartę posiadać, bo często uprawniona do zniżek i korzystania z preferencyjnych warunków właśnie dla mieszkańców Jeleniej Góry. A lista tych miejsc z każdym rokiem jest coraz dłuższa, podobnie jak liczba mieszkańców Jeleniej Góry, która z tej możliwości korzysta, o czym więcej Marcin Ryłko, rzecznik Jeleniogórskiego Urzędu Miasta.
15: Mamy w ciągu roku 17 tysięcy użytkowników i około 100 partnerów. Te liczby zarówno po stronie użytkowników, jak i po stronie partnerów stale rosną, więc zainteresowanie kartą jest cały czas stałe. Ludzie bardzo chętnie, ci, którzy jeszcze nie posiadają, przychodzą albo wyrabiają sobie tą kartę online, bo przypomnę, że można to zrobić dwutorowo, zarówno w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, tutaj w ratuszu, w przybudówce ratusza, w Centrum Informacji Turystycznej, w godzinach pracy tych jednostek, ale można też to zrobić przez stronę internetową, czy przez aplikację Jestem z Jeleniej, także jeżeli ktoś nie potrzebuje, nie musi, to zachęcamy, żeby zrobił to online. Ten warunek dla osób przynajmniej pracujących płacenia podatków w Jeleniej Górze jest tym aspektem kluczowym, jeżeli chodzi o możliwość otrzymania czy przedłużenia ważności karty. To teraz to najważniejsze przypomnienie. Karta jest ważna do 10 maja, więc jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, zapraszamy do odświeżenia sobie karty na kolejne 12 miesięcy. Myślę, że użytkownicy karty będą doskonale o tym pamiętać, bo korzystają z niej na co dzień i widzą plusy, korzyści z posiadania tej karty, więc na pewno warto, jeżeli ktoś nie ma, wyrobić sobie tą kartę, a jeżeli ktoś ma, zadbać o to, żeby przedłużyć jej ważność.
13: Znaczy, jeśli chodzi o przedsiębiorców, to widać też, że idea się przyjęła, ale czy to jest tak, że to jest dziś grono zamknięte, czy nadal zapraszacie i jest to inicjatywa otwarta, by dołączyć jako partner?
15: Jak najbardziej jest to inicjatywa otwarta. Ja przypomnę, że jak startowaliśmy rok temu, było 10 partnerów, dzisiaj mamy 100, więc mamy to naprawdę bardzo duży wzrost liczby partnerów i to cały czas rośnie. Zgłaszają się do nas przedsiębiorcy, którzy widzą, że są korzyści ze strony właśnie przedsiębiorcy, usługodawcy, sprzedawcy, właścicieli lokali gastronomicznych, chcą dołączać do systemu karty, widzą w tym korzyści. Co jest jeszcze bardzo ważne, wśród tych, którzy przystąpili, nikt nie zrezygnował. To dla nas też jest taki feedback, że ten system działa sprawnie i przynosi korzyści zarówno mieszkańcom, jak i właśnie wszelkiego rodzaju przedsiębiorcom.
7: Nasze propozycje dla mieszkańców Jeleniej Góry.
13: Jeśli planujecie na przykład wizytę w Jeleniogórskim Centrum Kultury jutro przy okazji projekcji dyskusyjnego klubu filmowego Klaps, no to przez Galerię Korytarz warto będzie się przespacerować i zobaczyć zdjęcia Tomasza Raczyńskiego, które przypomną nam o niedawno zakończonym festiwalu teatrów i kultury awangardowej Pestka. Choć to oczywiście jeden z wielu tematów, który w Galerii Korytarz się pojawia.
16: Ta galeria od 35 lat prezentuje fotografię autorską, niekomercyjną. Jest to fotografia skierowana do bardzo szerokich odbiorców. Nie zawężamy programu do jednej grupy czy jednego stylu fotografii. Prezentujemy, tak mi się wydaje, to co najciekawsze fotografii współczesnej. Oczywiście na ile nasze środki pozwalają, aby to pokazać, ale prezentujemy bardzo ciekawych, młodych twórców fotografii. Prezentujemy też fotografów z zagranicy, głównie z Czech, tutaj zaprzyjaźnionych z nami, fotografów praskich. Prezentujemy też twórczość lokalnych środowisk fotograficznych. Odbywa się z reguły około 10 wystaw w roku. Można je zobaczyć w Jeleniogórskim Centrum Kultury właściwie cały czas, tak jak jest czynne Jeleniogórskie Centrum Kultury. Każdej wystawie towarzyszy katalog, tak aby po każdej wystawie został ślad materialny, nie tylko żeby się ona odbyła, została jakby zaliczona w programie, że była, ale ten materialny ślad w postaci katalogu staramy się po sobie zostawić.
13: Ta rozpiętość tematów i form też jest ogromnym atutem, bo myślę, że nawet ktoś, kto z fotografią nie jest za pan brat na co dzień, znajdzie coś dla siebie. Przy okazji festiwalu Krokus Jazz możemy dostrzec te akcenty muzyczne. Sporo jest tych akcentów regionalnych, spotkań z twórcami stąd, sporo wątków górskich, ale też taka problematyka nietypowa, jak chociażby w kontekście wystawy Zagardlenie, gdzie mierzymy się też z fotografią, no, która przedstawia jakieś historie i niesie ze sobą coś ciekawego, więc to nie tylko zdjęcia, ale także wiele okazji do spotkań i dyskusji chyba. To też jest taki dodatkowy wymiar tego miejsca.
16: Tak, to prawda. Na każdy wernisaż przyjeżdża autor, albo staramy się, żeby ten autor był obecny. To pociąga za sobą wielogodzinne często rozmowy, dyskusje, nawet spory powernisażowe, czyli jest też okazja do tego, aby poznać się nie tylko z autorem, ale też no, w ramach naszego środowiska fotograficznego, co myślę też jest bardzo cenne.
13: W zasadzie niezależnie od daty, niezależnie od roku, czy też artystycznego dorobku, zawsze są jakieś plany i marzenia, zawsze są cele na horyzoncie. Jak jest w wypadku Galerii Korytarz? Czy są jakieś rzeczy, które z perspektywy artystycznego opiekuna tejże instytucji chciałbyś osiągnąć, zrealizować w tejże przestrzeni coś, co jest jakimś takim marzeniem właśnie?
16: My możemy realizować oczywiście wystawy na miarę naszych jakby technicznych możliwości galeryjnych. Nie jest to typowa galeria taka w rozumieniu instytucji. Niemniej no, staramy się, by te wystawy trzymały bardzo wysoki poziom. No i staramy się raczej prezentować fotografie, fotografów takich bardzo profesjonalnych, czyli już dosyć dużym dorobkiem. Oczywiście no nie zawsze udaje się zrealizować to, czego bym sobie na przykład życzył, choćby z powodów finansowych, ale i tak udaje nam się całkiem nieźle, tak mi się wydaje, ten program utrzymać na bardzo ciekawym i różnorodnym poziomie.
13: I ten niezmiennie wysoki poziom trzymają także fotografie Tomasza Raczyńskiego, które aktualnie oglądać możecie w Galerii Korytarz w Jeleniogórskim Centrum Kultury. Będzie to okazja do wspomnienia Festiwalu Teatrów i Kultury Awangardowej Pestka, który w Jodce się odbywał w maju.
12: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze. Zmieniamy temat.
13: Moim i Państwa gościem w programie Radio Złote Przeboje jest Zygmunt Korzeniewski, nauczyciel, konsultant z Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Mowa oczywiście o filii w Jeleniej Górze, a spotykamy się po konferencji, która miała miejsce w naszym mieście chwilę temu. Poświęcona ona była przedmiotowi, który zagościł stosunkowo niedawno w planie lekcji również jeleniogórskich uczniów. Mowa tutaj o edukacji obywatelskiej. Jak ta inicjatywa się przyjęła, o tym pewnie szerzej Państwu za chwilkę opowiemy, ale myślę, że na dobry początek warto się odnieść do samej konferencji i tego, co w ramach tego wydarzenia się działo. A program i lista tematów była długa, z tego, co widziałem.
17: Dokładnie tak. Ważny był tytuł konferencji nad refleksji do działania. Edukacja obywatelska, pierwsze doświadczenia i budowanie trwałego wsparcia przez samorząd lokalny. A więc myśmy tutaj postanowili jakby połączyć edukację z samorządem lokalnym, ale tym samorządem lokalnym nie tylko poprzez urząd prezydenta, naczelników, ale samorządowców. I tutaj no, nasza refleksja jest taka, że skierowaliśmy zaproszenie do wszystkich przewodniczących rad gmin, rad miast, przewodniczących komisji i ich obecność była raczej nikła, ale to nie znaczy, że myśmy tej tematyki związanej z samorządem lokalnym nie podnosili. Dlaczego samorząd lokalny? Dlaczego edukacja w połączeniu z ludźmi, którzy w danej miejscowości czy w danych no, miejscowościach mają często głos decydujący, a są również reprezentantami instytucji, które mogą w ten przedmiot wejść. Wejść w tym sensie, że ten przedmiot różni się od przedmiotów innych tym, że on nie tyle stawia na treści, a one są ważne, na wiedzę. Ta wiedza jest oczywiście istotna i ważna, ale na praktyczne wykorzystanie tego, na sprawczość uczniów. A więc jeśli mamy mówić o określonych działaniach, to jest kilkanaście, 18 projektów do realizacji w ciągu 2 lat, a w zasadzie działań obywatelskich, które mają przełożyć się na zdobycie przez uczniów pewnych umiejętności przydatnych im w życiu, dokładnie w życiu, prawda? to dotyczy klas drugich szkół średnich i klas drugich, przynajmniej na razie, szkół branżowych, no ale jak to się mówi, zaczynają się pierwsze schody. Rozmawialiśmy,
13: No bo tak, skupiamy się na tym, co najbliżej nas, to w kontekście samorządów, o czym była mowa. No a chyba chodzi o to, i ja mam takie wrażenie, że takim nadrzędnym celem było pokazanie młodzieży, że to bycie obywatelem jednak wiąże się nie tylko z obowiązkami, prawami, ale też takim poczuciem, że mamy wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.
17: Ja może spocznę od samego początku. Takie syntetyczne porównanie problemów i rekomendacji, których wypracowaliśmy w trakcie tej kilkugodzinnej konferencji. Osobno, jeśli pan pozwoli, mówiłbym o problemach dotyczących liceów, a osobno szkół branżowych. No i zacznę od tego, że te pół roku wykazało nam przeładowana podstawa programowa i zbyt mała liczba, jak się okazuje, godzin na przykład w szkołach branżowych i rekomendacja z konferencji ograniczyć zakres treści i zwiększyć realny nacisk na działania praktyczne, debaty, projekty, refleksje społeczne zamiast teorii. Problem drugi, istotny i ważny, który wyszedł w trakcie konferencji, to jest niski poziom zaufania społecznego wśród samej młodzieży. I to aż dziwne, to co ja teraz powiem, no bo okazuje się, że jest niski poziom zaufania do instytucji i innych ludzi, mimo wysokiej wiedzy politycznej. Młodzież posiada naprawdę wysoką wiedzę polityczną. Jaka rekomendacja z konferencji? Wprowadzić więcej ćwiczeń wzmacniających relacje, współpracę i deliberację. Edukacja obywatelska musi być osadzona i to jest coś, na co zwrócono uwagę w debatach, w konferencji, ale również i w panelach. Osadzona w kulturze szkoły, a nie tylko w treści programowej. No wyszedł problem trzeci, który ja zauważam jako nauczyciel konsultant. To jest brak przygotowania nauczycieli do prowadzenia edukacji obywatelskiej. Ten problem jest jakby szerszy, dlatego że edukację wprowadzano obywatelską szybko, bez przygotowania, bez pewnych eksperymentów, bez prób, prawda, bez podręczników, a w zasadzie z takim omówieniem tego, co z komentarzem Ministerstwa Edukacji. A więc co trzeba w tym przypadku zrobić? No przede wszystkim rozwinąć sieć współpracy nauczycieli, szkoleń, warsztatów, dostęp do scenariuszy lekcji, no ale to jest troszkę śmieszne, co ja w tej chwili może powiem, bo ja na przykład gotowy jestem do tego typu rzeczy. Ja tym zajmuję się od ponad roku, mam przygotowane narzędzia, wystąpiłem do środowiska edukacyjnego z propozycją, no przyjdźcie, może zdalnie będziemy to robić, no ale jest pewna bojaźń, może brak czasu, może brak zainteresowania, albo niewiara w to, że ten przedmiot się utrzyma. Problem czwarty, który wykazali mi nauczyciele, mogę powiedzieć, dlatego że konsultowałem to przed konferencją z wieloma osobami, to obawy nauczyli przed poruszaniem tematów kontrowersyjnych. Tutaj się akcentuje trudności związane z neutralnością światopoglądową, polaryzacją społeczną, która ma po prostu na co dzień miejsce.
13: Ta polityka też przenika do świata młodych ludzi mimo wszystko.
17: Jaka rekomendacja? Zapewnić nauczycielom szkolenia z moderowania debat, dyskusji, pracy w sytuacjach konfliktu wartości, zgodnie z międzynarodowymi standardami. To się im przyda nie tylko na lekcji edukacji obywatelskiej, to się może przydać dokładnie wszędzie.
12: Jeszcze dziś w programie.
13: Przypominam, dziś naszym gościem w magazynie Radia Złote Przeboje jest Zygmunt Korzeniewski, a rozmawiamy o konferencji, która odbyła się niedawno w Jeleniej Górze. To wydarzenie poświęcone było przedmiotowi, jaki niedawno zagościł w planie lekcji również jeleniogórskich uczniów. Chodzi o edukację obywatelską, a za chwilę sporo propozycji dla miłośników literatury regionalnej. Będziemy też poznawać Zakamar od strony edukacyjnej. Zakamar to taka przestrzeń w Książnicy Karkonoskiej, gdzie gdzie dla jeleniogórskiej młodzieży dostępne są komputery, konsole i nowoczesny sprzęt. Prowadzone są tam także warsztaty i zajęcia i o nich właśnie w Radiu Złote Przeboje dziś usłyszycie. Zapraszam jednak najpierw na dalszą część naszego spotkania z Zygmuntem Korzeniewskim.
7: Co jest grane w Jeleniej Górze?
17: No i wreszcie coś, co jest dla mnie bardzo bliskie, dlatego że jako nauczyciel-konsultant zdecydowałem się na wypraktykowanie tego w trzech klasach szkoły branżowej. Mam po jednej godzinie u sprzedawców, fryzjerów i u kucharzy. No i muszę powiedzieć, że o wieloletniego doświadczenia. Ponoć jestem dobrym nauczycielem, nie wszystko mi wychodzi.
13: Tak mnie ciekawi, z czego te różnice między szkołami średnimi a szkołami branżowymi wynikają, jeśli to one są tak różnorodne.
17: Czyli problem, niedostosowanie treści edukacji do poziomu i specyfiki uczniów tych szkół branżowych. Młodzież branżówek rzadziej angażuje się obywatelsko i potrzebuje praktyczniejszego podejścia. Jaka rekomendacja? Ja to będę za kilka dni przedstawiał na spotkaniu Okrągłego Stołu dotyczącego edukacji obywatelskiej w Warszawie. To jest tak, opracować moduł obywatelskości zawodowej, pokazujący, jak obywatelskie kompetencje przydają się w pracy fryzjera, kucharza, sprzedawcy czy też mechanika. Tego w tej podstawie nie ma. O tym w zasadzie nie pomyśleliśmy.
13: Czyli od nauczycieli wymaga to kreatywności już w tej sytuacji.
17: Ale problem drugi, z czym ja się nigdy nie spotykałem, a on ma miejsce nie tylko w szkole, w której ja jestem, ale w wielu innych branżówkach. To jest niska frekwencja i brak ciągłości pracy projektowej. To znaczy, to wskazuje się na trudności organizacyjne w szkołach z wysoką rotacją i dużą absencją. No nie powiem, że na 16 uczniów przychodzi na pierwszą godzinę 5. To naprawdę trudno zrealizować te zadania, które są w podstawie. Jaka rekomendacja? No, stosować krótsze, prostsze projekty obywatelskie oraz działania w trakcie lekcji zamiast zadań rozłożonych na wiele tygodni. Tak jak jest to w podstawie. Trzecim problemem to są klasy wielokulturowe. One dotyczą również szkół licealnych, ale w szkołach branżowych tej młodzieży jest jakby więcej. To dotyczy również poziomów kompetencji językowych, a więc to nauczyciel powinien tak pracować, żeby mając tych, jest jedna klasa, gdzie uczę, jest 34 uczniów, w tym kilkunastu z Ukrainy. I oni oczekują jednak, że ja jakiś temat napiszę czy przedstawię w języku ichniejszym, że ja będę mówił wolniej, że ja będę jakby indywidualizował pracę z nimi, ale mam pozostałych, to jest młodzież polska. No i ja sobie daję radę, ale innym trzeba zapewnić szkolenia międzykulturowe, wprowadzić materiały dydaktyczne z uproszczonym językiem i przykładami bliskim realiom uczniów. Tego nie ma, nawet w tej podstawie, która jest. No, problem czwarty to są trudności w prowadzeniu debat i dyskusji. Ja wróciłem teraz z lekcji, gdzie była lekcja o hejcie. No i naprawdę było mi trudno rozmawiać, trudno nawiązać jakiś dialog, dlatego że oni tego jeszcze nie potrafią. Dlaczego? No dlatego, że do tego nie byli przygotowani w szkole podstawowej, a przypominam, to jeszcze był okres pandemii. Potem było to nauczanie zdalne. Potem była pierwsza klasa, gdzie oni z tymi przedmiotami takimi jak społeczne nie mieli do czynienia i przychodzi przedmiot edukacja obywatelska w klasie drugiej. A więc taka rekomendacja to stosować metody niskoprogowe, krótkie mini debaty, rundki refleksyjne, prace w parach, zamiast formalnych debat, których ja się będę raczej obawiał robić, ale za to jest problem piąty. Problem piąty, który zauważyliśmy, to jest brak udziału branżówek w projektach obywatelskich i sieciach współpracy. A więc szkoły branżowe rzadziej wchodzą w projekty obywatelskie, inicjatywy demokratyczne i dlatego będę ja rekomendował i myślę, że nie tylko stworzenie programów wsparcia skierowanych wyłącznie do branżówek, takie ścieżki współpracy z lokalnymi instytucjami, o których mówiłem, kursy projektowe obywatelskości w zawodzie. I dlatego istotna była ta nasza konferencja, żeby pokazać, że my możemy tą młodzież jakby wpleść w pewne działania instytucji, które już są tutaj na miejscu, czy organizacji pozarządowych. No i takie podsumowanie w tym momencie, panie redaktorze, ja to napisałem, czy powiedziałem w taki sposób, to jest bardzo ambitna reforma. Ona trafiła na realia szkolne, które, no niestety powiem to otwarcie, nie były do niej przygotowane. Treści zbyt szerokie, liczba godzin w szkole branżowej, no jedna godzina w tygodniu, kiedy oni no naprawdę mają wiele, wiele innych zajęć związanych przede wszystkim z zawodem, to jest niewystarczające. Nauczyciele no raczej nie mają wsparcia. A nawet kiedy już jest, to jest jakiś próg z ich strony, żeby z tego skorzystać. No i taka moja fachowa rada dla tych, którzy uczą edukacji obywatelskiej, to uczniowie potrzebują więcej rozmowy, a nie wykładu. Dlatego ja z tymi moimi w tej branżówce staram się rozmawiać, przysiąść do nich, no zadać jakieś fajne pytanie, no po prostu z nimi rozmawiać. No i to generalnie, co już było mówione, to szkoły muszą zmienić kulturę pracy, aby edukacja obywatelska miała sens. A więc więcej praktyki, więcej dialogu, więcej wsparcia dla nauczycieli, więcej elastyczności programowej.
12: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze.
13: Radził nasz gość Zygmunt Korzeniewski, nauczyciel, konsultant z Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z Jeleniogórskiej Jego Filii, która to, przypomnę, była organizatorem konferencji o edukacji obywatelskiej. To wydarzenie nosiło tytuł Od refleksji do działania. Edukacja obywatelska. Pierwsze doświadczenia i budowanie trwałego wsparcia przez samorząd lokalny. O edukacji będziemy jeszcze dziś mówić w programie Radia Złote Przeboje, ale już w zupełnie innej, dużo ciekawszej zapewne dla młodzieży odsłonie. Mowa tutaj o zajęciach i warsztatach, które odbywają się w Zakamarze w Książnicy Karkonoskiej. Tam zgłębiać możecie m.in. tajniki druku 3D i nowoczesnych technologii. Najpierw jednak prawdziwa gratka dla miłośników literatury, bo kilka aktualności związanych ze wznowieniami ciekawych regionalnych pozycji, za które odpowiada jeleniogórskie wydawnictwo Adrem. Jakie tytuły mogą znaleźć się na naszych półkach w najbliższym czasie? Po jakie książki warto będzie sięgnąć? O tym Regina Chrześcijańska.
12: Co jest grane w Jeleniej Górze?
18: W zeszłym roku ukazały się też kroniki jeleniogórskie wznawiane, które obiecałam i zapowiadałam, że będą. Wydawane od 2005 do 2010 roku z okazji jubileuszu legendarnego założenia Jeleniej Góry, kroniki, które opisują Jelenią Górę od czasów najdawniejszych. Kronika Hensela, Herbsta i Fokta to trzy najstarsze kroniki w tłumaczeniu jeszcze Tomasza Pryla. Pięknie tłumaczone, opatrzone komentarzami i wydane, staraliśmy się teraz też wydać w takim ładnym wydaniu w oprawie twardej, w serii okładkowej, oczywiście na licencji Muzeum Karkonoskiego, które było wydawcą pierwszych nakładów. Też polecam, ci, którzy jeszcze nie mają, warto sięgnąć i poczytać, jakie to rzeczy się w tej Jeleniej Górze dziwne i fajne działy, bo pomiędzy wstawkami historycznymi, postaciami, które kojarzymy tutaj, to oczywiście są jeszcze rzeczy niesamowite, trochę przegadane, jeszcze z komentarzami tych autorów, także bardzo ciekawa lektura. I pod koniec roku ukazały się jeszcze dwie ważne książki, bardzo skrajne, bo jedna to powieść, czwarta chyba z serii powieść Fedora Somera w tłumaczeniu pana Józefa Zabrudzkiego. Wydawcą jest Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych, ale my z przyjemnością zajmujemy się dystrybucją, ponieważ jest to kolejna powieść regionalna w bardzo dobrym tłumaczeniu. Polecam i zapraszam, dostępna w naszej księgarni. I powiedziałam skrajne, dlatego że o ile tu jest powieść, zachęcam do lektury, o tyle druga książka to jest opracowanie. Bardzo długo pracowano nad nim ze względu na jego wartość merytoryczną i konieczność przeprowadzenia wszystkich badań. To Skarb z Wyręby na Górnych Łużycach. książka wydana przez Muzeum Regionalne w Lubaniu, przygotowywana w oparciu o odkrycia. Ja nie jestem po lekturze tej książki, tylko wiem, jak dużo pracy ona kosztowała, jak ciężko było opracować, udokumentować i przekazać też graficznie te rzeczy, które zostały sfotografowane, opisane, łącznie z zapisami, z transkrypcjami i transliteracjami tego, co udało się odczytać z odkrytych monet, prawdziwy skarb o niesamowitym znaczeniu naukowym. I myślę, że to w tej książce z pozoru nie grubej, ale bardzo wartościowej jest zawarte i zapraszam, wkrótce też promocja książki. Także to są rzeczy, które już mamy. Natomiast przełom roku to oczywiście moment na plany wydawnicze i poszukanie dla Państwa czegoś, co będzie można nabyć w najbliższym czasie i mam nadzieję, że Państwa zadowoli, zaspokoi. Oczywiście pojawią się jeszcze tytuły, o których nie wiem, bo pewnie w ciągu roku wpadną nowe pomysły i przyjdą nowi autorzy ze swoimi skarbami. Natomiast na pewno myślę, że Państwa ucieszę informacją, że przystąpiliśmy do prób, właściwie to już jestem po rozmowach i po wstępnych umowach z autorami i z właścicielami praw autorskich, wielu książek, które były wydawane przez kilka lat albo kilkanaście lat temu i już nakładów nie ma na rynku. To są między innymi publikacje takie jak Secesja i Jelenia Góra. Książka powstała do wystawy, bardzo ładna wystawa, nakład był niewielki i z przyjemnością wznowimy to wydanie, bo jest i co poczytać, i co pooglądać. W Szklarskiej Porębie wszystkie drogi prowadzą do Wlastimilówki, to o Wlastimilu Hoffmanie, też bardzo poszukiwana pozycja. Pierwszy górski przewodnik w języku polskim, Rosalie Saulson, Warmbrunn i okolice jego, o cieplicach. Też ciekawa i co do treści, i co do formy książka. Niemieccy artyści w Karkonoszach, pani Agaty Romedzina, to takie zacne i dawne opracowanie, które w tej chwili na Allegro osiąga niebotyczne ceny. Dwie monografie, Kowar i Szklarskie Poręby. Monografie, które ukazały się dobre 10 lat temu, nawet więcej. I nakład oczywiście niewielki, wyczerpany. Tak, 12 lat temu, a Szklarska chyba jeszcze wcześniej. Nakład oczywiście wyczerpany, a opracowania tak dobre i tak aktualne, że będziemy je w tej formie, w której były, czyli bez tych 10 lat aktualizacji, ale będziemy je wznawiać. I wczoraj podpisana umowa na dodruk, wznowienie książki Garnizon Jelenia Góra we wspomnieniach 1945-2004. To książka, która była wydana przy okazji pewnej rocznicy, zdaje się, w niewielkim nakładzie, okazjonalnie, ale jest też dużo zapytań i potrzeba publikacji tych treści, także też będzie wkrótce wznowienie. To wszystko, mam nadzieję, że ukaże się w pierwszej połowie tego roku. Kilka pozycji też z Archiwum Państwowego, to już raczej dokumentacyjne rzeczy, ale też z źródłowych materiałów były poszukiwane, także proszę zaglądać na naszą stronę i pytać, każdy znajdzie sobie coś ciekawego.
13: Ja mam troszkę mieszane uczucia, bo z lekkim uśmiechem patrzę na ten stos książek, ale jednocześnie z lekkim przerażeniem, bo pamiętam, jak rozmawialiśmy o premierze kilku z nich kilkanaście lat temu. Ale tak sobie myślę, że plus jest taki, że w takim razie, jeśli są wznowienia, to sięgając po te tytuły, będziemy mogli się poczuć tych kilkanaście lat młodsi dzięki temu chyba.
18: Tak, czas leci. Wszystkie te książki właściwie pamiętam, jak były przygotowywane, ile było przy nich pracy. Ten kontakt z autorami po tylu latach jest też na zasadzie, że ojejku, to już tyle lat minęło, a rzeczywiście tego nie ma, no to zróbmy, bo mnie też pytają i ja mam ostatni egzemplarz. Tak właśnie się ostatnio działo. Także fajnie, że takie możliwości techniczne też są, że tych książek możemy wydawać po 100, po 50 sztuk. Cena, no jest, w ogóle cena książek jest wysoka, więc tutaj jakby już nie jest to takim problemem, że kiedyś książka wydawana w małym nakładzie była trzykrotnie droższa od tej wydawanej w dużym. Teraz jest też trochę droższa, ale to już nie jest taka różnica, dlatego nam łatwiej robić mniejsze nakłady i zamiast zrobić jednego tytułu 1000, możemy zrobić 10 tytułów po 100 i myślę, że to jest ciekawsze, lepsze.
7: Jeszcze w tej godzinie w Jeleniej Górze.
13: Słuchacie audycji Radia Złote Przeboje, to jest magazyn Co jest grane w Jeleniej Górze, a w nim dziś gościmy Reginę Chrześcijańską z jeleniogórskiego wydawnictwa Adrem, choć to oczywiście nie jest jedyny temat, który jest przed nami. Przypomnę, za kilka minut przeniesiemy się do Książnicy Karkonoskiej, bo tam właśnie w Zakamarze, czyli przestrzeni dla jeleniogórskiej młodzieży, można dowiedzieć się, po co nam Linux albo jak korzystać z drukarek 3D. Szczegóły niebawem.
7: Co jest grane w Jeleniej Górze?
13: Pytanie, czy ta cena nas odstrasza, czy jednak my sięgamy po te książki regionalne? Dzisiaj początek roku to jest też taki czas, który oprócz tego, że planujemy i mówimy o tym, co przed nami, podsumowujemy, więc biorąc pod uwagę ten miniony już okres z perspektywy wydawnictwa, no to taki czas, w którym ta literatura regionalna ożywała po raz kolejny, no bo o tendencji wzrostowej mówimy już od dłuższego czasu.
18: Tak, to ciągle tak się dzieje. Teraz pewnie widzę to zjawisko bardziej, bo jako uczestnik kursu regionalnego, kursu na przewodnika, widzę, jakie jest zapotrzebowanie i zainteresowanie książkami, więc czuję to może bardziej i wiem, co raczej trzeba dodrukować. Natomiast książek jest coraz więcej, dużo. Te targi w Książnicy pokazały grudniowe znowu, że jest i więcej tytułów, i więcej autorów. No i rzeczywiście ta sprzedaż jest. Po połączeniu sił z wydawnictwem Wielka Izera zajmujemy się ich dystrybucją, więc też widzimy, że tam zamówień jest coraz więcej. Sławek Gortych, który nas wspiera, pisząc o naszych książkach w swoich słynnych i już bardzo rozpowszechnionych w całym kraju kryminałach. To taka naprawdę piękna maszyna, która bardzo pracuje na promocję całego regionu.
13: No i do tego wydarzenia w Książnicy Karkonoskiej ja też chciałem przy okazji naszego dzisiejszego spotkania powrócić, bo to takie wydarzenie, które pokazuje z jednej strony, że zainteresowanie literaturą regionalną wciąż jest, ale pokazuje też, że to grono autorów też chyba rośnie, a nawet jeśli nie rośnie, to się zmienia, że to jest takie grono, w którym cały czas pojawiają się nowe twarze, co świadczy chyba o tym, że ten grunt cały czas jest podatny.
18: Grunt jest podatny i jest o czym pisać. Ciągle odkrywamy coś nowego, ciągle ktoś coś zmienia i dopisuje i uaktualnia albo tłumaczy. No sama się dowiedziałam na kursie, że książka Owalona, którą wydaję od paru lat, już niekoniecznie jest taka aktualna. Tam już trzeba zrobić drugie wydanie albo nowy tom. Także cały czas to żyje. To nie jest tak, że trzeba wymyślać, tylko już samo dokumentowanie tego, co jest i odkrywanie, to jest dobry materiał. A jak dochodzi do tego jeszcze fantazja literacka, bo są przecież autorzy, którzy piszą na tych faktach powieści, historyczne, no bo to, co zrobił Rafał teraz, te cztery tomy, to przecież jest ogrom nie tylko literatury do czytania, ale też ogromna dawka wiedzy i historii. No ta kombinacja na naszym terenie naprawdę jest bardzo dobrym produktem chyba turystycznym, bo ta turystyka literaturowa, literacka, nie wiem jak ją nazwać, też istnieje.
13: No, chyba jest w nas coś takiego, co sprawia, że jak już tego bakcyla złapiemy, to chętniej sięgamy po to, co nas dotyczy bezpośrednio, co znamy, co jesteśmy sobie w stanie materialnie wyobrazić, jeśli chodzi o góry, o miejsca, które w powieściach czytamy. No i autorzy chyba coraz częściej te motywy wykorzystują w często klimatach kryminalnych, tajemniczych, czasem mistycznych, w różnych odsłonach, no ale zawsze gdzieś ten punkt zaczepienia z Karkonoszami, z Jelenią Górą, z górami i szlakami jest.
18: Oczywiście, bo jeżeli widzimy jakieś miejsce, budynek czy obiekt i wiemy, z którego jest roku, z czego jest zbudowany, od kiedy tu stoi, jakie miał pożary i co przeszedł, no to on sobie po prostu jest. I takich jest wiele. Ale jak wiemy, że w nim ktoś zginął, ktoś kogoś zabił, a ktoś znalazł jakiś skarb albo przez niego przeszło jakieś znane osobistości i coś tam się wydarzyło i coś jeszcze zaszło, a tu jakiś skandal, a tu jakieś takie sytuacje, które dodają smaczków, no to to się raz, że pamięta, a dwa, że brnie się dalej.
13: Dziś mówiąc o literaturze, na myśl przychodzi nam nie tylko książka w formie pisanej. No, czas sprawia i upływ czasu i rozwój techniki i technologii sprawiają, że tych możliwości mamy dziś więcej. Jak to wygląda, jeśli chodzi o nasz region? Czy ta książka w formie materialnej, pisanej jest numerem jeden, czy jednak szukamy tych alternatyw w wersjach elektronicznych, czy też dźwiękowych, bo one też się cieszą popularnością?
18: To się dzieje równolegle. Trudno powiedzieć, czy coś traci na wartości, czy nie. Chyba jest tak, że pośpiechu, z wygody, jadąc na wakacje, żeby nie targać papierowych książek, to chyba tak. Chyba wersje elektroniczne, e-booki, audiobooki. Do nauki i do wyszukiwania, do weryfikacji pewnych rzeczy też te elektroniczne wersje jak najbardziej, szczególnie e-booki, w których można wyszukać szybko i sprawnie. Natomiast książka papierowa pozostaje tą wartością najważniejszą. I od tego zawsze zaczynamy, że najpierw jest książka papierowa, a potem zobaczymy.
13: Początek roku to zawsze dla wielu czas postanowień noworocznych, choć coraz częściej przyłapuję się na tym, że jeśli wypowiadam hasło postanowienie noworoczne, to moi rozmówcy mówią, że oni wolą tego tematu nie poruszać, bo z reguły jest tak, że jeśli wypowie się to na głos, to my tych postanowień nie realizujemy. Jest to tylko albo aż ambitne plany. Natomiast jeśli gdzieś w naszej głowie zapali się taka lampka, że rok 2025 będzie przełomowym momentem i będę czytała więcej, no to chyba też możemy zachęcić do tego, by w naszych planach uwzględnić to, co blisko nas. Z jednej strony powieści i literatura tego typu, no z drugiej strony też prawdziwy zasób i ogromna skarbnica wiedzy na temat regionów w postaci tych książek, które mamy do dyspozycji, związanych ze sztuką, związanych z historią miasta i regionu. Jest w czym wybierać.
18: Jest w czym wybierać i warto sobie postanowić, żeby w tym roku spróbować, że skoro już się tyle tego słyszę, że ta regionalna taka ważna, że tyle czytają, że tyle się dzieje, to sięgnąć po którąś z tych książek, zobaczyć, co jest opisane, pojechać tam, przeżyć, może spróbować, może znaleźć coś samemu, bo szukanie tych gdzieś zapisanych na kawałkach, na fragmentach kamieni czy na murach, kawałków informacji czy oznaczenie jakichś dokumentów. Czasem są tabliczki informujące o tych rzeczach, a czasem trzeba poszukać samemu. To na pewno te emocje dodadzą jeszcze takiego smaku. Oczywiście można tutaj konkurować ze słońcem w Egipcie czy w Grecji, czy z piaskiem nad morzem, jak najbardziej, ale jeśli znajdzie się taka chwila, kiedy chce się odkryć, poszukać, poczuć, przeżyć, no

0: drukarki 3D, nowoczesne komputery, tablety, drony, ale także spotkania, szkolenia i warsztaty. Jeden z nich prowadzi jeleniogórska artystka i nauczycielka Małgorzata Bączek.
1: Czas wolny w Jeleniej Górze.
2: Ja prowadzę zajęcia artystyczne, skupione będą wokół właściwie takiego budowania portfolio artystycznego, teczki artystycznej, bo jest spora grupa uczniów, młodych ludzi, którzy nie kończyli szkoły artystycznej, nie mają tej teczki zbudowanej, a chcą mimo wszystko iść na przykład na studia graficzne, gdzie ta teczka jest wymagana. No i jest potrzeba, jest odpowiedź na potrzebę, tak? Tacy uczniowie no nie wiedzą, jak się do tego zabrać i bardzo często po prostu rezygnują z dalszej jakiejś tam kariery graficznej, bo właśnie na przykład w momencie egzaminów czy tam wstępnych jakichś kwalifikacji no nie są w stanie sprostać temu zadaniu.
0: To jest taki obszar, w którym ten pierwiastek artystyczny jest mocno istotny i to zawsze rodzi pytanie, co jest ważniejsze, czy talent, czy praca.
2: Znaczy tutaj będziemy się na pewno skupiać artystycznie również, ale skupiać się przede wszystkim na tym, żeby się nauczyć tej kompozycji, nauczyć się mierzyć proporcje, nauczyć się kłaść światłocień, pracować z kolorem, tak? Oczywiście nie zabraknie takich jakichś smaczków, mam nadzieję, że się uda to wprowadzić, że na przykład pójdziemy sobie na taras, będziemy malować dachy domów, bądź jakieś inne kompozycje, które będą stricte ciekawe tematycznie, a nie technicznie, ale tutaj chciałabym dużo nacisk na tą technikę jednak położyć, bo to jest trochę tak jak z warsztatem jakiegokolwiek kogoś, kto jest w czymś dobry, tak? Jeżeli ja mam warsztat i umiem użyć czegoś, umiem to zrobić, ale na przykład odrzucam to świadomie, no to mogę sobie to odrzucić, ale nie odrzucam tego dlatego, że nie umiem tego zrobić, nie? To jest tak, chcę zrobić jakiś światłocień, ale nie umiem, to tego nie robię. I wtedy widać, tak, że ta osoba zrobiła tą pracę, ona jest taka, bym powiedziała, infantylna, co nie znaczy, że gorsza oczywiście, bo sztuka i tworzenie jest zawsze wartościowe, natomiast nie zrobiła, bo nie umiała. A to jest coś innego niż nie zrobiłam, bo świadomie to odrzuciłam. Umiałam, ale to odrzuciłam, tak? Więc warto się w ten narzędziownik wyposażyć, nauczyć się tego i albo z tego korzystać, albo nie.
0: Budowanie teczki, tworzenie swojego portfolio wydaje się takim procesem mocno rozciągniętym w czasie. To nie jest coś, co dzieje się na tu i teraz. Te spotkania i te zajęcia mają młodzieży pomóc. No właśnie, ale to chyba nie będzie jedno spotkanie i na tym koniec.
2: Tak, zajęcia z założenia mają być cykliczne. Chcemy to powtarzać co roku. Na razie spotykamy się raz w miesiącu, ale już pracujemy nad tym, żeby to były dwa spotkania w miesiącu, dlatego że już widzę jakby po... Być może teraz w miesiącu starczy później, natomiast teraz, póki nie jesteśmy na jakimś takim bardzo zaawansowanym poziomie, no to na przykład martwa natura zostaje nam i musimy zdążyć, żeby nam jabłko na przykład nie zwiędło, tak? Nie zepsuło się do następnego spotkania, czy tam nie pomarszczyła się bardzo skórka, bo będzie zupełnie inaczej wyglądać, a jednak chcemy kłaść nacisk na to, żeby te proporcje, te perspektywy, to wszystko jakby było wyćwiczone, tak? Więc na pewno martwa jedna natura, dwa zajęcia albo trzy, później będzie postać, też będziemy chcieli modela tutaj malować z żywego człowieka, czy rysować. No i tak, to będzie kilka zajęć na jedną pracę tak naprawdę.
0: To już wystartowało, więc pewnie masz troszkę wgląd w to, z jakimi trudnościami, pytaniami, czy też życzeniami twoi podopieczni się zgłaszają. No bo to też może być odpowiedź dla tych, którzy zastanawiają się, czy to w ogóle jest dla mnie, czy ja mam tam po co przychodzić. Z czym się pojawiają?
2: Na razie trochę to było takie na próbę, więc wszyscy byli w takim lekkim szoku, mam wrażenie, bo tutaj było dużo nowości, było mierzenie tam na ołówek tych proporcji, szkicowanie, rozplanowywanie tego, żeby ta kompozycja też była taka jak trzeba. No i na razie oni byli tacy zaskoczeni tym, co ja od nich chcę, ale no myślę, że odpowiedź była bardzo ciekawa. Chcą przyjeżdżać, chcą przychodzić. Niektórzy mogli być tylko godzinę, a zajęcia z założenia trwają 2 godziny, bo też zanim się rozrysujemy, to chwila potrwa. Niektórzy przyjechali na chwilę zobaczyć, ale już dostałam informację, że będą sobie jakieś tam transporty do domu organizować, że chcą zostać na całość, bo było za mało, nie?
0: Logistyka została uruchomiona już.
2: Tak. Tak, logistyka została uruchomiona. Na razie myślę, że jakichś takich stricte technicznych czy mentalnych pytań nie ma, no bo oni muszą się też oswoić z tym. Dla niektórych to było pierwsze zetknięcie z taką, no, techniczną stroną.

0: rysunku, póki co rysunku, więc to też jest dla nich nowe. Oni muszą to przegryźć, przepracować i dopiero pewnie zaczną się pojawiać jakieś pytania.
1: Padły hasła grafika, rysunek. Jakie jeszcze obszary, co się będzie działo?
0: Na pewno będzie malarstwo, na pewno będzie rysunek, na pewno będzie grafika. Być może zahaczymy troszkę o fotografię. To też mówię, ja muszę się zorientować, z jaką grupą mam do czynienia, do czego, komu jest to potrzebne. I jakby będę się starać podążać. Ja myślę, że jakby w dobie dzisiejszej edukacji to jest najważniejsze, żeby podążać za potrzebą młodych ludzi, bo oni doskonale są zorientowani na coś, sami czasami tego nie są w stanie wyłapać, ale jak się z nimi porozmawia, to wiemy, czego oczekują, czego pragną, czego chcą i trzeba im tym po prostu pomóc.
1: A potencjał jest chyba o tyle duży, że w Jeleniej, biorąc pod uwagę istnienie szkół artystycznych, no to sprawia, że ten grunt jest chyba całkiem podatny na szkolenie, na poszerzanie horyzontów, na pójście w tym kierunku.
0: Czy ja w ogóle myślę, że nasz region Karkonoszy i oczywiście Jelenia Góra jak najbardziej, nie wiem, ma jakiś taki magiczny potencjał do ludzi, którzy są kreatywni. Naprawdę. Ja w żadnym innym miejscu, w którym byłam do tej pory, nie spotkałam tylu jakby zagłębi artystów różnych, z różnej dziedziny i to nawet nie tych sztuk takich wizualnych, ale ile tu mamy jakichś pisarzy, którzy robią, nie wiem, wiersze piszą, jakieś inne obszary, naprawdę tego jest sporo, to są po prostu kreatywni ludzie. Karkonosze przyciągają kreatywnych ludzi i tak, jest to spory potencjał, jest duże zainteresowanie, zwłaszcza, że warsztaty są za darmo i są dla młodzieży 14+, takie było założenie właśnie ze względu na to, żeby gdzieś tam do tych studiów się przygotowywać. Ale już wiem też z odpowiedzi, z zapytań przed pierwszymi warsztatami, czy młodszych dzieciaków bym nie chciała wziąć pod skrzydła. W związku z tym jest duże zapotrzebowanie na to.
1: Czyli rozumiem, że jeśli też pojawia się ktoś, kto ten kontekst artystyczny ma troszkę węższy, nie ma jakiegoś dużego dorobku, ale w głowie się zapaliła ta lampka, że chciałbym spróbować, chciałbym pójść w tym kierunku, to też może.
0: Tak, jak najbardziej. Zapraszamy. Tutaj jakby przyjmujemy wszystkich i nikogo na siłę ani nie trzymamy, ani nie zmuszamy, ale zachęcam, bo jeżeli ktoś ma taką potrzebę, ktoś ma taki skill, ktoś chce, to czemu nie spróbować?
1: Tym bardziej, że za darmo to zawsze jest najlepsza cena.
0: Tak. Myślę, że tak i myślę, że trzeba po prostu korzystać z wszystkiego, co jesteśmy w stanie, z dobrodziejstwa innych, nie wiem, instytucji, ludzi i tak dalej, bo naprawdę, naprawdę jest fajnie, mamy fajną atmosferę, tutaj nikt nikogo jakoś nie ocenia, po prostu jest bardzo sympatycznie.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
3: Nazywam się Michał Wiatroszak, uczę dzieci i młodzież w szkole średniej. I czasami daję wykłady tutaj, gdzie dzieje się ten wywiad.
1: No właśnie, a jesteśmy w Książnicy Karkonoskiej w przestrzeni, która zwana jest za kamarem, przestrzeni przygotowanej z myślą o jeleniogórskiej młodzieży, która właśnie w tym miejscu może zgłębiać techniki różnych dziedzin, druk 3D, grafika, malarstwo, rysunek, więc jest też artystycznie, ale jest też informatycznie, bo można dowiedzieć się, do czego nam w życiu Linux. I to jest moje pierwsze pytanie, bo o tym systemie będziemy mówić.
3: Do czego nam w życiu Linux? Używasz go na co dzień właściwie, masz w domu Wi-Fi najprawdopodobniej jakiś. Prawdopodobnie od TP, router, który pod spodem ma OpenWRT, który jest Linuxem. Czyli można powiedzieć, że Linux jest nam potrzebny do tego, żeby mieć internet. Ale możemy go też użyć do innych zacnych celów, choćby do tego, żeby się uwolnić od cyfrowej niewoli naszych wspaniałych, licencjonujących wszystko przyjaciół z wielkich korporacji, których z imienia i nazwiska wymieniać nie będziemy. Uwolnić się od śledzenia na przykład. Do tego się może nam przydać. Ale przyda się jeszcze do miliona innych rzeczy, na przykład do druku 3D. Patryk, z którym rozmawiałeś wcześniej, zbudował jeden ze swoich drukarek i sterowanie do niej zrobił przy pomocy Linuxa. To się Clipper nazywa. Może kiedyś ci opowiem. Zastosowania właściwie można byłoby mnożyć. Nawet sam wielki i miękki, tak jak mówią na tego, którego imienia nie należy wymawiać, w swojej infrastrukturze do produkcji kodu swojego systemu operacyjnego używa Linuxa. Także odpowiadając sobie na krótko na pytanie, do czego nam Linux, no żeby być pro, po prostu. I korzystać z komputerów bez tych wszystkich narzutów niepotrzebnych do życia.
1: A pytam o to nie bez przyczyny, bo często jest tak, że traktujemy tego Linuxa jako alternatywę do czegoś, co dobrze znamy. Rozmawialiśmy o tym też przed chwilą, przed włączeniem mikrofonu, że często jest tak, że boimy się zmian, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, co najpowszechniejsze, bo to dostaliśmy, bo z tym się zetknęliśmy i tak już tkwimy w tym od X lat. No i ta zmiana pozornie może wydawać się trudna.
3: Tak naprawdę nie jest. Trudna była 20 lat temu, kiedy Linuxa trzeba było skompilować od podstaw, trzeba było rozumieć, jak jest zbudowany, żeby go używać. W tej chwili sam proces zainstalowania Linuxa, który wygląda jak Windows, trwa może pół godziny. Jest w stanie go przeprowadzić wystarczająco zdeterminowany laik, który potrafi przeczytać popularno-naukowy tekst o długości dwóch stron. Nie? Jest różnica.
1: Nie brzmi groźnie.
3: Zupełnie nie. Będziemy robić tą zabawę z ludźmi, którzy nigdy w życiu nie instalowali Linuxa i zrobimy to w pół godziny i dowiedziemy tym samym, że się nie mylę.
1: No to będzie można przetestować i domyślam się, że na tym jednym spotkaniu się nie skończy, bo temat długi i szeroki. Jak więc ta lista wątków, tematów wygląda, które zaplanowałeś?
3: Na razie mamy pomysł na 4 takie zajęcia, ale myślę, że to będzie rosło w trakcie. Mam uczniów, którzy są zainteresowani na przykład Bitcoinem bardzo. Coś bym zrobił na ten temat, jak go kopać na tym Linuxie. Natomiast nie wyprzedzając. Najpierw trzeba powiedzieć, czym on jest. Zainstalować, pokazać, jak używać. Myślę, że na to nam zajdą ze 2 zajęcia. Jedne zrobimy na pewno z użycia Linuxa do grania stricte. Czyli jak uruchamiać gry, które teoretycznie na Linuxie nie powinny chodzić. Jak tweakować Linuxa, żeby dawał odpowiednią wydajność, nawet na starszym sprzęcie, i umożliwił granie na przykład w nowsze tytuły na czymś, co z Windowsem niekoniecznie by sobie poradziło. I czwarte zajęcia chcielibyśmy poświęcić, może nawet na spółkę z Patrykiem, na temat tego, co można zrobić z Linuxem, ale niekoniecznie w swoim osobistym komputerze. Na przykład zainstalować go do sterowania drukarką, na przykład pokazać ludziom, że na router można się zalogować, on wcale tak bardzo nie gryzie i coś tam sobie pokonfigurować w nim. Jakby otworzyć furtkę do szerszych zastosowań. No jeżeli temat ugryzie, to pojawią się następne. No choćby właśnie albo Bitcoin, albo modele językowe.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: A to tylko część atrakcji, która dostępna jest w Jeleniogórskiej Bibliotece. Książnica Karkonoska, Zakamar, to jest miejsce, które warto odwiedzać. Warto też śledzić aktualności i nowości. One pojawiają się m.in. na specjalnym profilu w mediach społecznościowych. Zakamar taki profil ma. Możecie więc zaglądać i sprawdzać, czy coś ciekawego dla Was się szykuje. I na pewno o tych możliwościach my w Radiu Złote Przeboje będziemy jeszcze przypominali, ale to już w kolejnych odsłonach, w kolejnych wydaniach magazynu Co jest grane w Jeleniej Górze. Dziś kończymy. Nasz czas już dobiegł końca, więc ja z Wami się żegnam, życząc dobrej i spokojnej nocy. No i zapraszam na kolejny odcinek naszej audycji o tym, co w Jeleniej się dzieje już jutro po 21. Igor Kociubiński, do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja.

0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Zapowiadają, że to jest.